0: Będzie remont nieczynnego basenu przy szkole podstawowej numer 3 w Wodzisławiu Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz nie jest zdziwiony wetem prezydenta do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak mówił w Radiu Katowice, odrzucenie decyzji Karola Nawrockiego w Sejmie będzie trudne. Maciej Tomczykiewicz uważa jednak, że CBA należy zlikwidować.
2: Wszyscy wiemy po ostatnich latach już tak bezwzględnie, że CBA było policją polityczną na usługach pana Ziobry i innych osób związanych z PiS-em, na przykład pana Kamińskiego. Nie była to profesjonalnie działająca służba.
0: Poseł PiS Grzegorz Matusiak powiedział, że zgadza się z argumentem prezydenta, iż likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
3: To jest lepsza formacja niż kiedyś była SB. Uważam, że likwidowanie CBA to jest po prostu znowu danie szansy mafiom VAT-owskim, korupcjom.
0: Prezydent wetując ustawę napisał jednocześnie, że nie sprzeciwia się reformom, bo każda instytucja państwa może i powinna podlegać reformom oraz zmianom. Właściciel większości lotniska Rudniki wypowiedział aeroklubowi częstochowskiemu umowę na korzystanie z obiektu ze skutkiem na koniec tego roku. Aeroklub jest właścicielem zabudowań na skraju lotniska, budynków klubowych i hangarów w sumie 7 hektarów. Większość pozostałego terenu, około 170 hektarów, wraz z betonowym pasem startowym i drogami kołowania, stanowi własność biznesmena ze Słowacji, Romana Busio. Plany właściciela wobec lotniska nie są znane. Tymczasem na lotnisku w Rudnikach odbędą się 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata. Między 16 a 30 maja rywalizować będzie 26 krajów oraz blisko 100 zawodników. Wśród nich reprezentacja Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W ostatnią niedzielę maja w Katowickim Parku Kościuszki odbędzie się 7. edycja charytatywnego biegu Tauron Biegnij dla Aniołów. Dziś podczas oficjalnego treningu przed wydarzeniem organizatorzy zachęcali mieszkańców do udziału i wspólnego pomagania, a towarzyszyło im Radio Katowice i Ligo, maskotka naszej rozgłośni. Cały dochód z biegu trafi do potrzebujących dzieci podopiecznych Domu Aniołów Stróżów, zapewniła prezeska stowarzyszenia Monika Bajk.
4: To jest to miejsce, w którym 31 maja w niedzielę biegniemy po raz 7 z okazji Dnia Dziecka w biegu charytatywnym, który organizujemy co roku w okolicach właśnie Dnia Dziecka, bo to jest takie święto, które chcemy przeżyć razem w zdrowy sposób, rodzinny sposób, a jednocześnie no, każdy, kto się na ten bieg zapisuje i wykupuje pakiet startowy, dokłada się do organizacji wakacji dla dzieciaków, które pozostają w mieście.
0: Katowicki Dom Aniołów Stróżów to stowarzyszenie wspierające dzieci, młodzież i rodziny z trudnych środowisk, pomagające im w codziennym funkcjonowaniu i rozwoju. Będzie remont nieczynnego basenu przy szkole podstawowej numer 3 w Wodzisławiu Śląskim. Prezydent Wodzisławia, Mieczysław Kieca, podpisał umowę z wykonawcą, który na wykonanie prac ma nieco ponad rok. To oznacza, że uczniowie i mieszkańcy spływalni będą mogli korzystać w roku szkolnym 2027-2028. Koszt inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później całkowite opady deszczu, nad ranem wysoko w górach przechodzące opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni Celsjusza.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który uciekł do Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu USA poinformował Polskie Radio, że nie udziela żadnych informacji w sprawie Ziobry. Chodzi o poufny charakter danych wizowych, wyjaśnili amerykańscy urzędnicy. Prokuratorzy wezwą tymczasem na świadka prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Chcą wyjaśnić, czy nie doszło do przestępstwa poplecznictwa po tym, jak Ziobro stał się korespondentem prawicowej telewizji, mówił w TVN24 szef prokuratury krajowej Dariusz Korneluk. Według politologa Jana Świderskiego Ziobro politycznie więcej by zyskał, zostając w Polsce.
1: Gdyby nie zdecydował się na ten wyjazd z kraju, to dzisiaj mógłby

0: być na równi z Mateuszem Morawieckim i z Przemysławem Czarnkiem, tworzyć takie trio ubiegające się o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. No, proszę zwrócić uwagę, że Mateusz Morawiecki też ma kłopoty prawne, no ale stawia czoło polskiej prokuraturze, no i czerpie z tego też polityczne profity.
1: Prokuratura Krajowa chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ponad 160 nominacji sędziowskich. W tle jest decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał Polsce, by dopuściła do orzekania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
2: Tak w Polsce powołuje się sędziów przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który pochodzi z wolnych, demokratycznych, bezpośrednich wyborów. Mówił prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że polscy sędziowie wydają wyroki w oparciu o polską konstytucję.
3: To nie przez przypadek. Orzeł w koronie będzie na państwa sercach. Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego.
2: Na niebezpieczeństwo wypowiadanych słów zwrócił uwagę Paweł Ślis z Polski 2050.
4: To jest skrajnie nieodpowiedzialne słowa. Przecież przez takie postępowanie i politykę Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości poprzedniego, mieliśmy zablokowane KPO.
2: W ubiegłym tygodniu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Stanowisko Pałacu Prezydenckiego jest jednak takie, że jedynym właściwym organem do rozstrzygania sporów kompetencyjnych jest Trybunał Konstytucyjny. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje osób, które będą symulatorami pacjentów. Udawanie chorych za wynagrodzeniem to projekt studencki skierowany do osób w każdym wieku. O szczegółach opowiada doktor Krzysztof Sobczak.
5: Pacjent symulowany to jest osoba, która wciela się w rolę pacjenta na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza. Oczywiście do tej roli jest odpowiednio przygotowana i wchodzi w relację taką komunikacyjną ze studentem.
1: Studenci nie wykonują zabiegów inwazyjnych, za uczestnictwo przewidziane jest wynagrodzenie. Dożynki polskie ponownie odbędą się w Spale. Jak zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski, w tym roku ogólnopolskie święto plonów zaplanowano na 13 września. Będzie otwarte dla mieszkańców, rolników i gości z całego kraju.
6: Chcemy, żeby te dożynki były dla wszystkich. Tych, którzy mieszkają tutaj na co dzień, tych, którzy zechcą na te dożynki oczywiście przyjechać, być tutaj 13 września. Mam nadzieję, że się właśnie spotkamy.
1: A dożynki w Spale, tak zwane prezydenckie, zapoczątkował prezydent Ignacy Mościcki w 1927 roku. Dorożkarz z Krakowa, którego skandaliczne zachowanie ujrzała w weekend cała Polska, poniósł surowe konsekwencje. Mężczyzna stracił pracę po tym, jak na targach w Pajęcznie szarpał i uderzał konia. Nagranie opublikował w internecie lokalny polityk, mówi Eryk Nęcek ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.
7: Potępiamy jakiekolwiek zachowania, które godzą w dobrostan zwierząt. Nie możemy odpowiadać za członków naszej społeczności, za każdego z osobna. W każdej grupie znajdzie się czarna owca. Nie możemy po prostu wszystkich brać do odpowiedzialności zbiorowej, ponieważ w 99% dbamy o swoje konie. Stosujemy się do przepisów, które wypracowaliśmy z Urzędem Miasta.
1: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wypowiedział dorożkarzowi umowę w trybie natychmiastowym. Sprawą przemocy wobec konia zajęła się też policja. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna miał aż 3 promile alkoholu we krwi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, na zachodzie stopniowo zanikające, miejscami też burze. Temperatura w nocy od 4 stopni na północnym zachodzie, 8 w centrum do 13 na południowym wschodzie. We wtorek przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 16, a na obszarach podgórskich miejscami tylko 8. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niższy z ośrodkiem 994 hektopaskale nad Bałtykiem na południe od Gotlandii przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni, ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską i Wybrzeże.

Morze Środkowe, Bałtyk Południowy. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, skręcający na zachodni 5 do 6 w porywach 7, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza 8 stopni. Widzialność na ogół dobra.

0: południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni 6 do 7, w porywach 8, skręcający na południowo-zachodni do zachodniego i słabnący na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza 7 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 5 do 6, w porywach 7, na koniec słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra, możliwy przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra, początkowo przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, skręcający na zachodni 3 do 5. Na północy i zachodzie okresami do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później na północy do 4. Widzialność dobra do słabej. Początkowo przelotne opady deszczu i burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5, pod koniec na zachodzie do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Chciałem zadać Państwu pytanie.

0: Minęła 23. Politycy dyskutowali dziś na naszej antenie o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W katowickim Parku Kościuszki odbędzie się 7. edycja charytatywnego biegu Tauron Biegnij dla Aniołów. Będzie remont nieczynnego basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz nie jest zdziwiony wetem prezydenta do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak mówił w Radiu Katowice, odrzucenie decyzji Karola Nawrockiego w Sejmie będzie trudne. Maciej Tomczykiewicz uważa jednak, że CBA należy zlikwidować.
2: Wszyscy wiemy po ostatnich latach już tak bezwzględnie, że CBA było policją polityczną na usługach pana Ziobry i innych osób związanych z PiS-em, na przykład pana Kamińskiego. Nie była to profesjonalnie działająca służba.
0: Poseł PiS Grzegorz Matusiak powiedział, że zgadza się z argumentem prezydenta, iż likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
3: To jest lepsza formacja niż kiedyś była SB. Uważam, że likwidowanie CBA to jest po prostu znowu oddanie szansy mafiom VAT-owskim, korupcjom.
0: Prezydent wetując ustawę napisał jednocześnie, że nie sprzeciwia się reformom, bo każda instytucja państwa może i powinna podlegać reformom oraz zmianom. Właściciel większości lotniska Rudniki wypowiedział aeroklubowi częstochowskiemu umowę na korzystanie z obiektu ze skutkiem na koniec tego roku. Aeroklub jest właścicielem zabudowań na skraju lotniska, budynków klubowych i hangarów w sumie 7 hektarów. Większość pozostałego terenu, około 170 hektarów, wraz z betonowym pasem startowym i drogami kołowania, stanowi własność biznesmena ze Słowacji, Romana Busio. Plany właściciela wobec lotniska nie są znane. Tymczasem na lotnisku w Rudnikach odbędą się 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata. Między 16 a 30 maja rywalizować będzie 26 krajów oraz blisko 100 zawodników. Wśród nich reprezentacja Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W ostatnią niedzielę maja w katowickim Parku Kościuszki odbędzie się 7. edycja charytatywnego biegu Tauron Biegnij dla Aniołów. Dziś podczas oficjalnego treningu przed wydarzeniem organizatorzy zachęcali mieszkańców do udziału i wspólnego pomagania. A towarzyszyło im Radio Katowice i Ligo, maskotka naszej rozgłośni. Cały dochód z biegu trafi do potrzebujących dzieci podopiecznych Domu Aniołów Stróżów, zapewniła prezeska stowarzyszenia Monika Bajka.
4: To jest to miejsce, w którym 31 maja w niedzielę biegniemy po raz 7 z okazji Dnia Dziecka w biegu charytatywnym, który organizujemy co roku w okolicach właśnie Dnia Dziecka, bo to jest takie święto, które chcemy przeżyć razem w zdrowy sposób, rodzinny sposób, a jednocześnie

0: No każdy tysiącem bieg zapisuje i wykupuje pakiet startowy, dokłada się do organizacji wakacji dla dzieciaków, które pozostają w mieście.
1: Katowicki Dom Aniołów Stróżów to stowarzyszenie wspierające dzieci, młodzież i rodziny z trudnych środowisk, pomagające im w codziennym funkcjonowaniu i rozwoju. Będzie remont nieczynnego basenu przy szkole podstawowej numer 3 w Wodzisławiu Śląskim. Prezydent Wodzisławia, Mieczysław Kieca, podpisał umowę z wykonawcą, który na wykonanie prac ma nieco ponad rok. To oznacza, że uczniowie i mieszkańcy spływalni będą mogli korzystać w roku szkolnym 2027-28. Koszt inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później całkowite opady deszczu, nad ranem wysoko w górach przechodzące opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni Celsjusza.
2: Jakiego radia? Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Likwidacja osłabiłaby państwo polskie i jego instytucje, stwierdził w oświadczeniu Nawrocki.
3: Centralne Biuro Antykorupcyjne było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce, niezwiązaną z przeszłością komunistycznego aparatu, nowoczesną, wyspecjalizowaną i skuteczna. Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
2: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk powiedział, że CBA zasługuje na likwidację.
4: To, że ona była czymś w rodzaju policji politycznej przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, pokazało, że ta służba się nie sprawdziła. No, ona powinna, jej pomysł na nią był, żeby ścigała korupcję wśród przedstawicieli władzy, a tymczasem ta służba tolerowała ewidentne nieprawidłowości gospodarcze, jakie się działy z udziałem prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, czy jakichś ich sympatyków i nie reagowała na to, atropią opozycję.
2: W czerwcu minie 20 lat od powołania do życia CBA, co stanowiło zobowiązanie wyborcze prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rząd planował przenieść ponad 900 etatów z CBA oraz wszystkich pracowników cywilnych do policji i ABW. Sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski może być problematyczne, tak uważa wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Polityk PiS udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie został korespondentem telewizji Republika. Wcześniej przebywał na Węgrzech. Jeżeli został wpuszczony do USA, to nie przez przypadek, mówił w Polskim Radiu 24 Krzysztof Bosak.
5: Takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek, a ambasadorowie czy szefowie Departamentu Stanu nie zawsze mówią publicznie to, co faktycznie robią.
2: Istotne jest to, że Zbigniew Ziobro nie dostał w Stanach Zjednoczonych azylu politycznego, mówił w radiowej Jedynce Andrzej Grzyb z PSL.
6: Mamy taką informację przekazywaną przez media, że była to osobista decyzja akurat na najwyższym szczeblu. Pewnie też wynika to z wcześniejszych kontaktów, które niektórzy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mają z obecną administracją amerykańską.
2: Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Ósmoklasiści mają za sobą pierwszy dzień egzaminu, czyli język polski. Arkusz składał się z dwóch części, testu i wypracowania. O wrażeniach mówią uczniowie szkoły muzycznej w Bydgoszczy.
7: Było lepiej niż myślałam, w sumie, więc mam nadzieję, że będzie dobry wynik.
8: Na pewno zaskoczyło mnie to, że nie było żadnego tekstu do lektury.
7: W tym roku też było przemówienie, a wcześniej normalnie była rozprawka. Jakoś z tego wybrnęłam. Ogólnie to był w miarę łatwy ten arkusz.
2: Dziś ósmoklasistów czeka egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki zostaną ogłoszone w lipcu. Z powodu wojny z Iranem i blokady cieśniny Ormus firmy żeglugowe szukają alternatywnych sposobów na dotarcie do Zatoki Perskiej. Pierwszy kontenerowiec firmy MSC jest w drodze z Antwerpii do portów Morza Czerwonego.
9: Kontenerowiec płynie nowym szlakiem handlowym przez Hiszpanię, południowe Włochy, kanał Suezki do Arabii Saudyjskiej. Stamtąd towar zostanie przewieziony ciężarówkami przez pustynię do krajów nad Zatoką Perską. Mają one do pokonania 1300 kilometrów, co oznacza, że mogą być w drodze nawet 5 dni. Przed blokadą cieśniny Ormus dziennie na tej trasie kursowało 100 ciężarówek, teraz 6 tysięcy. Według ekspertów cytowanych przez media wytyczanie nowych tras oznacza, że firmy żeglugowe nie spodziewają się szybkiego zakończenia konfliktu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
2: Władze Krakowa będą współpracować z miejskimi uczelniami wyższymi podczas budowy i projektowania kolei podziemnej. Miasto będzie radzić się uczelni w zakresie prawa,

0: geologiczy, finansów, mówi rektor Politechniki Krakowskiej Andrzej Szarata.
1: Akademia Górniczo-Hutnicza zajmie się kwestiami geologicznymi, hydrogeologicznymi, zajmie się kwestią drążenia tuneli. Politechnika Krakowska będzie skupiała się na kwestiach planistycznych, na kwestiach taborowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma ogromne kompetencje w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych. Uniwersytet Rolniczy specjalizuje się w kwestiach środowiskowych, ochrony środowiska.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, na zachodzie stopniowo zanikające, miejscami też burze. Temperatura od 4 stopni na północnym zachodzie, 8 w centrum do 13 na południowym wschodzie. We wtorek przeważnie od 10 do 14 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich, tam miejscami 8, a cieplej na południowym wschodzie do 16.
1: Jedynka. Polskie Radio.

łapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie ma

malina, siniak też nie. Niegdyś warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

0: Minęła 23. Politycy dyskutowali dziś na naszej antenie o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W katowickim Parku Kościuszki odbędzie się 7. edycja charytatywnego biegu Tauron Biegnij dla Aniołów. Będzie remont nieczynnego basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz nie jest zdziwiony wetem prezydenta do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak mówił w Radiu Katowice, odrzucenie decyzji Karola Nawrockiego w Sejmie będzie trudne. Maciej Tomczykiewicz uważa jednak, że CBA należy zlikwidować.
2: Wszyscy wiemy po ostatnich latach już tak bezwzględnie, że CBA było policją polityczną na usługach pana Ziobry i innych osób związanych z PiS-em, na przykład pana Kamińskiego. Nie była to profesjonalnie działająca służba.
0: Poseł PiS Grzegorz Matusiak powiedział, że zgadza się z

0: argumentem prezydenta, iż likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: To jest lepsza formacja niż kiedyś była SB. Uważam, że likwidowanie CBA to jest po prostu znowu danie szansy mafiom VAT-owskim, korupcją.
0: Prezydent, wetując ustawę, napisał jednocześnie, że nie sprzeciwia się reformom, bo każda instytucja państwa może i powinna podlegać reformom oraz zmianom. Właściciel większości lotniska Rudniki wypowiedział aeroklubowi częstochowskiemu umowę na korzystanie z obiektu ze skutkiem na koniec tego roku. Aeroklub jest właścicielem zabudowań na skraju lotniska, budynków klubowych i hangarów w sumie 7 hektarów. Większość pozostałego terenu, około 170 hektarów, wraz z betonowym pasem startowym i drogami kołowania, stanowi własność biznesmena ze Słowacji, Romana Busio. Plany właściciela wobec lotniska nie są znane. Tymczasem na lotnisku w Rudnikach odbędą się 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata. Między 16 a 30 maja rywalizować będzie 26 krajów oraz blisko 100 zawodników, wśród nich reprezentacja Polski.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W ostatnią niedzielę maja w katowickim Parku Kościuszki odbędzie się 7. edycja charytatywnego biegu Tauron Biegnij dla Aniołów. Dziś podczas oficjalnego treningu przed wydarzeniem organizatorzy zachęcali mieszkańców do udziału i wspólnego pomagania, a towarzyszyło im Radio Katowice i Ligo, maskotka naszej rozgłośni. Cały dochód z biegu trafi do potrzebujących dzieci podopiecznych Domu Aniołów Stróżów, zapewniła prezeska stowarzyszenia Monika Bajka.
3: To jest to miejsce, w którym 31 maja w niedzielę biegniemy po raz 7 z okazji Dnia Dziecka w biegu charytatywnym, który organizujemy co roku w okolicach właśnie Dnia Dziecka, bo to jest takie święto, które chcemy przeżyć razem w zdrowy sposób, rodzinny sposób, a jednocześnie no, każdy, kto się ten bieg zapisuje i wykupuje pakiet startowy, dokłada się do organizacji wakacji dla dzieciaków, które pozostają w mieście.
0: Katowicki Dom Aniołów Stróżów to stowarzyszenie wspierające dzieci, młodzież i rodziny z trudnych środowisk, pomagające im w codziennym funkcjonowaniu i rozwoju. Będzie remont nieczynnego basenu przy szkole podstawowej numer 3 w Wodzisławiu Śląskim. Prezydent Wodzisławia, Mieczysław Kieca, podpisał umowę z wykonawcą, który na wykonanie prac ma nieco ponad rok. To oznacza, że uczniowie i mieszkańcy spływalni będą mogli korzystać w roku szkolnym 2027-28. Koszt inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później całkowite opady deszczu, nad ranem wysoko w górach przechodzące opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni Celsjusza.
4: Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura Krajowa zapewnia, że będzie domagać się ekstradycji Zbigniewa Ziobro, ale najpierw musi uzyskać zgodę sądu. Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier do Stanów Zjednoczonych.
5: Sejm w listopadzie zabrał Zbigniewowi Ziobrze immunitet. W tym czasie polityk wyjechał poza zasięg polskich służb na Węgry, a po zmianie tamtejszego rządu poleciał do Stanów Zjednoczonych.
6: Działania prokuratury czasami wydaje mi się, że są wręcz nawet chaotyczne.
5: Ocenia adwokat Tymoteusz Paprocki, ale prokuratura tłumaczy się odwlekającym się terminem sądowej decyzji o areszcie i ściganiu europejskim nakazem aresztowania.
7: Sąd wskazuje nam, że ten formalny powód oczekuje na rozpoznanie zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania.
5: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
7: W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby.
8: Sprawa jest ogromna, nigdy nie było chyba takiej wielkiej sprawy w warszawskim sądzie, ona ma 6 tysięcy tomów.
5: Odpowiada rzeczniczka warszawskiego sądu okręgowego, sędzia Anna Ptaszek. Tymczasem sąd ma rozpoznawać sprawę we wrześniu i przynajmniej do tego czasu prokuratura musi poczekać, żeby mieć poważne podstawy do rozpoczęcia batalii ekstradycyjnej przed amerykańskim sądem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: 40 kilometrów od polskiego wybrzeża na wysokości Choczewa i Łeby rozpoczęły się prace instalacyjne przy budowie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Na terenie polskiej strefy ekonomicznej stanie w sumie 107 turbin wiatrowych. Uroczystość inaugurująca budowę odbyła się w Gdańsku na wyspie Ostrów. Dzięki farmie 2,5 miliona gospodarstw domowych będzie miało zieloną energię, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
9: 1,5 gigawata, 111 fundamentów robi
3: wrażenie i nie da

0: się ukryć, że to jest największa operacja inżynieryjna, jaką widzieliśmy w Polsce. I cieszę się też bardzo, że mamy coraz większy udział tego komponentu krajowego, local content.
1: Prąd popłynie w przyszłym roku. Statek wycieczkowy Hondius zostanie w tym tygodniu zdezynfekowany w porcie w Rotterdamie. Na pokładzie jednostki, która przypłynie z Teneryfy, kilka osób zaraziło się hantawirusem. Trzy z nich zmarły.
2: Miejska Służba Zdrowia oraz Zarząd Portu w Rotterdamie przygotowują się do dezynfekcji statku oraz przyjęcia i ewentualnej kwarantanny członków załogi. Służby zajmą się także bagażem należącym do pasażerów. Burmistrz miasta nie chciała ujawnić więcej szczegółów na temat planowanych działań. W weekend 26 pasażerów statku przetransportowano małymi łodziami na Teneryfę, skąd przylecieli na lotnisko w Eindhoven. Było wśród nich 18 cudzoziemców i 8 Holendrów, którzy muszą przejść 6-tygodniową kwarantannę we własnych domach. Dopóki będziemy uważnie obserwować wszystkich pasażerów i osoby, z którymi mieli bliski kontakt, jestem przekonana, że nie dojdzie do poważnego wybuchu epidemii hantawirusa, powiedziała Saskia van Egmond, rzeczniczka Narodowej Służby Zdrowia. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Na pokładzie w sumie są turyści z 20 krajów, w tym Polacy. 11 premier, głośne nazwiska światowej opery i baletu, międzynarodowe koprodukcje i współpraca z warszawskimi instytucjami kultury. To plany Teatru Wielkiego Opery Narodowej na ten sezon, mówi dyrektor teatru Boris Kudliczka.
3: Pierwszą premierą, którą zaprezentujemy, będą Matki Hersonia, ukraińskiego kompozytora Maksyma Kolomieca, który pracuje nad tematem, który dotyczy porwania 25 tysięcy ukraińskich dzieci przez rosyjską armię. To jest temat, który opracowujemy, który przybliżamy naszym widzom po to, żeby nie zapominać, co się dzieje na co dzień, z czym się zderza nasz sąsiad, ale także tym pokazujemy solidarność z Ukrainą, narzędziem, jakim jest sztuka.
1: Nowy sezon to także czas wybitnych artystów światowej sceny operowej i muzycznej. W Warszawie wystąpią m.in. Jakub Józef Orliński, Tomasz Konieczny i Artur Ruciński. Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło amatorski film przedstawiający krakowskie uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego z 18 maja 1935 roku. Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk wyjaśnia, że jest to absolutnie wyjątkowe świadectwo wydarzeń sprzed 91 lat.
4: Ta taśma jest nie tylko obrazem historycznym, ale tak naprawdę autentycznym świadectwem zbiorowych emocji towarzyszących temu wydarzeniu, tej narodowej żałobie. Widać na tej taśmie uwiecznione są tłumy Polaków oddających hołd marszałkowi Piłsudskiemu, a także widać tam czołowe postacie życia politycznego i wojskowego tamtej epoki. Jest to prawdopodobnie jedyny zachowany amatorski zapis filmowy tych uroczystości.
1: Józef Piłsudski został pochowany na Wawelu. Jego serce złożono w grobie matki na wileńskim cmentarzu na Rossie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w 5 województwach, w części województw śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Na tych terenach możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę, do środy do godziny 14. W dzień na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 16, a na obszarach podgórskich miejscami tylko 8 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 23. Politycy dyskutowali dziś na naszej antenie o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W katowickim Parku Kościuszki odbędzie się 7. edycja charytatywnego biegu Tauron Biegnij dla Aniołów. Będzie remont nieczynnego basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz nie jest zdziwiony wetem prezydenta do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak mówił w Radiu Katowice, odrzucenie decyzji Karola Nawrockiego w Sejmie będzie trudne. Maciej Tomczykiewicz uważa jednak, że CBA należy zlikwidować.
2: Wszyscy wiemy po ostatnich latach już tak bezwzględnie, że CBA było policją polityczną na usługach pana Ziobry i innych osób związanych z PiS-em, na przykład pana Kamińskiego. Nie była to profesjonalnie działająca służba.
0: Poseł PiS Grzegorz Matusiak powiedział, że zgadza się z argumentem prezydenta, iż likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
3: To jest lepsza formacja niż kiedyś była SB. Uważam, że likwidowanie CBA to jest po prostu znowu danie szansy mafiom VAT-owskim, korupcjom.
0: Prezydent wetując ustawę napisał jednocześnie, że nie sprzeciwia się reformom, bo każda instytucja państwa może i powinna podlegać reformom oraz zmianom. Właściciel większości lotniska Rudniki wypowiedział aeroklubowi częstochowskiemu umowę na korzystanie z obiektu ze skutkiem na koniec tego roku. Aeroklub jest właścicielem zabudowań na skraju lotniska, budynków klubowych i hangarów w sumie 7 hektarów. Większość pozostałego terenu, około 170 hektarów, wraz z betonowym pasem startowym i drogami kołowania, stanowi własność biznesmena ze Słowacji, Romana Busio. Plany właściciela wobec lotniska nie są znane. Tymczasem na lotnisku w Rudnikach odbędą się 40. szybowcowe Mistrzostwa Świata. Między 16 a 30 maja rywalizować będzie 26 krajów oraz blisko 100 zawodników. Wśród nich reprezentacja Polski.
1: Polskie Radio Katowice.

0: Słuchasz i wiesz.
1: W ostatnią niedzielę maja w katowickim Parku Kościuszki odbędzie się 7. edycja charytatywnego biegu Tauron Biegnij dla Aniołów. Dziś podczas oficjalnego treningu przed wydarzeniem organizatorzy zachęcali mieszkańców do udziału i wspólnego pomagania, a towarzyszyło im Radio Katowice i Ligo, maskotka naszej rozgłośni. Cały dochód z biegu trafi do potrzebujących dzieci podopiecznych Domu Aniołów Stróżów, zapewniła prezeska stowarzyszenia Monika Bajka.
2: To jest to miejsce, w którym 31 maja w niedzielę biegniemy po raz 7 z okazji Dnia Dziecka w biegu charytatywnym, który organizujemy co roku w okolicach właśnie Dnia Dziecka, bo to jest takie święto, które chcemy przeżyć razem w zdrowy sposób, rodzinny sposób, a jednocześnie no, każdy, kto się ten bieg zapisuje i wykupuje pakiet startowy, dokłada się do organizacji wakacji dla dzieciaków, które pozostają w mieście.
1: Katowicki Dom Aniołów Stróżów to stowarzyszenie wspierające dzieci, młodzież i rodziny z trudnych środowisk, pomagające im w codziennym funkcjonowaniu i rozwoju. Będzie remont nieczynnego basenu przy szkole podstawowej numer 3 w Wodzisławiu Śląskim. Prezydent Wodzisławia, Mieczysław Kieca, podpisał umowę z wykonawcą, który na wykonanie prac ma nieco ponad rok. To oznacza, że uczniowie i mieszkańcy spływalni będą mogli korzystać w roku szkolnym 2027-28. Koszt inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później całkowite opady deszczu, nad ranem wysoko w górach przechodzące opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni Celsjusza.
3: Czy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zostanie zlikwidowane. Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji CBA. Prezydent decyzję uzasadnia troską o państwo i jego instytucje, ale pojawiają się też głosy, że brak weta to psucie państwa.
4: Prezydent Karol Nawrocki przestrzega, czym mogłaby się skończyć likwidacja CBA.
5: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
4: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk odpowiada, że przez 8 lat rządów PiS CBA stała się policją polityczną. Dodał, że służba prowadziła około 200 spraw rocznie wobec kilku do kilkunastu tysięcy spraw korupcyjnych, które rocznie prowadzi policja.
6: Ta służba jest rozdęta do granic możliwości, ale rozdęta w formie propagandowej.
4: A senator Krzysztof Kwiatkowski mówi o kompromitacji CBA.
7: To CBA inwigilowało działaczy opozycji tym nielegalnie zakupionym systemem Pegasus.
4: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał w mediach społecznościowych, że prezydenckie weto nie oznacza umacniania państwa, tylko jego psucie. Zapowiedział też zmiany prawne, które uniemożliwią sterowanie polityczne tą służbą. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka partii Dorota Łoboda.
8: Dzisiaj na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska prezydium partii podjęło decyzję o wykluczeniu senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej. To powody są oczywiste. Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, które mówiły o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.
3: Tomasz Lenz według Wirtualnej Polski miał załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką. NFZ nałożył na placówkę ponad 130 tysięcy złotych kary. Prezydent Węgier wręczy dziś nominację 16 nowym ministrom rządu Petera Madziara. Zostaną zaprzysiężeni przed parlamentem, ale formalnie władzę obejmą dopiero po północy.
9: Pierwsza uroczystość, która czeka nowych ministrów, będzie miała miejsce w Pałacu Szandora, czyli siedzibie prezydenta. Głowa państwa wręczy ministrom nominacje na te stanowiska. Wydarzenie trudne dla ministrów, jak i prezydenta, którego do dymisji wzywa premier Modior. Stanowczo zaapelowaliśmy do prezydenta, aby nie robił wspólnych zdjęć z ministrami rządu Tisy. Mam nadzieję, że to uszanuje, bo nie chcemy potem przez tydzień retuszować tego zdjęcia, powiedział Modior. Po 16 cały rząd stawi się przed parlamentem. Węgierskie prawo nie przewiduje głosowania nad ministrami. Swoistym wotum zaufania było głosowanie nad kandydaturą na premiera. Formalnie nowy rząd obejmie władzę o północy z wtorku na środę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: Jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji przyćmiony przez spór wokół Izraela. Pięć

0: krajów: Hiszpania, Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia zdecydowało się na bojkot konkursu z powodu wojny w Strefie Gazy. To będzie miało ogromny wpływ na tegoroczną Eurowizję, mówi dyrektor Polskiego Radia 24 Grzegorz Frontczak.
1: Jednym z państw, które się wycofały, jest Hiszpania. To jest jedno z tych państw tak zwanej Wielkiej Piątki, który najwięcej łoży na Eurowizję i na Europejską Unię Nadawców czy na EBU. Drugim krajem, który się wycofał, jest Holandia, a tam jest bardzo duża grupa widzów Eurowizji, więc też tegoroczna Eurowizja odnotuje to w wynikach oglądalności. Warto wspomnieć, że Hiszpania w tym dniu, kiedy będzie Eurowizja, przygotowuje różnego rodzaju specjalne festiwale i koncerty, żeby trochę odciągnąć uwagę od samej Eurowizji.
0: Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska z utworem Pray dziś wieczorem w Wiedniu. Pierwszy półfinał konkursu, drugi 14 maja, a finał w sobotę 16 maja. Nowoczesne skanery na lotnisku Chopina w Warszawie. Ich celem będzie przyspieszenie odprawy. Skanery sprawią, że pasażerowie nie będą musieli wyjmować urządzeń elektronicznych. Trwa montaż. Pierwsze zostaną uruchomione jeszcze przed wakacjami. Władze portu od dawna zapowiadały taką inwestycję, mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska.
2: Lotnisko Chopina rozstrzygnęło przetarg na nowe skanery w sierpniu ubiegłego roku, ale ze względu na procedury odwoławcze umowę na te skanery można było dopiero podpisać pod koniec ubiegłego roku. Stąd pewne opóźnienie we wdrażaniu tej nowej technologii. Natomiast liczymy, że już te wakacje pierwsze maszyny będą funkcjonować i pasażerowie z nich skorzystają.
0: Podobne skanery działają m.in. na poznańskim lotnisku Ławica. Uruchomiono je w ubiegłym roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem w 5 województwach, w części śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Tam możliwe porywy wiatru do 75 km na godzinę do środy do godziny 14. W dzień na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie 16, a na obszarach podgórskich miejscami 8 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
1: 7 dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

mnie jak Jordan. A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat. Dziś

0: To będzie deszczowy dzień w regionie. Pierwszy z zimnych ogrodników, według synoptyków, przyniesie ciągłe opady w całym województwie. Dodatkowo na południu województwa mogą być one dość intensywne. Do godziny 12 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, z tym związane dla powiatów pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Rafał Adamczyk nie obejmie mandatu po tragicznie zmarłym pośle Łukaszu Litewce. Członek zarządu województwa śląskiego w oświadczeniu napisał, że jego priorytetem jest działanie na rzecz lokalnej społeczności. Wzrosło bezpieczeństwo na drogach Katowic. W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków spadła o 49%. Tak wynika z danych Urzędu Miasta. Według lokalnych władz to efekt m.in. inwestycji, akcji promujących bezpieczeństwo oraz wprowadzenia strefy z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Ponad 2 400 000 złotych trafi do Chorzowa na modernizację tamtejszego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Miasto podpisało umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie nowego, ogrzewanego pomieszczenia.
1: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zostanie zlikwidowane. Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji CBA. Prezydent decyzję uzasadnia troską o państwo i jego instytucje, ale pojawiają się też głosy, że brak weta to psucie państwa.
2: Prezydent Karol Nawrocki przestrzega, czym mogłaby się skończyć likwidacja CBA.
3: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
2: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk odpowiada, że przez 8 lat rządów PiS CBA stała się policją polityczną. Dodał, że służba prowadziła około 200 spraw rocznie wobec kilku do kilkunastu tysięcy spraw korupcyjnych, które rocznie prowadzi policja.
4: Ta służba jest rozdęta do granic możliwości, ale rozdęta w formie propagandowej.
2: A senator Krzysztof Kwiatkowski mówi o kompromitacji CBA.
5: To CBA inwigilowało działaczy opozycji tym nielegalnie zakupionym systemem Pegasus.
2: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał w mediach społecznościowych, że prezydenckie weto nie oznacza umacniania państwa, tylko jego psucie. Zapowiedział też zmiany prawne, które uniemożliwią sterowanie polityczne tą służbą. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka partii Dorota Łoboda.
6: Dzisiaj na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska prezydium partii podjęło decyzję o wykluczeniu senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej. To powody są oczywiste. Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, które mówiły o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.
1: Tomasz Lenz według Wirtualnej Polski miał załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką. NFZ nałożył na placówkę ponad 130 tysięcy złotych kary. Prezydent Węgier wręczy dziś nominację 16 nowym ministrom rządu Petera Madziara. Zostaną zaprzysiężeni przed parlamentem, ale formalnie władzę obejmą dopiero po północy.
7: Pierwsza uroczystość, która czeka nowych ministrów, będzie miała miejsce w Pałacu Sándora, czyli siedzibie prezydenta. Głowa państwa wręczy ministrom nominacje na te stanowiska. Wydarzenie trudne dla ministrów, jak i prezydenta, którego do dymisji wzywa premier Modior. Stanowczo zaapelowaliśmy do prezydenta, aby nie robił wspólnych zdjęć z ministrami rządu TISY. Mam nadzieję, że to uszanuje.

0: Oje, bo nie chcemy potem przez tydzień retuszować tego zdjęcia, powiedział Młodzior. Po 16 cały rząd stawi się przed parlamentem. Węgierskie prawo nie przewiduje głosowania nad ministrami. Swoistym wotum zaufania było głosowanie nad kandydaturą na premiera. Formalnie nowy rząd obejmie władzę o północy z wtorku na środę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji przyćmiony przez spór wokół Izraela. 5 krajów, Hiszpania, Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia, zdecydowało się na bojkot konkursu z powodu wojny w Strefie Gazy. To będzie miało ogromny wpływ na tegoroczną Eurowizję, mówi dyrektor Polskiego Radia 24 Grzegorz Frontczak.
2: Jednym z państw, które się wycofały z Hiszpania, to jest jedno z tych państw tak zwanej Wielkiej Piątki, który najwięcej łoży na Eurowizję i na Europejską Unię Nadawców czy na EBU. Drugim krajem, który się wycofał, jest Holandia, a tam jest bardzo duża grupa widzów Eurowizji, więc też tegoroczna Eurowizja odnotuje to w wynikach oglądalności. Warto wspomnieć, że Hiszpania w tym dniu, kiedy będzie Eurowizja, przygotowuje różnego rodzaju specjalne festiwale i koncerty, żeby trochę odciągnąć uwagę od samej Eurowizji.
1: Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska z utworem Pray dziś wieczorem w Wiedniu. Pierwszy półfinał konkursu, drugi 14 maja, a finał w sobotę 16 maja. Nowoczesne skanery na lotnisku Chopina w Warszawie. Ich celem będzie przyspieszenie odprawy. Skanery sprawią, że pasażerowie nie będą musieli wyjmować urządzeń elektronicznych. Trwa montaż. Pierwsze zostaną uruchomione jeszcze przed wakacjami. Władze portu od dawna zapowiadały taką inwestycję, mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska.
3: Lotnisko Chopina rozstrzygnęło przetarg na nowe skanery w sierpniu ubiegłego roku, ale ze względu na procedury odwoławcze umowę na te skanery można było dopiero podpisać pod koniec ubiegłego roku. Stąd pewne opóźnienie we wdrażaniu tej nowej technologii. Natomiast liczymy, że już te wakacje pierwsze maszyny będą funkcjonować i pasażerowie z nich skorzystają.
1: Podobne skanery działają m.in. na poznańskim lotnisku Ławica. Uruchomiono je w ubiegłym roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem w 5 województwach, w części śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Tam możliwe porywy wiatru do 75 km na godzinę do środy do godziny 14. W dzień na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie 16, a na obszarach podgórskich miejscami 8 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: zdecydowanie. Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą.

0: Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Paweł Nadrowski.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru. Obowiązywać będzie do jutra do godziny 7 na południu i zachodzie województwa śląskiego. Prognozuje się tam wiatr o średniej prędkości do 30 km na godzinę, w porywach do 70. Katowickie Centrum Onkologii zakończyło modernizację poradni i zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego. Obejmowała m.in. zakup nowoczesnego sprzętu i rozbudowę poradni onkologicznej. Całość kosztowała blisko 64 miliony złotych i została sfinansowana głównie z Krajowego Planu Odbudowy. Rząd rozpoczyna walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie zajmą się ustawą, która ma wyeliminować z rynku fałszywych lekarzy i niebezpieczne terapie. Nieczynny basen przy szkole podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przejdzie remont. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Na realizację prac ma on nieco ponad rok. Koszt inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych.
0: Dzięki, Paweł, za informację. Kolejne punktualnie o 7, a za chwilę piosenka, której śląski tytuł brzmiałby Kwiotki w Radiu Katowice.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Anna Kowalczyk
3: i Paweł Zieliński. W szybkiej ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych nie będzie. Mnożą się problemy.
2: Prezydent blokuje likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W aktualnościach za chwilę o tym, jak tłumaczy swoje weto.
3: Polska w grze o finał Eurowizji. Nasza reprezentantka pojawi się dziś na scenie w Wiedniu.
2: Nie ma na razie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Na przeszkodzie stanęły względy formalne.
3: Sąd najpierw musiałby rozpatrzyć zażalenie na areszt dla byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, a to ma stać się dopiero we wrześniu, tłumaczy rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Wniosek do sądu o przyspieszenie tego wrześniowego terminu został skierowany w maju. Natomiast myślę, że w najbliższych dniach ponownie zostanie skierowany taki wniosek, ponieważ mamy nowe okoliczności, mamy nową argumentację, którą możemy sądowi przedstawić.
2: Pojawiła się też sprawa niejasnych powiązań sędzi, która rozpatruje sprawę Zbigniewa Ziobry z oświadczenia majątkowego Joanny Grabowskiej.

0: wynika, że ma akcję Telewizji Republika, która ogłosiła, że były minister został jej nowym komentatorem.
1: To właśnie na podstawie wizy dziennikarskiej Zbigniew Ziobro miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki zapowiada, że ta sprawa będzie wyjaśniana.
2: Oczekujemy na poważne rozmowy z partnerami amerykańskimi, w jaki sposób Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście jego tłumaczenie, że on od tej chwili jest dziennikarzem, jest raczej kabaretowe, chociaż cała sprawa kabaretowa nie jest.
0: Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów, od dłuższego czasu jest za granicą po ucieczce na Węgry, gdzie dostał azyl polityczny. Polityk ponownie zmienił miejsce pobytu.
1: Stało się to po wygranych przez partię TISA wyborach na Węgrzech i zapowiedziach lidera tej formacji, Petera Modziara, o zakończeniu gościny dla polskich polityków.
0: Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zostanie zlikwidowane. Karol Nawrocki zawetował ustawę o koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji CBA.
1: Jak prezydent tłumaczy swoją decyzję? O tym Arkadiusz Augustyniak.
3: Prezydent Karol Nawrocki przestrzega, czym mogłaby się skończyć likwidacja CBA.
4: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
3: Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk odpowiada, że przez 8 lat rządów PiS CBA stała się policją polityczną.
5: Ta służba jest rozdęta do granic możliwości, ale rozdęta w formie propagandowej.
3: A senator Krzysztof Kwiatkowski mówi o kompromitacji CBA.
6: To CBA inwigilowało działaczy opozycji tym nielegalnie zakupionym systemem Pegasus.
3: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał w mediach społecznościowych, że prezydenckie weto nie oznacza umacniania państwa, tylko jego psucie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Ósmy dzień akcji strażaków na pogorzelisku na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień zniszczył tam co najmniej 300 hektarów lasu.
1: Kapitan Mateusz Małyszek mówi, że strażacy kolejny dzień będą monitorować teren i szukać niedogaszonych miejsc.
7: Nie drony z rana i od wieczór. To jest taki moment, kiedy tam ziemia już nie jest tak mocno nagrzana, to wtedy one mają lepszy pogląd na tą powierzchnię, która jeszcze jest posłana popiołem. Po jakimś czasie to się wszystko powoli odsłania. Gdzieś tam czasami jeszcze jakieś zarzewie strażacy znajdują.
0: Ogień w Puszczy Solskiej pojawił się w ubiegły wtorek. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo.
8: To są aktualności jedynki.
1: A w nich burza wokół imprezy techno przy pałacu w Wilanowie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomi policję w tej sprawie.
0: Urzędnicy uważają, że głośne wydarzenie z weekendu mogło naruszyć przepisy obowiązujące w pobliskim rezerwacie przyrody Morysin.
9: Obszarze, który chroni najcenniejsze elementy przyrody, który jest, a przynajmniej powinien być ostoją dla zwierząt. Inwentaryzacja wykazała tam obecność ponad 20 gatunków ssaków, blisko 60 gatunków ptaków. Część z nich jest objęta ochroną ścisłą.
0: Mówiła rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Agata Antonowicz.
1: Organizator imprezy nie wystąpił wcześniej o zgodę na odstępstwo od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu. Chodzi m.in. o zakaz zakłócania ciszy.
0: Od ballad przez folk, aż po heavy metal. Wieczorem w Wiedniu pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji.
1: Polskę reprezentuje Alicja Szamplińska. 24-latka z Ciechanowa zaśpiewa piosenkę Pray.
0: Jubileuszowy 70. finał Eurowizji przyćmiewa jednak sprawa Izraela. Z powodu wojny w Strefie Gazy 5 państw zdecydował się na bojkot imprezy.
1: Dyrektor Polskiego Radia 24 i wieloletni komentator konkursu Grzegorz Frontczak mówi, że będzie to miało ogromny wpływ na oglądalność.
10: Hiszpania to jest jedno z tych państw tak zwanej Wielkiej Piątki, który najwięcej łoży na Eurowizję i na Europejską Unię Nadawców. Holandia, a tam jest bardzo duża grupa widzów Eurowizji, więc też tegoroczna Eurowizja odnotuje to w wynikach oglądalności.
0: Wielki finał Eurowizji w najbliższą sobotę.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach w Rzymie. Polka we wczorajszym spotkaniu 1/8 finału gładko pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Mecz miał specjalny podtekst, bo trenerem Japonki jest były opiekun Świątek Tomasz Wiktorowski. A spotkanie było też dość szybkie i trwało zaledwie 82 minuty. W ćwierćfinale nasza reprezentantka zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą. Bramkowym remisem zakończyło się ostatnie spotkanie 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w którym Krakowia podejmowała Radomiaka. Radomiak awansował na 8. pozycję w tabeli, 13. Krakowia.

0: Krakowia oddaliła się nieco od strefy spadkowej, ale wciąż ma nad nią tylko 2 punkty przewagi. Prowadzi poznański Lech. Szansy na zapewnienie sobie awansu do Ekstraklasy nie wykorzystał Śląsk Wrocław, który zremisował z ŁKS-em 2-2. Do awansu wrocławianie potrzebowali zwycięstwa. Pozostają z 58 punktami na premiowanej 2. pozycji w tabeli, za mającą już w garści awans Wisłą Kraków. 3. Wieczysta traci do Śląska 5 punktów, a do końca pozostały 2 kolejki. W innym wczorajszym meczu Odra Opole pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1. Wracamy teraz do siatkówki i niedzielnego finału Mistrzostw Polski. Zawodnik Aluronu Warty Zawiercie Jurij Glader zdobył w nim 5. złoto plus ligi, a w sumie już 11. medal ligowy w naszym kraju. Ukraiński środkowy, posiadający od 2013 roku polski paszport, ma na koncie Mistrzostwa Polski wywalczone w 3 różnych klubach i został najbardziej utytułowanym obcokrajowcem w historii ligi. Wszystko to w wieku blisko 42 lat.
1: Nie czuję tego, żeby na przykład, jestem po 40 i jestem dumny z tego, że zdobyłem tytuł mistrza Polski, że jestem po 40, tylko jestem dumny z tego, że właśnie zdobyłem ten 5. tytuł mistrza Polski i tak jakby nie odbieram to w tych kategoriach, że wiekowych, powiedzmy, Cieszę się, że jeszcze jestem na boisku i że mi jest dane grać na najwyższym światowym poziomie. Z tego czerpię niezwykłą przyjemność, wiedząc, że jestem u kresu jakby swojej kariery i gram w takich meczach na najwyższym poziomie, w finałach.
0: Jurij Glader nie kończy jeszcze kariery, a drużyna Aluronu nie kończy jeszcze sezonu, bo 16 maja w Turynie zmierzy się z Iratem Ankara w półfinale Ligi Mistrzów.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
4: Pogoda. Na wschodzie i w centrum pochmurno i bardzo deszczowo, miejscami zagrzmi, na zachodzie też pochmurno, ale z opadami tylko przelotnymi. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie około 12 stopni, trochę cieplej na krańcach zachodnich do 16. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a ciśnienie jest niskie i waha się. Na barometrach w Warszawie 984 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
4: Klimat. Jakość powietrza w całym kraju dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 25% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Duży ruch mamy na drogach dojazdowych do Katowic. Korków spodziewajmy się na pętli Brynowskiej i na drodze 86 w Lesie Murckowskim. Korkuje się też droga 79 zarówno w Szopienicach, jak i w Jaworznie przy centrum odzieżowym w stronę Katowic. W Gliwicach utkniemy na drodze 78. Tak jest zarówno na ulicy Okulickiego, jak i na Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tam przejazd dodatkowo utrudniają prowadzone prace drogowe. W Bielsku Białej tłoczno robi się w centrum miasta. Ruch w wielu miejscach jest spowolniony. Coraz większy ruch mamy na drogach dojazdowych do Żywca i tam też spodziewajmy się już chwilowych korków, i to z każdego kierunku. Na Jurze prace budowlane generują korki w Pradłach na drodze 78, na północy na drodze 43 w Lgocie. W obu tych miejscach ruch odbywa się wahadłowo i w obu tych miejscach korki mamy na pasach w obu kierunkach. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
7: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.pl.

0: wtorkowy poranek, 12 maja. Sprawdzamy w Radiu Katowice informacje. W skrócie Paweł Nadrowski.
1: Dziś sąd rozpozna zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Podejrzany wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Na podczęstochowskim lotnisku Rudniki odbędą się 40 szybowcowe Mistrzostwa Świata. Między 16 a 30 maja rywalizować będzie 26 krajów oraz blisko 100 zawodników. Wśród nich reprezentacja Polski. W ostatnich 10 latach liczba wypadków drogowych w Katowicach spadła o 49%. Według Urzędu Miasta to efekt między innymi wprowadzenia strefy z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę, a także inwestycji w infrastrukturę i akcji promujących bezpieczeństwo. Ruszył nabór pomysłów do realizacji w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy mają do wydania 6 300 000 zł. Nabór potrwa do 24 maja.
2: 12 maja, wtorek, minęła 7, program trzeci. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy godzinę od serwisu Rzecz Jasna. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik.
3: Śledczy zapowiadają wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
4: Sejm rozpoczyna pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut.
3: Były szef Biura Prezydenta Ukrainy podejrzany o przestępstwa korupcyjne.
4: Będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje jako korespondent Telewizji Republika.
3: Sprawa budzi emocje na sejmowych korytarzach. Michał Fabisiak.
5: W ocenie rządzących, im bardziej Zbigniew Ziobro oddala się od ojczyzny, tym bardziej przyznaje do winy, a do tego, jak mówi Paweł Ślis z Polski 2050,
6: to tchórzostwo, on boi się stanąć w obliczu wymiaru sprawiedliwości.
5: Rządzący wierzą jednak, że dojdzie do ekstradycji. Krzysztof Śmiszek z Lewicy liczy, że pomogą w tym dobre relacje z USA.
7: Jesteśmy partnerami na wielu obszarach, a partnerzy szanują swoje decyzje.
5: PiS powtarza, że w Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy wyrok. Zdaniem wicerzy rzecznika partii Mateusza Kurzejewskiego prokuratura działa na polityczne zamówienie.
8: Donald Tusk wie, że jest mu potrzebny obrazek Zbigniewa Ziobro w kajdankach po to, żeby zmotywować ten swój najtwardszy elektorat.
5: Prokuratura chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Adrian Zandberg z partii Razem.
3: Sejm rozpoczyna dziś pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Zostaną rozpatrzone propozycje rządu, prezydenta i poselskie.
4: Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u mówi, że nie chodzi o liczbę projektów, ale o intencje posłów prawicy.
9: To, co rozpocznie się na tym posiedzeniu Sejmu, będzie jednym wielkim testem. Kto jest za interesem polskich obywateli, a kto wspiera kryptowaluty i kryptogiełdy. Jeżeli oni zdania nie zmienią, jeżeli ta ustawa prezydencka ukaże się jakąś kompilacją dobrych przepisów rządowych z jakimiś kruczkami, no to sami sobie wystarczą.

0: wielu świadectw.
1: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób, a straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych.
2: Były szef biura prezydenta Ukrainy otrzymał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
1: Chodzi o aferę korupcyjną, w wyniku której Andriy Jermak stracił jesienią stanowisko.
3: Jak czytamy w komunikacie ukraińskiej prokuratury antykorupcyjnej, ujawniona została zorganizowana grupa przestępcza zamieszana w legalizację 460 milionów hrywien, czyli równowartość około 40 milionów złotych. Proceder dotyczył elitarnej inwestycji budowlanej pod Kijowem, a podejrzenia postawiono jednemu z uczestników grupy, byłemu szefowi biura prezydenta Ukrainy. Oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa nie oznacza jeszcze aktu oskarżenia, ale otwiera drogę m.in. do zastosowania aresztu. Andriy Jermak uważany był za nieformalną drugą osobę w państwie. Został zwolniony ze stanowiska pod koniec listopada, kiedy to antykorupcyjni śledczy ujawnili, że wykryli potężną aferę korupcyjną na szczytach ukraińskiej władzy. Grupa wysokich urzędników przywłaszczyć miała około 100 milionów dolarów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomi policję po weekendowej imprezie Techno przy Pałacu w Wilanowie.
2: Mogły zostać naruszone przepisy obowiązujące w pobliskim rezerwacie przyrody, mówi rzeczniczka dyrekcji Agata Antonowicz.
4: Obszarze, który chroni najcenniejsze elementy przyrody, który jest, a przynajmniej powinien być ostoją dla zwierząt. Inwentaryzacja wykazała tam obecność ponad 20 gatunków ssaków, blisko 60 gatunków ptaków, część z nich jest objęta ochroną ścisłą.
1: Organizator imprezy nie wystąpił wcześniej o zgodę na taką imprezę. Chodzi m.in. o zakaz zakłócania ciszy na obszarze chronionym.
2: Polskie Radio rusza z nowym podcastem dla fanów seriali. Odcinek po odcinku to wspólny projekt dziennikarki Trójki Katarzyny Borowieckiej oraz dziennikarza filmowego Radosława Czyża.
1: Prowadzący rozmawiają o najgłośniejszych premierach, polecają mniej oczywiste produkcje i wracają do serialowych klasyków. Nie zabraknie streamingowych hitów i kultowych tytułów sprzed lat, mówi Katarzyna Borowiecka.
5: Sami czasami załamujemy ręce jako osoby służbowo oglądające, jak dużo jest tych premier i pomyśleliśmy, że warto i w Polskim Radiu opowiedzieć słuchaczom i słuchaczkom o tym, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o premiery streamingowe, serialowe. I to nie jest podcast, w którym krytykujemy i znęcamy się nad tymi, które nam się nie podobały, tylko raczej wskazujemy te, które naszym zdaniem warto zobaczyć, którym warto poświęcić ten czas, czy to będzie 8 odcinków godzinnych, czy to będzie 5 sezonów.
2: Wideo podcast odcinek po odcinku znajdziemy na polskieradio.pl, YouTube, Spotify oraz Apple Podcast.
1: W pierwszym odcinku dziennikarze rozmawiają m.in. o postaciach Marvela, medycznym fenomenie The Pitt oraz serialach, które dziś są już współczesną klasyką.
2: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Pięć minut po siódmej w studiu współczesny już klasyk dziennikarstwa sportowego Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Michale. Chciałem cię zapytać, czy ty przypadkiem nie byłeś widziany na tej imprezie Techno w Wilanowie?
7: Nie.
8: Z beretem z domu.
7: Albowiem przebywałem wtedy we Wrocławiu.
8: No to jesteś usprawiedliwiony. To był spacerek, teraz przenosimy się do Rzymu.
7: Ta impreza na pewno nie.
8: No nie, rzeczywiście. To jeszcze raz przenosimy się do Rzymu. Iga Świątek w meczu trzeciej rundy rozgrywanego tam turnieju WTA 1000, meczu z podtekstami, oddała Naomi Osace tylko 3 gemy, zwyciężyła 6-2 i 6-1 i zameldowała się w ćwierćfinale imprezy na Foro Italico. Rzeczone podteksty to przyjaźń obydwu zawodniczek i Tomasz Wiktorowski, obecny trener Japonki, w przeszłości naszej najlepszej tenisistki. Z kolei w nie najlepszych humorach budzą się kibice Krakowi. Pasy w ostatnim meczu kolejki numer 32 w PKO Ekstraklasie. Tylko 0-0 zremisowały z Radomiakiem, tylko bo potrzebują punktów jak Kania Dżdżu, broniąc się przed spadkiem. A rywale podali im, tak się przynajmniej wydawało, pomocną dłoń. W ostatnie pół godziny grali w 10 po czerwonej kartce dla Tapsoby. Podział punktów w tej sytuacji z perspektywy gospodarzy nie jest dobrym wynikiem. Wybrzmiewa to w wypowiedzi ich trenera Bartosza Grzelaka.
9: No, ciężko dzisiaj, bo uważam, że ambicja była u zawodników duża, duże serce dzisiaj było, ale nam się nie udało wygrać meczu, to fakt.
8: Niskim głosem mówił Bartosz Grzelak, trener Krakowi. Z kolei Fortuna pierwszej lidze we Wrocławiu szykowali fetę na okoliczność powrotu po rocznej przerwie. Do najwyższej klasy rozgrywkowej trzeba ją odłożyć. Piłkarze Śląska, żeby zapewnić sobie wczorajszego wieczora awans, potrzebowali wygranej, ale jedynie zremisowali z LKS-em Łódź po 2. I wspomniana feta wymaga prolongaty. Od niedzieli piąte Mistrzostwa Polski w siatkówce fetuje tymczasem

0: Ukrainiec Jurij Chłader. Tym razem tytuł wywalczył w trykocie aluronu Warty Zawiercie i to, uwaga, w wieku 42 lat.
1: Nie czuję tego, żeby na przykład, jestem po 40 i jestem dumny z tego, że zdobyłem tytuł mistrza Polski, że jestem po 40, tylko jestem dumny z tego, że właśnie zdobyłem ten piąty tytuł mistrza Polski i tak jakby nie odbieram to w tych kategoriach, że wiekowych, powiedzmy,
0: Z towarzyszącym mu często uśmiechem stwierdził środkowy bloku Warty Zawiercie Jurij Chłader. Musimy go wypytać swoją drogą z profesorem Postułą o jego rutyny długowieczności.
2: Mam pytanie, a tylko to jaka dokładnie jest dyscyplina? Bo powiedziałeś, że w trykocie wywalczył, więc...
0: No jest taka dyscyplina.
2: No jest taka.
0: Trykot.
2: O! Czyli potrójne podrzucanie kota. Krzysztofie,
0: kota?
2: Nie wiem... No, czyli kot.
0: Kota mi nie wolno rzucać.
2: Podrzucać. A, podrzucać. Z radości. Okay. Krzysztofie, po szóstej z kolegą Wałkuskim rozmawialiśmy o UFO, chociaż to się teraz nazywa UAP albo łapy. Aha. Przynajmniej w słowniku administracji Donalda Trumpa.
0: Chcesz mnie zapytać, czy wierzę w UFO?
2: Nie, nie. Za chwilę.
0: Wysiadłem z niego.
2: Właśnie, na przystanku Myśliwiecka. I tam się pojawił też wątek, właściwie takie pytanie, czy UFO posiadają żołądki. Aha. A ponieważ dzisiaj w audycji porannej pytamy i można do nas cały czas dzwonić, co UFO powinno o Polsce wiedzieć, to pan Jacek na to.
3: Panowie redaktorzy zastanawiali się, czy UFO posiadają żołądki. Jeśli faktycznie się okaże, że żołądki posiadają, to powinni wiedzieć, że nie odmawia się dokładki jedzenia u babci. Tego może być dyplomatyczny zgrzyt.
2: Co kolega na to?
0: Wiesz co, przypomniała mi się historia mojego kumpla ze studiów, który był spokrewniony z Holendrem. Mąż jego siostry był Holendrem i na imprezie rodzinnej był tak często dokarmiany przez mamę tego mojego kumpla. No i swego czasu powiedział, bo już miał dość, pani Basiu, ja już jestem starczy.
2: Już starczy jestem, tak?
0: No, to...
2: no dobrze. Teraz przetrafmy tę odpowiedź. A ja mam.
0: A ile ty masz żołądków?
2: Jeden, nie jestem Alfem, ale mam dwie śledziony.
0: Alf miał więcej żołądków?
2: Siedem miał.
0: Miał siedem?
2: Tak.
0: Uwielbiałem Alfa. Pamiętam, że gnałem na łeb na szyję po...
2: Koty.
0: Jak się nazywał ten kot?
2: Przepraszam, jak się nazywał ten kot? Maciek. Melmak. Nie, Melmak to była planeta. Jak się nazywał kot Alfa? 22 i 7 trójek. Znaczy nie ma Alfa, tylko ten, na którego Alf polował.
0: Ale też grzałeś do domu, tak? Na niepełnej prędkości po lekcjach, żeby obejrzeć Alfa?
2: Oczywiście.
0: W poniedziałki był Alf, pamiętasz?
2: Po południu. On tak próbował tego kota włożyć...
0: Łaził
2: jak się nazywał ten kot Alfa? 22 i 7 trójek. Mam też a propos żołądków informacje.
0: Jakieś takie błyskotliwe miał imię, mocne.
2: Prognoza dla okolic Żołądki Gruszowiec. W środę pogoda zapowiada się przyjemnie i z dużą ilością słońca.
0: Ciekawe, czy jest jakiś klub w Żołądkach. Zaraz sprawdzimy.
2: No właśnie, gdybyś mógł sprawdzić.
0: A jak jest drugi człon tej nazwy Żołądki, jak?
2: Żołądki Gruszowiec. Laki, szczęściarz się nazywał ten kot.
0: Szczęściarz, rzeczywiście.
2: No miał szczęście, że go nie zjedzono.
4: Ponieważ słuchacze są najważniejsi, to tak, pan Józef pisze z Zabrza, teraz leje i wieje, 8 stopni w Zabrzu. Pan Tadeusz pozdrawia z Bielska Białej, od pierwszej pada deszcz i powinien padać do końca maja. Słuchacz zachwycony z Bielska Białej.
5: No właśnie. Słuchacz zachwycony, to znaczy jest taka sytuacja, wytworzyła się w nas, że kiedy było tak bardzo ładnie i słonecznie, to zaczęliśmy narzekać, że nie ma deszczu, że jest bardzo sucho.
4: Bo
5: zwłaszcza uaktywniłaś się tę opinię po majówce, kiedy tam byliśmy, zwiedzaliśmy, wchodziliśmy do lasów, na łąki, na pola i tak dalej. No i rzeczywiście teraz się rozpadało i to będzie taka sytuacja, która będzie nam się utrzymywać do końca dnia. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, śniegu, proszę pana.
4: Jak z zaraz.
5: No, maj, no normalne. Aha, przecież. No tak. Po południu od zachodu opady będą ustawać i pojawią się przejaśnienia, ale chłodno na termometrach od 11 do 14 stopni. Wiatr umiarkowany dość silny z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Czyli nie dość, że jeszcze pada, to jeszcze zawieje. Jak tak zawieje i to wszystko wpadnie nam za kołnierz, no to nie robi się przyjemnie. Temperatura w tej chwili w Katowicach 9 stopni, ciśnienie dokładnie 1000 hektopaskali. Tyle pokazuje, ale ustabilizuje się w granicach 1006 dziś wczesnym popołudniem. Proszę państwa, no i zbliżamy się, jesteśmy w tym okresie, kiedy to rządzą trzej ogrodnicy, a w związku z

0: Pankracy dziś, tak?
1: Tak, pankracy. A jeśli oni rządzą, to wiadomo, że coś tam się w pogodzie będzie działo na naszą niekorzyść. Zachmurzenie w nocy z dziś na jutro umiarkowane i duże, na ogół bez opadów. Jedynie na południu regionu początkowo możliwy będzie gdzieniegdzie przelotny deszcz, a wysoko w Beskidach również śnieg. Temperatura minimalna od 2 do 6

0: Te przymrozki, jeśli się pojawią, no to na otwartych terenach, na takich dużych obszarach, tam przewidywane są przymrozki, natomiast jeśli chodzi o nasze balkony, to powinien być spokój. W środę serwacy! Serwacy do nas zawita. To kolejny zimny ogrodnik. Zachmurzenie przeważnie będzie duże z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady. Nadal dość chłodno. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Noc ze środy na czwartek od 2 do 5 stopni powyżej zera. Bez opadów. Ciśnienie 1006 hektopaskali. Czwartek bonifacy. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą słabe, przelotne na opady deszczu od 17 do 19 stopni w ciągu dnia. Jak będzie przedstawiać się ta pogoda w ciągu najbliższych dni, do końca tygodnia w zasadzie? Deszcz od 15 do 17 stopni, tak uśredniając. W niedzielę 15 stopni z zachmurzeniem, bez deszczu już, a w poniedziałek 18 maja 17 stopni i więcej słońca. Czyli krótko mówiąc, coś takiego, co mamy za oknami, no to utrzyma się do końca tygodnia, a później więcej słońca i wyższa temperatura.
1: No i przynajmniej mamy nową rzecz, na którą możemy narzekać. Narzekaliśmy na to, że było sucho, czyli że kurzyło się na przykład, a teraz jest mokro, więc było to...
0: Jeszcze kilka dni i będziemy narzekać na to, że pada.
1: Zawsze coś nowego. Niektórzy to już dzisiaj narzekają, ale my nie narzekamy. Zapraszamy na kolejną prognozę pogody w Radiu Katowice, kwadrans po 10. Wojciech Skowroński, bardzo dziękuję.
0: Kłaniam się Państwu.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Tym razem zaczynamy je od Katowic. Na DTS-ce przed zjazdem w ulicę Chorzowską doszło do stłuczki. Jezdnia w stronę ronda jest częściowo przyblokowana, tworzy się korek. Zakorkowana jest także pętla Brynowska i dojazd do Kościuszki zarówno od strony Mikołowa, jak i od strony Giszowca. Mocno spowolniony jest także przejazd katowickim odcinkiem autostrady A4. Tak jest na pasach po obu stronach. Na drodze 86 chwilowo stoimy pomiędzy Sosnowcem a wjazdem do Katowic i pomiędzy węzłem Murckowska a Bagienna w stronę Sosnowca. Nieco wcześniej, bo w Lesie Murckowskim mamy podobną sytuację. Podobnie zresztą jest na wysokości Czułowa. Jedziemy teraz na drogę 79. Na niej utkniemy w katowickich Szopienicach w miejscu prac drogowych. Przed zwężeniem doszło do stłuczki, co dodatkowo utrudnia przejazd w kierunku Katowic. I na drodze 79 pozostajemy, ale jedziemy do Sosnowca, gdzie mocno utrudniony jest przejazd ulicą Orląt Lwowskich. Tam, jak już informowaliśmy, w dwóch miejscach doszło do stłuczek, za to i to spory mamy i od strony Jaworzna, i od strony Mysłowic. Podróżujący drogą 44 chwilowo stoją w Tyskich Urbanowicach, w Tychach przy węźle z Krajową Jedynką i nieco dalej, bo w Paniówkach w obu kierunkach. W Gliwicach nadal zakorkowana jest droga 78. Jeden korek mamy na ulicy Okulickiego, a drugi na Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tam przejazd dodatkowo utrudniają prowadzone prace drogowe, przez które ruch jest ograniczony. Na południu województwa przeciążona jest Krajowa Jedynka pomiędzy Pszczyną a Czechowicami i Dziedzicami. W Czechowicach trwa przebudowa i tam ruch jest ograniczony. Korkuje się centrum Bielska-Białej i drogi dojazdowe do Bielska, i to z każdej strony. Zakorkowany mamy także dojazd bielskim odcinkiem drogi 52 od strony KUS. Zatłoczone są też drogi dojazdowe do Żywca z każdego kierunku. Na północy najbardziej kłopotliwy jest przejazd drogą 43 przez Lgotę. Tam trwa przebudowa, ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
3: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.pl.

na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów Haderewskiego, zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu

Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen.

Wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn.

0: Ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dynam z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Rolex. Taki sam Rolex. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak na przykład spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia marihuany.

0: nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już.

0: będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.
1: Księżyc nie będzie

0: mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

się, tulę się do drzew.

prawicy.

0: Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Paweł Nadrowski.
1: Departament Stanu USA nie udziela informacji na temat wizy, na jakiej do Stanów Zjednoczonych wjechał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Poranny gość Radia Katowice, senator Piotr Masłowski z klubu Centrum ocenił, że wyjazd byłego ministra sprawiedliwości do USA jest niekorzystny wizerunkowo dla Prawa i Sprawiedliwości. Południe i zachód województwa śląskiego z ostrzeżeniami i MGW pierwszego stopnia dotyczącymi silnego wiatru. Pozostanie ono aktualne do jutra do godziny 7. Mieszkańcy Katowic muszą się liczyć z niewielkimi punktowymi utrudnieniami na drogach. Rozpoczęły się tegoroczne prace związane z odnawianiem oznakowania poziomego. Malowane są przejścia dla pieszych, linie rozdzielające pasy ruchu, a także strzałki kierunkowe czy oznaczenia tras rowerowych. Ponad 485 tysięcy podróżnych odprawiono w zeszłym miesiącu na lotnisku w Pyrzowicach. To rekordowy kwiecień w historii lotniska, a wzrost rok do roku wynosi około 14%.
2: Minęła 8, 12 maja, wtorek. Michał Nogaś, dzień dobry. Tę godzinę jak każdą zaczynamy od serwisu. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik.
3: Amerykańska dyplomacja nie zdradza, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów.
4: Sąd rozpatrzy dziś zażalenie prokuratury na uchylenie aresztu wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka.
3: Wieczorem w Wiedniu odbędzie się pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji.
4: Departament Stanu USA nie udziela informacji na temat wizy, na podstawie której wjechał do Stanów Zjednoczonych były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
3: Na pytanie Polskiego Radia amerykański resort zasłonił się poufnością informacji wizowych. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski.
5: Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat, przekazał mi rzecznik prasowy Departamentu Stanu. W krótkim oświadczeniu przedstawiciel resortu amerykańskiej dyplomacji wskazał na dobre relacje z Polską. Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i władzami, oświadczył. Biały Dom nie chciał skomentować sprawy ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, a nie odpowiedzieć na pytanie, czy prezydent USA osobiście wydał polecenie przyznania wizy Ziobrze. A były minister sprawiedliwości takiej wizy potrzebował, ponieważ, jak twierdzi jego adwokat, wjechał do Stanów Zjednoczonych na tzw. paszporcie genewskim, który wystawiany jest uchodźcom. Posiadacz takiego paszportu nie może podróżować do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powinien sprawdzić, czy zrobiono wszystko, aby wydać europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry, mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej.
6: Uważam, że minister Żurek również powinien sprawdzić, czy na pewno każda osoba, która była odpowiedzialna chociażby za procedurę wydania europejskiego nakazu aresztowania, zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby ta procedura toczyła się sprawnie i bez przeszkód, bo trudno mi uwierzyć, że od lutego do maja nie było czasu i nie było możliwości wydania choćby europejskiego nakazu aresztowania.
3: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Adrian Zandberg z partii Razem.
4: Sąd rozpatrzy dziś zażalenie prokuratury na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka.
3: Nadal trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku, mówi Grzegorz Gałczyński, rzecznik Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
7: Rozpoznanie nastąpiło o godzinie 12 w tym dniu. Z tego, co mi wiadomo, podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
4: Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia, gdy jechał rowerem, został potrącony przez samochód. Sąd w Dąbrowie Górniczej zdecydował o warunkowym aresztowaniu kierowcy auta. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 40 tysięcy złotych mężczyzna wyszedł na wolność.
3: Ruszyła budowa morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Inauguracja odbyła się w Gdańsku na wyspie Ostrów.
4: Ponad 100 turbin zasili zieloną energią 2,5 miliona gospodarstw domowych, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
8: 111 fundamentów robi wrażenie i nie da się ukryć, że to jest największa operacja inżynieryjna, jaką widzieliśmy w Polsce. I cieszę się też bardzo, że mamy coraz większy udział tego

0: komponentu krajowego.
1: Prąd z farmy wiatrowej Baltica 2 popłynie już w przyszłym roku.
2: Publicysta, działacz społeczny i wieloletni prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar został uhonorowany Nagrodą Polskiego Pen Klubu imienia Pruszyńskich.
1: Aleksander Smolar w 1973 roku wspólnie z bratem Eugeniuszem założył i prowadził kwartalnik polityczny Aneks, najważniejsze obok paryskiej kultury powojenne pismo emigracyjne. Zapytany o kluczowe problemy, z jakimi zmaga się polskie społeczeństwo, wskazuje na polityczną polaryzację i brak wzajemnego szacunku.
3: Tam są pokłady pogardy, których nigdy nie powinno się okazywać, i na dodatek politycznie i społeczne to prowadzi do samoizolacji elit. Także można powiedzieć, że to są dwa powiązane wymiary, polaryzacja i szacunek wzajemny. Mamy prawo i powinniśmy oczywiście agitować, tłumaczyć, dlaczego nasze stanowisko naszym zdaniem jest słuszniejsze, ale nie możemy lekceważyć, wyrażać pogardy wobec stanowiska innych ludzi.
2: Nagroda Pen Klubu imienia Ksawerego, Mieczysława i Erasma Pruszyńskich przyznawana jest od 1988 roku.
1: Wśród laureatów są Ryszard Kapuściński, Hanna Kral czy Wojciech Jagielski.
2: Wieczorem w Wiedniu odbędzie się pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Polskę w tym roku reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem Pray, który dziś zobaczymy na scenie.
1: Notowania naszej artystki znacząco wzrosły po wczorajszej próbie generalnej. Mówił w porannym Zapraszamy do Trójki redaktor naczelny Polskiego Radia 24 i wielki fan Eurowizji Grzegorz Frontczak.
4: Alicja Szemplińska, której nikt nie dawał szans, naprawdę, wszyscy twierdzili, że odpadnie w ogóle, kto to jest i dlaczego tam ją wysłaliśmy, pokazała, że umie śpiewać. Znaczy, my wiedzieliśmy, że ona umie śpiewać, ale Europa o tym nie wiedziała. I dzisiaj już wie. I ona skoczyła 5 miejsc do góry w notowaniach i okazuje się, że jest w tej chwili na 9 miejscu, a to będzie oznaczać, że wejdzie do finału sobotniego.
2: Reprezentantka naszego kraju wystąpi jako przedostatnia w dzisiejszym półfinale.
1: W konkursie bierze udział 35 państw po wycofaniu się Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Słowenii i Islandii z powodu bojkotu Izraela.
2: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Ósma 5, Krzysztof Łoniewski, dzień dobry ponownie.
7: Ponownie dzień dobry, to był świetny mecz Igi Świątek, do 2-1 pokonała Japonkę Naomi Osakę i awansowała już do ćwierćfinału prestiżowej imprezy WTA 1000 w Rzymie. W kolejnym meczu skala trudności poszybuje w górę. Rywalką Świątek będzie piąta obecnie zawodniczka na świecie, Amerykanka Jessica Pegula. Jessie w meczu trzeciej rundy na Foro Italico poradziła sobie z Anastazją Potapową, Rosjanką z austriackim paszportem. Tym dokumentem posługuje się ledwie od roku. Teraz piłka nożna w krajowym wydaniu. Krakowia 0-0 zremisowała u siebie z Radomiakiem. Dla gospodarzy to wynik poniżej oczekiwań. Przecież bronią się przed spadkiem. Goście powinni być za to z podziału punktów zadowoleni. Ostatnie pół godziny grali w 10 po czerwonej kartce dla Tapsoby. Nawiązał do tego na pomeczowej konferencji prasowej trener ekipy z Radomia, Portugalczyk Bruno Baltazar. Rywale zaczęli mocno, ale byliśmy na to przygotowani. Czerwona kartka w 60 minucie oczywiście zmieniła całkowicie przebieg gry. Musieliśmy sobie radzić w dziesiątkę, przeorganizować naszą grę, poświęcić się bardziej, powalczyć. Krakowia w końcówce stworzyła niebezpieczne sytuacje, ale udało nam się utrzymać remis i zabrać punkt do Radomia. Stwierdził Bruno Baltazar po wczorajszym spotkaniu. Radomiak w tabeli PKO Ekstraklasy na miejscu 8, Krakowia na 13, ale ścisk w jej dolnych rejonach jak w warszawskim metrze o tej porze. Umiarkowany ścisk był wczoraj także na stadionie we Wrocławiu. Na trybunach zameldowało się prawie 25 tysięcy kibiców, żeby świętować powrót po roku do Ekstraklasy. Swoje musieli jednak zrobić piłkarze Śląska, czyli pokonać ŁKS Łódź. Skończyło się remisem po 2 i czekaniem z Fetą do następnej kolejki. Myśmy czekali w Trójce na Roxanę Słupek wczoraj. Nasza najlepsza tenisistka wróciła w miniony weekend do startów po długiej przerwie na leczenie kontuzji.
8: To na razie jest raczej taki początek, jest normalnie, czyli to, za czym tak bardzo tęskniłam. Oczywiście nie łudźmy tutaj słuchaczy, że tęcza, jednorożce i takie tam, jak to mój trener po angielsku to mówi, przetłumaczyłam na polski, bo tak nigdy nie jest albo bardzo rzadko. Przez te może 2 minuty na podium, jak się stoi na chwilę, wszystko jest idealnie.
7: No i Roxana na podium we Włoszech stanęła. To były zawody Pucharu Europy na dystansie sprinterskim. Zajęła trzecią lokatę i to była rozgrzewka przed kolejnymi już bardziej wymagającymi próbami. Na dłuższą rozmowę z naszą świetną zawodniczką i wspaniałą dziewczyną zapraszamy do niedzielnej trzeciej strony medalu, a na kolejny serwis sportowy w porannym ZD3 za godzinę.
6: Zacznijmy od telefonu.
9: chciałem powiedzieć, żeby UFO uważało i nie parkowało na bałutach, bo jest duża szansa, żeby

0: No musieli wracać na piechotę do domu.
1: To był chyba z Łodzi telefon.
2: Ewidentnie. Od razu mi się skojarzył z ŁKS-em Łódź, bo to ta dzielnica, która trzyma z ŁKS-em.
1: 10 stopni będzie na Bałutach i ma padać deszcz, ale ja bym się chciał odnieść do kwestii ścisku w metrze, bo mówiłeś o tym przed chwilą. Zapytałem mądrość internetową, w czym się mierzy ścisk w metrze. No i wyobraź sobie, że można to mierzyć w liczbie osób na metr kwadratowy.
2: No to można zmierzyć spokojnie.
1: Najbardziej precyzyjna techniczna,
2: metrze,
1: określająca stopień zapełnienia wagonu, ale też można w stopniach zapełnienia liczyć, co oznacza, że pasażerowie stoją bardzo blisko siebie, często dotykając się, co jest typowe dla godzin szczytu, ale najciekawszą jednostką miar jest subiektywne odczucie pasażerów. I teraz słuchaj. No. Określa się to jako tłok, ścisk, brak swobody, jazda na glonojada i najciekawsze, w krzyżówkach, w ścisk w metrze bywa też opisywany jako tłok albo burz.
3: Autopromo.
4: Ponieważ słuchacze są najważniejsi, to tak, pan Józef pisze z Zabrza, teraz leje i wieje, 8 stopni w Zabrzu. Pan Tadeusz pozdrawia z Bielska Białej, od pierwszej pada deszcz i powinien padać do końca maja. Słuchacz zachwycony z Bielska Białej.
5: No właśnie. Słuchacz zachwycony, to znaczy jest taka sytuacja, wytworzyła się w nas, że kiedy było tak bardzo ładnie i słonecznie, to zaczęliśmy narzekać, że nie ma deszczu, że jest bardzo sucho.
4: Bo
5: zwłaszcza
4: było.
5: Uaktywniłaś te opinie po majówce, kiedy tam byliśmy, zwiedzaliśmy, wchodziliśmy do lasów, na łąki, na pola i tak dalej. No i rzeczywiście teraz się rozpadało i to będzie taka sytuacja, która będzie nam się utrzymywać do końca dnia. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, śniegu, proszę pana.
4: Jak zaraz.
5: No maj, no normalne. Aha, przecież. No. Po południu od zachodu opady będą ustawać i pojawią się przejaśnienia, ale chłodno na termometrach od 11 do 14 stopni. Wiatr umiarkowany dość silny z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Czyli nie dość, że jeszcze pada, to jeszcze zawieje. Jak tak zawieje i to wszystko wpadnie nam za kołnierz, no to nie robi się przyjemnie. Temperatura w tej chwili w Katowicach 9 stopni, ciśnienie dokładnie 1000 hektopaskali. Tyle pokazuje, ale ustabilizuje się w granicach 1600 dziś wczesnym popołudniem. Proszę państwa, no i zbliżamy się, jesteśmy w tym okresie, kiedy to rządzą trzej ogrodnicy, a w związku z
4: pan
5: tym...
4: Pan Kracy dziś, tak?
5: Tak, pan Kracy. A jeśli oni rządzą, to wiadomo, że coś tam się w pogodzie będzie działo na naszą niekorzyść. Zachmurzenie w nocy z dziś na jutro umiarkowane i duże, na ogół bez opadów, jedynie na południu regionu początkowo możliwy będzie gdzieniegdzie przelotny deszcz, a wysoko w Beskidach również śnieg. Temperatura minimalna od 2 do 6 stopni. Lokalnie nie można wykluczyć słabych przygruntowych przymrozków. To znaczy te przymrozki, jeśli się pojawią, no to na otwartych terenach, na takich dużych obszarach. Tam przewidywane są przymrozki. Natomiast jeśli chodzi o nasze balkony, to powinien być spokój. W środę serwacy! Serwacy do nas zawita. To kolejny zimny ogrodnik. Zachmurzenie przeważnie będzie duże z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady. Nadal dość chłodno. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Noc ze środy na czwartek od 2 do 5 stopni powyżej zera. Bez opadów. Ciśnienie 1006 hektopaskali. Czwartek, Bonifacy. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą słabe, przelotne na opady deszczu od 17 do 19 stopni w ciągu dnia. Jak będzie przedstawiać się ta pogoda w ciągu najbliższych dni, do końca tygodnia w zasadzie deszcz od 15 do 17 stopni, tak uśredniając. W niedzielę 15 stopni z zachmurzeniem, bez deszczu już, a w poniedziałek 18 maja 17 stopni i więcej słońca. Czyli krótko mówiąc, coś takiego, co mamy za oknami, no to utrzyma się do końca tygodnia, a później więcej słońca i wyższa temperatura.
4: No i przynajmniej mamy nową rzecz, na którą możemy narzekać. Narzekaliśmy na to, że było sucho, czyli że kurzyło się na przykład, a teraz jest mokro, więc było to...
5: Jeszcze kilka dni i będziemy narzekać na to, że pada.
4: Zawsze coś nowego. Niektórzy to już dzisiaj narzekają, ale my nie narzekamy. Zapraszamy na kolejną prognozę pogody w Radiu Katowice, kwadrans po 10. Wojciech Skowroński, bardzo dziękuję.
5: Kłaniam się państwu.
6: Informacje drogowe Radia

Katowice Gabriela Kaczyńska. Najbardziej we znaki o tej porze daje się przejazd drogą 79 przez Sosnowiec. Tam na ulicy Orląt Lwowskich, przypomnę, doszło do stłuczek i to w dwóch miejscach. Obecnie trwa sprzątanie. Zatory mamy od strony Jaworzna i od strony Mysłowic i one niestety narastają, bo tam samochodów cały czas przybywa. W Katowicach jeszcze zatłoczony jest dojazd do centrum miasta z każdego kierunku.

0: jeszcze wymusza wolną jazdę na drogach dojazdowych do Żywca i to z każdego kierunku. Na północy utkniemy na drodze 43 w Lgocie. Droga jest w przebudowie, ruchem sterują światła, ono odbywa się wahadłowo. Podobnie jest w Pradłach na drodze 78 szerokiej drogi. Do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.pl.

0: Jest 9. Sąd rozpatrzy dziś zażalenie na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Senator Piotr Masłowski z klubu Centrum powiedział w Radiu Katowice, że spodziewał się prezydenckiego weta do ustawy w sprawie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zaczął się nabór wniosków w ramach budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy dziś zażalenie prokuratury na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia, mówi Grzegorz Gałczyński, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
2: Rozpoznanie nastąpiło o godzinie 12. Z tego, co mi wiadomo, podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
0: Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia, gdy poseł jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej, został potrącony przez samochód osobowy. Po wypadku zatrzymano kierowcę pojazdu. Dwa dni później sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o jego warunkowym aresztowaniu. W imieniu podejrzanego 57-latka wpłacono 40 tysięcy złotych poręczenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Senator Piotr Masłowski z klubu Centrum powiedział w Radiu Katowice, że spodziewał się, iż prezydent zawetuje ustawę w sprawie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak dodał, ta formacja została za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy przekształcona w służbę realizującą polityczne zamówienia.
3: Ta służba była mocno upolityczniona w ostatnich latach, stąd pomysł rządu na to, żeby ją zlikwidować i te kompetencje podzielić. Poza tym chyba wszyscy to widzimy i wszyscy, którzy mają więcej niż 20 lat, wiedzą, jak wiele się w temacie korupcji w Polsce zmieniło.
0: Senator Masłowski jest zbulwersowany wypowiedzią posła PiS Grzegorza Matusiaka, który wczoraj na antenie Radia Katowice porównywał CBA do PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa.
3: Pokazuje trochę sposób myślenia kolegów z Prawa i Sprawiedliwości i takie im się marzy. Jedyna słuszna partia i służby w rękach jedynej słusznej partii mają takie ciągoty.
0: CBA zostało powołane 20 lat temu. Mieszkańcy Katowic muszą liczyć się z niewielkimi punktowymi utrudnieniami na drogach. Rozpoczęły się tegoroczne prace związane z odnawianiem oznakowania poziomego. Malowane są przejścia dla pieszych, linie rozdzielające pasy ruchu, strzałki kierunkowe czy oznaczenia tras rowerowych. W tym sezonie prace prowadzone są równolegle w kilku częściach miasta, także nocą, by ograniczyć utrudnienia dla kierowców, mówi Barbara Szumilak z Katowickiej Agencji Wydawniczej.

0: Górniczej.
1: Pierwsze prace rozpoczęły się już w kwietniu w południowych dzielnicach Katowic, m.in. w Zarzeczu i Podlesiu, gdzie mniejsze natężenie ruchu pozwalało prowadzić roboty w ciągu dnia bez większych utrudnień komunikacyjnych. Obecnie brygady pracują m.in. w Piotrowicach oraz w centrum miasta. Część robót realizowana jest wyłącznie nocą, szczególnie tam, gdzie prowadzenie prac w ciągu dnia mogłoby powodować utrudnienia w ruchu.
0: W tym roku drogowcy w Katowicach planują zużyć ponad 100 ton farby. Trwa nabór pomysłów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy mają do rozdysponowania 6 300 000 zł. Wniosek może zgłosić każdy, ale trzeba zebrać 15 podpisów poparcia. Nabór potrwa do 24 maja. Odbywa się on tylko przez internet.
2: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdzkatowice.pl.
0: Dziś temperatura do 14 stopni. Po południu opady zaczną zanikać i pojawią się przejaśnienia. Jakość powietrza jest teraz na dobrym poziomie w całym województwie.
3: Ponieważ słuchacze są najważniejsi, to tak. Pan Józef pisze z Zabrza. Teraz leje i wieje 8 stopni w Zabrzu. Pan Tadeusz pozdrawia z Bielska Białej. Od pierwszej pada deszcz i powinien padać do końca maja. Słuchacz zachwycony z Bielska Białej.
4: No właśnie. Słuchacz zachwycony, to znaczy jest taka sytuacja, wytworzyła się w nas, że kiedy było tak bardzo ładnie i słonecznie, to zaczęliśmy narzekać, że nie ma deszczu, że jest bardzo sucho.
3: Bo
4: zwłaszcza uaktywniła się te opinie po majówce, kiedy tam byliśmy, zwiedzaliśmy, wchodziliśmy do lasów, na łąki, na pola i tak dalej. No i rzeczywiście teraz się rozpadało i to będzie taka sytuacja, która będzie nam się utrzymywać do końca dnia. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, śniegu, proszę pana.
3: Jak zaraz, gdzie?
4: No maj, no normalne. Aha, przecież. No tak. Po południu od zachodu opady będą ustawać i pojawią się przejaśnienia, ale chłodno na termometrach od 11 do 14 stopni. Wiatr umiarkowany dość silny z północnego zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Czyli nie dość, że jeszcze pada, to jeszcze zawieje. Jak tak zawieje i to wszystko wpadnie nam za kołnierz, no to nie robi się przyjemnie. Temperatura w tej chwili w Katowicach 9 stopni, ciśnienie dokładnie 1000 hektopaskali. Tyle pokazuje, ale ustabilizuje się w granicach 1006 dziś wczesnym popołudniem. Proszę państwa, no i zbliżamy się, jesteśmy w tym okresie, kiedy to rządzą trzej ogrodnicy, a w związku z
3: pan
4: tym...
3: Pan Kracy dziś, tak?
4: Tak, pan Kracy. A jeśli oni rządzą, to wiadomo, że coś tam się w pogodzie będzie działo na naszą niekorzyść. Zachmurzenie w nocy z dziś na jutro umiarkowane i duże, na ogół bez opadów, jedynie na południu regionu początkowo możliwy będzie gdzieniegdzie przelotny deszcz, a wysoko w Beskidach również śnieg. Temperatura minimalna od 2 do 6 stopni. Lokalnie nie można wykluczyć słabych, przygruntowych przymrozków. To znaczy, te przymrozki, jeśli się pojawią, no to na otwartych terenach, na takich dużych obszarach. Tam przewidywane są przymrozki, natomiast jeśli chodzi o nasze balkony, to powinien być spokój. W środę serwacy! Serwacy do nas zawita. To kolejny zimny ogrodnik. Zachmurzenie przeważnie będzie duże z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady. Nadal dość chłodno. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Noc ze środy na czwartek. Od 2 do 5 stopni powyżej zera. Bez opadów. Ciśnienie 1006 hektopaskali. Czwartek, bonifacy. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu od 17 do 19 stopni w ciągu dnia. Jak będzie przedstawiać się ta pogoda w ciągu najbliższych dni do końca tygodnia? W zasadzie deszcz od 15 do 17 stopni, tak uśredniając. W niedzielę 15 stopni z zachmurzeniem, bez deszczu już, a w poniedziałek 18 maja 17 stopni i więcej słońca. Czyli krótko mówiąc, coś takiego, co mamy za oknami, no to utrzyma się do końca tygodnia, a później więcej słońca i wyższa temperatura.
3: No i przynajmniej mamy nową rzecz, na którą możemy narzekać. Narzekaliśmy na to, że było sucho, czyli że kurzyło się na przykład, a teraz jest mokro, więc było to...
4: Jeszcze kilka dni i będziemy narzekać na to, że pada.
3: Zawsze coś nowego. Niektórzy to już dzisiaj narzekają, ale my nie narzekamy. Zapraszamy na kolejną prognozę pogody w Radiu Katowice, kwadrans po 10:00. Wojciech Skowroński, bardzo dziękuję.
4: Kłaniam się państwu.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Korki jeszcze utrzymują się na drodze 70.

0: 59 w Sosnowcu przy centrum odzieżowym w kierunku Katowic. W Katowicach zakorkowana jest pętla Brynowska przy dojeździe do Kościuszki. Kierowcy informują o zatorach w Piekarach Śląskich. To droga 94. Będziemy oczywiście ustalać, co jest tego powodem. Podróżujący trasą 44 chwilowo postoją w Tychach pomiędzy węzłem z Jedynką a Urbanowicami na pasach w obu kierunkach. Wolniej jedziemy też przez Bieruń Nowy, gdzie trwają prace budowlane. Tam w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Że stoimy na szczęście chwilowo na drodze 78 w Pradłach, gdzie trwa budowa obwodnicy. Ruch odbywa się wahadłowo, sterowany jest światłami. Podobną sytuację mamy na północnym odcinku drogi krajowej 43 w Lgocie. Tam trwają prace budowlane. Ruch też odbywa się naprzemiennie i też niestety korki mamy na pasach w obu kierunkach. Po pozostałych drogach podróżujemy w miarę sprawnie, ale uważajmy, bo na wielu z nich mamy rozlewiska wody. W tych informacjach to wszystko. Kolejne za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
2: 9 minęła, 12 maja, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Romuald Wójcik, Karolina Kozińska.
3: Posłowie zajmą się dziś projektami ustaw w sprawie kryptowalut.
4: Rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty z matematyki, za chwilę relacja naszej reporterki.
3: Dziś poznamy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026.
4: Kryptowaluty wracają do Sejmu. Posłowie rozpoczną dziś pracę nad 4 projektami, które mają uregulować takie giełdy jak Zonda Krypto. Zostaną rozpatrzone propozycje rządu, prezydenta oraz 2 poselskie.
3: 2 poprzednie rządowe projekty zostały zawetowane przez prezydenta. Adrian Zandberg z partii Razem przyznał w rozmowie politycznej w Trójce, że mocno wątpi, by także tym razem w tej sprawie udało się osiągnąć porozumienie.
5: Nie umiem pani odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie dynamika emocjonalna pomiędzy panem Tuskiem z jednej strony, a panem Boguckim z drugiej, bo mam wrażenie, że to od emocji tych panów więcej tutaj zależy w tej sprawie, a nie od tego, czy mamy realny problem, czy nie, bo te realne problemy w ogniu wojny pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską jakoś dziwnie zawsze schodzą na drugi plan.
3: Początek dyskusji w Sejmie nad uregulowaniem rynku kryptowalut o 15:00, a całej rozmowy z Adrianem Zandbergiem posłuchać można na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
4: Prawie 400 tysięcy uczniów rozpoczyna właśnie egzamin ósmoklasisty z matematyki. To drugi dzień sprawdzianu na zakończenie szkoły.
3: Przed podstawówką numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyna, opowiedz, czy dla uczniów to jest łatwiejszy dzień niż wczorajszy, kiedy mierzyli się z językiem polskim?
6: No, uczniowie mówili mi, że stres jest mniejszy, no bo to jest drugi, kolejny dzień egzaminu, więc oni już wiedzą, jak to wszystko wygląda, że nie jest tak trudno, jak myśleli wcześniej. No, z drugiej strony przypominają, że wczorajszy egzamin z języka polskiego był zaskakujący, no bo nie było ani lektury obowiązkowej w tekście źródłowym, ani rozprawki, no więc zastanawiają się, czy dzisiaj jednak coś ich nie zaskoczy. No ale dla jednych dzisiejszy sprawdzian jest przyjemnością. Są też oczywiście ci, którzy matematyki nie lubią i oni mówią, że do tego egzaminu przygotowywali się bardzo długo.
7: O, nauczyłem się trochę. No, oby była jakaś łatwa po prostu.
8: Dziwnie. Nie czuję jakby, że będę pisał coś.
9: Ten mat mam? Dobrze.
10: O matko.
11: O, ciężko, strasznie.
10: O. Zamknięte to ja wszystkie zrobię, ale otwartych nawet nie ruszę.
11: Ja otwarte zrobię, ale często mam tak, że nie umiem sobie wyobrazić, jak zrobić te zadania.
6: Egzamin trwa 125 minut. Uczniowie będą mieć do rozwiązania zadania zamknięte i otwarte, no a wśród nich m.in. obliczanie cen i procentów.
4: Uczeń nie czuje, że coś będzie pisał, bo uczeń ma liczyć na tym egzaminie. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację.
3: Polskie Radio chce docenić najlepszych dziennikarzy, nie tylko radiowych.
4: Wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się gala, podczas której poznamy laureatów Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026, mówi wiceprezes publicznej rozgłośni Juliusz Kaszyński.
12: Zainteresowanie było bardzo duże. Właściwie wszystkie duże redakcje ogólnopolskie przysłały swoje propozycje w różnych kategoriach. Chodziło nam o to, żeby po pierwsze otworzyć się jak najszerzej, żeby dziennikarze zarówno lokalnych mediów, jak i mediów ogólnopolskich, zarówno mediów publicznych, jak i mediów komercyjnych mogli przysłać i pokazać swoje prace, żebyśmy mieli szansę na zobaczenie pełnego spektrum dziennikarstwa polskiego.
4: Będzie 7 wspaniałych. Polskie Radio nagrodzi twórców w 7 kategoriach, wśród nowości nagrody za live oraz debiut roku.
3: A w serwisie Trójki kartka z kalendarza.
4: 100 lat temu, 12 maja 1926 roku, marszałek Józef Piłsudski w wyniku zbrojnego zamachu przejął władzę w Polsce. Rozmowa marszałka z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskim.

0: Piłsudskiego w Warszawie nie doprowadziła do ugody, mówi historyk profesor Andrzej Chojnowski.
1: Piłsudski liczył, że przyjedzie i będzie rozmawiał z Wojciechowskim właśnie w takim duchu, że zobacz, co się dzieje. Ta Polska jednak jest zagrożona i ja muszę tutaj przyjść jak gdyby z pomocą, ale Wojciechowski wystąpił bardzo tak kategorycznie, że on stoi na straży honoru Polski, że żadne tutaj takie działania pozaprawne nie są możliwe.

0: Dziś historycy są podzieleni w kwestii oceny przewrotu majowego. Jedni uważają, że Piłsudski uratował Polskę przed wojną domową i rozpadem, drudzy, że był to początek upadku demokracji w II Rzeczpospolitej.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w III Rzeczpospolitej jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 35% energii.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami i silnym wiatrem we wschodniej i południowej Polsce. Wichura może osiągać prędkość 80 km na godzinę.
2: Hydrolodzy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody w rzece Brynicy w województwie śląskim.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: To teraz o stanie sportu w trzeciej LP i nie tylko Krzysztof Łoniewski.
5: To była imponująca wygrana Igi Świątek. 6-2 i 6-1 pokonała Japonkę Naomi Osaka, meldując się w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie.
6: Iga wygrywa mecz dość ważny dla siebie i mentalnie, i myślę dość ważny dla nas, z dużym nazwiskiem, z osobą wracającą, z osobą, którą dzisiaj Sabalenka też chwali i też bardzo ciężki mecz z nią stoczyła, także wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobry prognostyk przed Roland Garros.
5: Mówił trener tenisa Michał Gawłowski. Kolejną rywalką Świątek będzie piąta obecnie zawodniczka na świecie, Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz jutro. W kraju wczoraj kopali w PKO Ekstraklasie i Fortuna Pierwszej Lidze. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym Krakowia 0-0 zremisowała z Rodomiakiem, grając przez ostatnie pół godziny z przewagą jednego zawodnika. Piętro niżej Śląsk Wrocław zmarnował szansę, żeby już wczoraj świętować przed własną publicznością, zgromadzoną w imponującej liczbie prawie 25 tysięcy, powrót do Ekstraklasy po rocznej przerwie. Nie udało się, bo Śląsk potrzebował zwycięstwa, skończyło się remisem po 2 w starciu z ŁKS-em Łódź. Kończymy koszykówką, najlepszą na świecie, sygnowaną skrótem NBA. Tej nocy do finału konferencji zachodniej awansowali obrońcy tytułu Oklahoma City Thunder. Zrobili to w imponującym stylu. W rozgrywce do 4 wygranych 4-0 pokonali Los Angeles Lakers. Ostatnie zwycięstwo zanotowali tej nocy na wyjeździe w Kalifornii w rozmiarach 115-110. Sport wróci na naszą antenę po 16.
4: To duże mają tam rozmiary. 115-110. Dzień dobry Państwu wszystkim serdecznie, kłaniam się.
7: Dzień dobry.
8: Dzień
7: my się
8: dobry.
7: Też kłaniamy, tak.
4: Co się stało, Krzysztofie?
5: Silna woń perfum tutaj wypełniła studio.
4: To ten powód twojego, bym powiedział, zaczerwienienia się wystąpił. Nie. Dobrze.
5: Przyduszony się poczułem.
4: Na pewno spaliście po 6.
7: Ja właśnie o 6 już wstałam.
4: Tak,
7: więc
4: już wstałaś? Tak, ale... Więc może ty słyszałaś to pytanie?
7: Nie, aż tak nie.
4: A kolega?
8: O UFO?
4: No czy spałeś po 6 UFO? Halo.
8: Spałem.
4: Spałem w UFO.
5: Zabrali go.
4: Tam się pojawiło w telefonie pierwszym
5: dzisiaj. I wyperfumowali.
4: O poranku bardzo istotne zapytanie, zapotrzebowanie.
9: Może UFO weźmie mi mrówki z kuchni. Wszystkie znane sposoby niestety zawodzą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
4: Przypomnę, że dzisiaj pytaliśmy o to, co UFO powinno o Polsce wiedzieć. No i teraz była też to taka sytuacja, bym powiedział, poradnicza czysto o poranku. Mianowicie drugi telefon był odpowiedzią na problem zawarty w telefonie pierwszym.
10: Jesteśmy najbardziej inicjatywnymi ludźmi na świecie, a pani, która dzwoniła w sprawie mrówek, polecam proszek do pieczenia, cynamon lub sodę oczyszczoną. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
4: Nie rozwiązaliśmy kwestii tego, czy UFO zna cynamon.
5: Zna, na 100%.
4: Zna. Korzystając z okazji, chciałbym zapytać, mamy teraz taką sytuację, że będziemy chyba losować, kto prowadzi audycję od 9, bo są w studiu i Justyna Grabarz, i Mateusz Tomaszuk. Wy się dogadaliście, że wspólnie,
8: czy... Białe szumy. Ojej, dzisiaj. Teraz,
7: no właśnie, wczoraj też szumieliście chyba przy przejęciu.
4: On szumiał, ja mówiłem po węgiersku.
7: Bałam się, że dzisiaj będę musiała to robić.
4: Dobrze, to teraz tak, Krzysztofie.
5: Ty mówisz po węgiersku?
4: Igen. Pytanie do ciebie. O co UFO
5: Vanilio.
4: Co powinno UFO o Polsce wiedzieć?
5: Że istnieje taki klub jak Legia Warszawa, oczywiście.
4: Mateuszu.
8: Że Michał Nogaś prowadzi piątkowe poranki i nie tylko piątkowe.
4: Justyna.
8: W zastępstwie.
7: A że ja prowadzę Dobrego Dnia, bo tutaj jest takie zamieszanie i to wcale nieprawda, że Mateusz zostaje na antenie.
4: O, i koleżanka wygrała, a jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj będzie dużo deszczu, dziękujemy.

0: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z kim, co i gdzie brał. Wiem, kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą jego banku. Nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

0: Jest 10. Nie ma rozmów klubu Centrum z Koalicją Obywatelską na temat startu ze wspólnej listy, zapewnił w Radiu Katowice senator Piotr Masłowski. Rząd zapowiada walkę z dezinformacją medyczną. Ustawą w tej sprawie zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu. W Siemianowicach Śląskich trwa świętowanie Dnia Strażaka. Oprócz oficjalnych obchodów będą działania edukacyjne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Senator

0: Piotr Masłowski z klubu Centrum mówił w Radiu Katowice, że nie ma rozmów w sprawie startu w najbliższych wyborach ze wspólnej listy z Koalicją Obywatelską. To po sugestiach liderki Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, że posłowie klubu Centrum są już dogadani w sprawie startu z list Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie jesteśmy dogadani. No, w Senacie powstał klub Nowa Polska Centrum, bo szukamy różnych możliwości. Próbujemy jako centrum budować je. Myślę, że decyzje w tej materii będą zapadały koło stycznia, lutego, a kilka miesięcy przed wyborami.
0: Klub Centrum został powołany w lutym przez byłych parlamentarzystów klubu Polski 2050. Utworzyło go 15 posłów i 3 senatorów. Rząd zapowiada walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Na rozpoczynającym się w południe posiedzeniu ministrowie zajmą się związaną z tym ustawą. Chodzi o wyeliminowanie z rynku fałszywych lekarzy i niebezpiecznych terapii. Narzędzia do walki z medycznymi oszustami będzie mieć rzecznik praw pacjenta.
2: Wiele miesięcy prac, kilka tysięcy uwag. W konsultacjach uczestniczyło ponad 120 organizacji. Przygotowane przepisy mają uderzyć w praktyki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Resort zdrowia zamierza rozwiązać problem diagnozowania i leczenia chorób przez osoby, które nie posiadają wykształcenia lekarskiego. Chce uderzyć w oszustów, którzy proponują niesprawdzone metody leczenia lub podważają terapie uznane za skuteczne, poparte dowodami naukowymi. Po zmianach zakazane będzie prowadzenie działalności leczniczej bez wpisu do oficjalnego rejestru. Postępowania w sprawach objętych ustawą prowadzić będzie rzecznik praw pacjenta. Wśród przewidzianych sankcji są kary finansowe, nakazy zaniechania niezgodnych z przepisami praktyk oraz ostrzeżenia rzecznika praw pacjenta kierowane do obywateli. Wpływy z kar mają pokryć koszty nowych etatów w biurze rzecznika.
0: Relacjonowała Sylwia Białek.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dzień Strażaka świętują dziś druhowie z Siemianowic Śląskich. Oprócz uroczystego apelu i oficjalnych obchodów przewidziano też działania edukacyjne. Na terenie jednostki czeka punkt informacyjny Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mówi Sebastian Karpiński ze Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.
4: W tym punkcie Państwo dowiecie się, jak zadziałać, jak podjąć te pierwsze kroki, jakie zasady panują w sytuacji kryzysowej. Będziemy Państwa chcieli nauczyć postępowania ze sprzętem gaśniczym, takim jak gaśnice, czy też jak się zachować w sytuacji pożaru.
0: Punkt będzie otwarty do godziny 12. O 13 z kolei rozpoczną się oficjalne obchody. Blisko 44 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych pisze w województwie śląskim egzamin ósmoklasisty z matematyki. To drugi dzień sprawdzianu na zakończenie szkoły. Zdający mają do wykonania zadania zamknięte i otwarte. Wśród nich m.in. procenty, geometria i pierwiastki.
5: Trochę się stresuję, jednak matematyka cięższa niż polski.
6: Nie, źle. Znaczy nie wiem, no zobaczymy, ale grunt to, żeby się nie załamywać.
7: Bywało lepiej, szczerze i na spokojnie, z chłodną głową do tego podejść.
8: Stresiku jakiegoś nie mam po wczoraj, tylko tam był lekki, bo to pierwszy egzamin, ale ogólnie to spokojnie chyba jest na razie.
9: Miałam jeszcze wczoraj korepetycję, to
10: ostatnie przypomnienie.
9: Tak.
0: Egzamin z matematyki trwa 125 minut. Jutro egzamin z języka obcego.
11: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Z prognoz wynika, że po południu opady deszczu w regionie ustaną i pojawią się przejaśnienia. Temperatura dziś do 14 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km na godzinę.
12: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Korki jeszcze utrzymują się na drodze 79 w Sosnowcu przy Centrum Odzieżowym. Tak jest na pasach w stronę Katowic. Utrudniony natomiast jest przejazd na autostradzie A1 w Szczejkowicach. I to poważnie, tam doszło do wypadku. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym, jedna osoba została ranna. I droga w kierunku Gorzyczek jest częściowo przyblokowana. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Poza tym duży ruch generuje korki w Tychach na drodze 44. Tak jest przy zjeździe z Krajowej Jedynki i w Urbanowicach, i to na pasach w obu kierunkach. Na południu duży ruch jeszcze mamy na drogach dojazdowych do Żywca, i to z każdej strony. Na północy prace drogowe generują zatory na drodze 43 w Lgocie. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Podobnie zresztą jest na drodze 78 w Pradłach i w obu tych przypadkach korki mamy na pasach w obu kierunkach. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia za niespełna godzinę.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 12 maja, właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawia.

0: Mówi Romuald Wójcik.
1: Prokuratura chce przesłuchać szefa telewizji Republika w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA. CBA należy naprawiać, nie likwidować, mówił w Trójce lider partii Razem. Zastępca szefa kancelarii premiera podkreśla, że wszystko było przygotowane. Punktualnie po zakończeniu rozejmu Rosja znów zaatakowała Ukrainę. Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Polski i sprawa Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na wzajemne relacje, uważa wiceminister obrony Stanisław Wziątek. W jego ocenie nie będzie miało to wpływu także na realizację wieloletnich kontraktów.
2: Bardzo nam zależy na tym, żeby i żołnierze amerykańscy byli w Polsce i żeby te relacje układały się jak najlepiej. Mamy zakontraktowane określone działania i wiemy, że ten sprzęt będzie w ciągu kilku lat do nas spływał.
1: Prokuratura Krajowa zapowiada wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Chce też przesłuchać szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza.
3: Tomasz Sakiewicz ma zostać wezwany w charakterze świadka. Prokurator krajowy Dariusz Korneluch poinformował, że śledczy chcą ustalić, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro został korespondentem stacji oraz czy decyzja ta mogła mieć związek z podejrzeniem poplecznictwa. Poseł PiS miał do Stanów Zjednoczonych przylecieć w sobotę, czyli w dniu, w którym władzę na Węgrzech objął nowy rząd. Prokuratura chce wystąpić do USA o ekstradycję, jednak złożenie wniosku będzie możliwe dopiero po uprawomocnieniu postanowienia o tymczasowym areszcie, czyli we wrześniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Rząd popełnił błąd, przygotowując ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ocenia lider partii Razem. Jego zdaniem Adriana Zandberga, CBA należy naprawiać, a nie likwidować.
4: Polska potrzebuje instytucji antykorupcyjnej. Rozumiem, że ktoś miał jakieś emocje silne związane z tym, jak CBA przez lata działało, no ale to jak jest okno, które jest zabrudzone, to trzeba okno umyć, a nie wybić.
1: Poseł Razem nie jest zaskoczony decyzją prezydenta, który wczoraj zawetował ustawę. Służby były przygotowane do przejęcia zadań CBA, mówi z kolei zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
5: Od dłuższego czasu trwał proces przygotowawczy do tego, żeby te działania były implementowane do policji. Specjalne wydziały w policji powstały po to, żeby przejąć te sprawy nie tylko w policji, bo Krajowa Administracja Skarbowa miała na przykład przejąć kwestie oświadczeń majątkowych. To było bardzo dobrze pomyślane.
1: Rząd chciał przenieść etaty z CBA do policji w ramach nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji. Miało tam trafić także dodatkowo 300 osób z innych jednostek. Senator Tomasz Lenz może się odwołać od decyzji o wykluczeniu z Koalicji Obywatelskiej, mówi rzeczniczka klubu Dorota Łoboda. Parlamentarzysta został wykluczony z partii i klubu w związku z zabiegiem medycznym jego syna wykonanym bez kolejki.
6: Zawsze senator może się odwoływać od tej decyzji, natomiast ona była słuszna i nie sądzę, żeby argumenty, które już słyszeliśmy ze strony senatora, były przekonujące. Jeśli nie jest członkiem partii, to sądzę, że również droga do wyborów z Koalicji Obywatelskiej jest zamknięta, ale tutaj decyzję oczywiście podejmuje premier.
1: W związku z tą sprawą na szpital w Aleksandrowie Kujawskim NFZ po kontroli nałożył karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Po zakończeniu rozejmu Rosja zaatakowała Ukrainę dalekosiężnymi dronami. Wybuchy słychać było w Kijowie i kilku innych miastach. O szczegółach Paweł Buszko.
7: Rosyjskie drony bądź ich odłamki szkodziły blok mieszkalny w Kijowie w dzielnicy Obołoń. Bezzałogowce m.in. typu Szachid atakowały także Dniepr. Tam wiadomo o co najmniej jednej poszkodowanej osobie. Alarmy lotnicze ogłoszone były w 10 ukraińskich obwodach. Do końca poniedziałku miało obowiązywać ogłoszone przez Donalda Trumpa ukraińsko-rosyjskie zawieszenie broni. Rosjanie w czasie jego trwania ograniczyli ataki powietrzne za pomocą rakiet i dronów w głębi ukraińskiego terytorium, ale szturmowali na froncie i atakowali z powietrza miejscowości przyfrontowe. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Nowa propozycja Polskiego Radia dla miłośników seriali. Podcast Odcinek po odcinku prowadzą Katarzyna Borowiecka z Trójki i krytyk filmowy Radosław Czysz. Autorzy analizują serialowe premiery, rekomendują warte uwagi tytuły i przypominają produkcje, które na stałe zapisały się w historii telewizji.
8: Bardzo nam zależy na tym, żeby też przypominać o takich serialach, które gdzieś tam może już trochę przykrywa warstwa kurzu. Na pewno takim serialem jest Wojna Domowa, bo oczywiście jest mnóstwo produkcji zagranicznych. Ja będę chciała też w kolejnych odcinkach rozmawiać z Radkiem o serialach niekoniecznie po angielsku, bo jest bardzo dużo produkcji z bardzo różnych stron świata, które właśnie dzięki streamingowi do nas docierają, bo wcześniej mieliśmy do tego mniejszy dostęp, a teraz nowe aktorskie twarze, języki nieosłuchane.
1: Odcinek po odcinku można znaleźć w serwisie podcastowym Polskiego Radia, na YouTubie, Spotify, Apple Podcasts, a premierowe odcinki ukazują się w każdy czwartek. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnymi

0: Proszę, przynalazł pan kracy. I się zaczęło, no.
1: Dzień dobry, nie, witam
0: to,
1: państwa.
0: To pan kracy przylazł w sensie w pogodzie, Wojciech Skowroński, żeby o pogodzie, a pan kracy to ten pierwszy z zimnych.
1: A przylezie jeszcze Serwacy, a potem przylezie Bonifacy.
0: I jeszcze Zofia na koniec swoje dołoży.
1: Zośka jeszcze przyjdzie, to się będzie działo.
0: No to dopiero.
1: No właśnie.
0: Wieje chłodem.
1: I dlatego musimy liczyć się z tym, że temperatura nie będzie najwyższa w tych dniach. No ale tak wynika z kalendarza, skoro ustawiali się w kolejce i są teraz pan kracy, Serwacy, Bonifacy i Zośka na dokładkę, no to wiadomo, może musimy przeczekać ten czas.
0: Ale wiesz, że to jest akurat to, co najczęściej i zazwyczaj się sprawdza. W sensie ta ludowa sytuacja z zimnymi ogrodnikami. I ja nie pamiętam roku, żeby byli ciepli zimni ogrodnicy. Po prostu to jest zawsze, jak amen w pacierzu, tak jak oni są w kalendarzu, tak zawsze jest, jak jest.
1: Zimne imiona. Pozdrawiamy przy okazji tych, którzy twierdzą inaczej, że są akurat takimi osobami, które grzeją wokół siebie energią pozytywną, bo są takimi, prawda? Serwacy, Bonifacy, pan
0: to, okej. No dobrze,
1: tak,
0: a jak
1: tak sobie zabrnąłem. Proszę państwa, dziś mamy od 11 do 14 stopni wczesnym popołudniem. Zobaczymy 14 na termometrach. Po południu będzie więcej przejaśnień, mniej opadów, ale w górach na przykład to zdarzają się opady deszczu ze śniegiem i nawet śniegu, zwłaszcza tam wyżej. Troszkę silniej może powiać po południu, do 50 km na godzinę. Ciśnienie nam się ustabilizuje na poziomie 1006 hektopaskali. Proszę państwa, i rzeczywiście dziś no lepiej zabrać ze sobą parasol, kiedy wychodzimy z domu, bo to nie wiadomo, te przelotne miejscowe, punktowe opady mogą robić swoje. Noc z wtorku na środę. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na ogół bez opadów. Od 2 do 6 stopni, czyli bez przymrozków generalnie, ale, zawsze jest to ale.
0: Ta.
1: Ale na otwartych terenach, na otwartych przestrzeniach może zdarzyć się delikatny przymrozek. No bo jak pan kracy, no to on musi jakoś tak zaakcentować swoją obecność. No nie byłby pan krackiem.
0: No właśnie, to jest pan. No. Przecież.
1: No właśnie. No. To. Proszę państwa, środa, Serwacy. Następny delikwent. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. No i chłodno, od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne około 1007 hektopaskali, czyli tutaj raczej no, nic się nie zmienia i nie zmieni. Noc ze środy na czwartek taka sama jak z wtorku na środę, czyli od 2 do 5, 6 stopni. Lokalnie możliwe będą przygruntowe przymrozki, o czym mówiłem. Wiatr słaby z południa. Czwartek, proszę państwa, Bonifacy. No tak. Zachmurzenie najczęściej duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu, trochę cieplej. Do 19 stopni, ciśnienie od 1005 do 1003 hektopaskali, czyli troszkę w dół. Ja zauważyłem taką tendencję, że jak było ciepło ostatnimi dniami i bardzo słonecznie, to mówiliśmy, tak, tego deszczu ziemia potrzebuje, oj, czekamy na deszcz. I to jest święta prawda. Natomiast teraz, kiedy nadeszły te takie deszczowe dni i byle jakie, to mówimy sobie, no tak, ten deszcz jest potrzebny, ale, ale.
0: A żeby cieplej było troszkę przynajmniej.
1: Cieplej. No, może gdyby tak raz padał deszcz, najlepiej wtedy, kiedy my śpimy, później, kiedy nie śpimy, to byłoby słoneczko, ale nie można mieć wszystkiego, nie, proszę państwa. No tak, to jest skonstruowane wszystko.
0: Zawsze można wzorem Bonifacego ze słynnej bajki, prawda? To w ogóle imię zobowiązuje.
1: Bonifacy, tak kotam panu na myśli.
0: Ale wiesz, bo zobacz, jak imię zobowiązuje. Ten Bonifacy miał na imię Bonifacy.
1: Był leniwy.
0: I on cienkiem leżał i no na piecu, nie? Nic więcej.
1: Mu było zimno.
0: No właśnie, no. I nic tam. Tam Filemon sobie hasał, ale Filemon chyba nic wspólnego z pogodą nie ma, tak mi się wydaje. No,
1: no Filemona jeszcze nie ma, jeśli chodzi o zimnych ogrodników.
0: A on też jest jednym z tych zimnych?
1: Nie, tylko mówię, jeszcze go nie ma, w sensie, że nikt nie wymyślił.
0: A, no właśnie. Wojciech Skowroński.
1: Kłaniam się państwu.
0: Bylebyśmy przetrwali, tak myślę sobie. Poza tym pocieszę, pocieszę. Ta zimna Zośka to jest zawsze ostatni zimowy akcent w kalendarzu.
1: Jak przejdziemy przez przez Zośkę, chociaż brzmi to tak, no...
0: Zimną Zośkę, tak.
1: To już będzie lepiej.
0: No, a Wojciech Skowroński pojawi się po godzinie 14 ponownie z prognozą pogody.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa.

więcej. Wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, a nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków, do Zgierza, Czeladzi, Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

0: Jest 11. W najbliższych dniach Polska otrzyma zaliczkę z funduszu pożyczkowego SAFE na dozbrajanie. Dziś w Sejmie wspólne posiedzenie dwóch komisji w sprawie ustawy o Związku Metropolitalnym. Lotnisko w Pyrzowicach podsumowało kwiecień. W porównaniu rok do roku podróżnych było więcej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. W najbliższych dniach Polska otrzyma zaliczkę z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Poinformował o tym w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Chodzi o 6,5 miliarda euro.
2: Wszystkie formalne wymagania zostały już spełnione, a dzisiaj to już jest tylko kwestia decyzji urzędniczych. Także zakładamy, że w najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się tych 15%.

0: Przelanie zaliczki jest możliwe, bo Polska jako pierwsza w Unii podpisała w ubiegłym tygodniu z Komisją Europejską umowę pożyczkową. Z całego funduszu na dozbrajanie opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać niemal 1/3, czyli prawie 44 miliardy euro. Dziś w Sejmie wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Administracji i Spraw Publicznych. Przedmiotem obrad będzie rządowy projekt ustawy o Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim. Zwiększa on również kompetencje Związku Metropolitalnego w Województwie Śląskim. Jak napisał w komentarzu eksperckim przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek, to niezwykle ważny krok nie tylko dla GZM-u, ale dla całego regionu i jego mieszkańców. Dodał, że proponowane rozszerzenie obszarów działania GZM-u pozwoli lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Chodzi m.in. o większe możliwości w kwestii planowania przestrzennego, gospodarowania odpadami, a także energetyki czy edukacji.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Zabrzu dziś uroczystość jubileuszu 35-lecia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religi. To okazja do podsumowania działalności Fundacji na rzecz rozwoju kardiochirurgii, innowacji medycznych oraz działalności naukowo-badawczej zapoczątkowanej przez profesora Zbigniewa Religę. Jak mówi dyrektor Fundacji Jan Sarna, wśród wielu projektów są również te z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
2: Pracujemy także nad taką nowatorską metodą diagnozowania naczyń wieńcowych, nieinwazyjną. Tworzymy sztuczną inteligencję w oparciu o te algorytmy, które pozwolą w dużym stopniu diagnozować naczynia wieńcowe bez jakiejkolwiek ingerencji w organizm. No i szereg innych jeszcze projektów, nowy typ zastawki biologicznej. Mamy na myśli także nowy typ zastawki polimerowej.
0: Początek dzisiejszego wydarzenia o 15:00 w Łaźni Łańcuszkowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W programie prezentacja filmu o dorobku fundacji, a także panel dyskusyjny na temat dziedzictwa profesora religii i wyzwań przyszłości. Oprawę artystyczną zapewni zespół pieśni i tańca Śląsk. Ponad 485 tysięcy podróżnych odprawiono w zeszłym miesiącu na lotnisku w Pyrzowicach. To rekordowy kwiecień w historii lotniska. Wzrost rok do roku wynosi około 14%. Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, zupełnie inaczej układała się dynamika wzrostu.
3: Głównym motorem napędowym stał się ruch regularny, który zanotował potężny, ponad 28% skok. Z kolei w segmencie czarterów odnotowaliśmy chwilowe wyhamowanie i spadek ruchu o około 12%. Powodem jest ograniczenie przez turoperatorów programów na kierunkach wrażliwych geopolitycznie oraz ostrożniejszy i opóźniony start sezonu letniego.
0: Biura podróży opóźniły uruchomienie pełnej oferty najpopularniejszych kierunków, takich jak Turcja czy Grecja. Jak szacują władze lotniska, do końca roku odprawionych będzie około 7 900 000 pasażerów.
1: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Dziś temperatura do 14 stopni. Po południu od zachodu możliwe będą przejaśnienia. Może jednak występować porywisty wiatr do 50 km na godzinę. To czas pylenia dębu, traw, babki, szczawiu i pokrzywy. W powietrzu unoszą się też zarodniki grzybów z rodzajów kladosporium i alternaria.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od dobrej informacji z autostrady A1. Po wypadku nie ma już utrudnień w Szczejkowicach. Ruch został przywrócony i co ważne, korki są rozładowane i autostradą A1 jedziemy bez żadnych problemów. Z problemami, ale niewielkimi, jedziemy przez pętlę Brynowską w Katowicach. Korki utrzymują się tam przy dojeździe do ulicy Kościuszki. Tak jest zarówno od strony Mikołowa, jak i od strony Giszowca. Mamy też sygnały od kierowców o zakorkowanej drodze 78 w Rybniku. Ona korkuje się przy Rondzie Wileńskim i przy Rondzie Gliwickim i to z każdego kierunku. I drogą krajową 78 jedziemy trochę dalej, bo na Jurę w Pradłach korkuje się fragment, gdzie budowany jest kolejny odcinek obwodnicy. Tam ruchem sterują tymczasowe światła, on odbywa się wahadłowo. Korki mamy i w stronę Zawiercia, i w stronę Kielc. Podobną sytuację mamy na północnym odcinku drogi 43 w Lgocie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
5: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
6: No, proszę,

0: Przylasz pan kracy. I się zaczęło, no.
1: Dzień dobry, nie, witam państwa.
0: Pan kracy przylasł w sensie w pogodzie, Wojciech Skowroński. Żeby o pogodzie, a pan kracy to ten pierwszy z zimnych.
1: A przylezie jeszcze Serwacy, a potem przylezie Bonifacy.
0: I jeszcze Zofia na koniec swoje dołoży.
1: Zośka jeszcze przyjdzie, to się będzie działo.
0: To dopiero.
1: No właśnie.
0: Wieje chłodem.
1: I dlatego musimy liczyć się z tym, że temperatura nie będzie najwyższa w tych dniach. No ale tak wynika z kalendarza, skoro ustawiali się w kolejce i są teraz pan kracy, Serwacy, Bonifacy i Zośka na dokładkę, no to wiadomo, może musimy przeczekać ten czas.
0: Ale wiesz, że to jest akurat to, co najczęściej i zazwyczaj się sprawdza. W sensie ta ludowa sytuacja z zimnymi ogrodnikami. I ja nie pamiętam roku, żeby byli ciepli zimni ogrodnicy. Po prostu to jest zawsze, jak amen w pacierzu, tak jak oni są w kalendarzu, tak zawsze jest, jak jest.
1: Zimne imiona. Pozdrawiamy przy okazji tych, którzy twierdzą inaczej, że są akurat takimi osobami, które grzeją wokół siebie energią pozytywną, bo są takie imienia, prawda? Serwacy, Bonifacy, pan
0: kracy. Okej. No dobrze,
1: tak sobie zabrnąłem. Proszę państwa, dziś mamy od 11 do 14 stopni wczesnym popołudniem. Zobaczymy 14 na termometrach. Po południu będzie więcej przejaśnień, mniej opadów, ale w górach na przykład to zdarzają się opady deszczu ze śniegiem i nawet śniegu, zwłaszcza tam wyżej. Troszkę silniej może powieść po południu, do 50 km na godzinę. Ciśnienie nam się ustabilizuje na poziomie 1006 hektopaskali. Proszę państwa, i rzeczywiście dziś no lepiej zabrać ze sobą parasol, kiedy wychodzimy z domu, bo to nie wiadomo, te przelotne miejscowe, punktowe opady mogą robić swoje. Noc z wtorku na środę. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na ogół bez opadów. Od 2 do 6 stopni, czyli bez przymrozków generalnie, ale, zawsze jest to ale.
0: Tak.
1: Ale na otwartych terenach, na otwartych przestrzeniach może zdarzyć się delikatny przymrozek. No bo jak pan kracy, no to on musi jakoś tak zaakcentować swoją obecność. No nie byłby pan krackiem.
0: No właśnie, to jest pan. No. Przecież.
1: No właśnie. No. Proszę państwa, środa, Serwacy. Następny delikwent. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. No i chłodno, od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne około 1007 hektopaskali, czyli tutaj raczej no, nic się nie zmienia i nie zmieni. Noc ze środy na czwartek taka sama jak z wtorku na środę, czyli od 2 do 5, 6 stopni. Lokalnie możliwe będą przygruntowe przymrozki, o czym mówiłem. Wiatr słaby z południa. Czwartek, proszę państwa, Bonifacy. No tak. Zachmurzenie najczęściej duże z przejaśnieniami, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu, trochę cieplej, do 19 stopni, ciśnienie od 1005 do 1003 hektopaskali, czyli troszkę w dół. Ja zauważyłem taką tendencję, że jak było ciepło ostatnimi dniami i bardzo słonecznie, to mówiliśmy, tak, tego deszczu ziemia potrzebuje, oj, czekamy na deszcz. I to jest święta prawda. Natomiast teraz, kiedy nadeszły te takie deszczowe dni i byle jakie, to mówimy sobie, no tak, ten deszcz jest potrzebny, ale... Ale...
0: A żeby cieplej było troszkę przynajmniej.
1: Cieplej. No, może gdyby tak raz padał deszcz, najlepiej wtedy, kiedy my śpimy, później, kiedy nie śpimy, to byłoby słoneczko, ale nie można mieć wszystkiego, no, proszę państwa. No tak, to jest skonstruowane wszystko.
0: Zawsze można wzorem Bonifacego ze słynnej bajki, prawda? To w ogóle imię zobowiązuje.
1: Bonifacy, tak kotam pan ma na myśli.
0: Ale wiesz, bo zobacz, jak imię zobowiązuje. Ten Bonifacy miał na imię Bonifacy.
1: Był leniwy.
0: I on cięgiem leżał i no na piecu, nie? Nic więcej.
1: Bo mu było zimno.
0: No właśnie, no. I nic tam. Tam Filemon sobie hasał, ale Filemon chyba nic wspólnego z pogodą nie ma, tak mi się wydaje. No.
1: No, Filemona jeszcze nie ma, jeśli chodzi o zimnych ogrodników.
0: A on też jest jednym z tych zimnych?
1: Nie, tylko mówię, jeszcze go nie ma, w sensie, że nikt nie wymyślił.
0: A, no właśnie. Wojciech Skowroński.
1: Kłaniam się państwu.
0: Bylebyśmy przetrwali, tak myślę sobie. Poza tym pocieszę. Ta zimna Zośka to jest zawsze ostatni zimowy akcent w kalendarzu.
1: Jak przejdziemy przez Zośkę, chociaż brzmi to tak, no...
0: Zimną Zośkę, tak.
1: To już będzie lepiej.
0: No, a Wojciech Skowroński pojawi się po godzinie 14 ponownie z prognozą pogody.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Starty sportowców z Rosji i Białorusi pod symbolami narodowymi są niedopuszczalne. Dziś dyskusja ministrów Unii Europejskiej. 6,5 miliarda euro zaliczki z funduszu SAFE. Polska dostanie te pieniądze w najbliższych dniach. Brytyjska Partia Pracy w rozsypce, media donoszą o wewnętrznym buncie. Polska alarmuje.

0: W Unii Europejskiej w sprawie sportowców z Rosji i Białorusi chodzi o dopuszczenie ich do startów pod symbolami narodowymi, flagami i hymnami. Na wniosek rządu w Warszawie dziś dyskusja na ten temat na spotkaniu ministrów sportu 27 w Brukseli. To reakcja na dopuszczenie sportowców z Rosji i Białorusi do Igrzysk Paraolimpijskich i na ostatnią rekomendację Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotyczącą zniesienia sankcji wobec sportowców z Białorusi. Wprowadzone zostały one po napaści Rosji na Ukrainę przy wsparciu reżimu w Mińsku.
1: Nie ma miejsca na symbole narodowe państwa agresorów na międzynarodowych wydarzeniach sportowych, brzmi stanowisko Polski na dzisiejszą naradę, poparte przez Estonię, Litwę i Łotwę, także Finlandię, Francję, Rumunię i Szwecję. Polska argumentuje, że decyzje o dopuszczaniu sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji mają konsekwencje wykraczające poza sferę sportu, bo są wsparciem rosyjskiej napaści na Ukrainę. Według polskiego rządu to może utrudnić organizację międzynarodowych wydarzeń sportowych w Europie i być wyzwaniem w tak kluczowych kwestiach jak bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny. Polska apeluje więc do wszystkich, którzy chcą dopuścić sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji, o uwzględnienie szerszego kontekstu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W najbliższych dniach Polska otrzyma zaliczkę z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Poinformował o tym w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Chodzi o 6,5 miliarda euro.
2: Wszystkie formalne wymagania zostały już spełnione, a dzisiaj to już jest tylko kwestia decyzji urzędniczych. Także zakładamy, że w najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się tych 15%.
0: Przelanie zaliczki jest możliwe, bo Polska jako pierwsza w Unii podpisała w ubiegłym tygodniu z Komisją Europejską umowę pożyczkową. SAFE oferuje nisko oprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach. Takich kredytów ani polski rząd, ani żadna polska firma nie otrzymałyby na rynku. Sprawa Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, uważają politycy koalicji rządowej. Były minister sprawiedliwości jest od soboty w Stanach Zjednoczonych.
3: Zdaniem wiceministra obrony narodowej Stanisława Wziątka sprawa Zbigniewa Ziobry nie będzie miała wpływu na realizację wieloletnich kontraktów.
4: Mamy zakontraktowane określone działania i wiemy, że ten sprzęt będzie w ciągu kilku lat do nas spływał.
3: Także poseł Polski 2050 Paweł Ślis uważa, że polsko-amerykańskie relacje nie ulegną pogorszeniu. Jego zdaniem należy sprawdzić, w jaki sposób były minister sprawiedliwości dostał się do Stanów Zjednoczonych i jaką rolę odegrała w tym Telewizja Republika.
5: Ja się zastanawiam, jeżeli ma legitymację prasową, czy to nie jest też poświadczenie nieprawdy w takim dokumencie, no bo Zbigniew Ziobro korespondentem politycznym z USA, no brzmi absurdalnie.
3: W sprawie Zbigniewa Ziobry ma zostać przesłuchany w charakterze świadka prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Coraz większa grupa posłów Partii Pracy domaga się rezygnacji Keira Starmera z funkcji premiera. Brytyjskie media informują o narastającym buncie wewnątrz ugrupowania po serii politycznych porażek szefa rządu i wyraźnym spadku poparcia dla jego gabinetu. Część parlamentarzystów uważa, że dalsze przywództwo Starmera może doprowadzić partię rządzącą do jeszcze głębszego kryzysu.
6: 78 deputowanych Partii Pracy chce usunięcia Keira Starmera z funkcji premiera, ustaliła brytyjska telewizja ITV. Do formalnego uruchomienia procedury głosowania nad jego odwołaniem brakuje już tylko 3 podpisów. Główną przyczyną buntu są fatalne wyniki ostatnich wyborów lokalnych. Partia Pracy straciła setki mandatów samorządowych oraz władzę w Walii. W ugrupowaniu rośnie przekonanie, że Starmer nie potrafi zatrzymać spadku poparcia i traci polityczną kontrolę nad sytuacją. Problemy premiera zaczęły się jednak już wcześniej. Wątpliwości wzbudziły kulisy powierzenia Mendelsonowi funkcji ambasadora Wielkiej Brytanii w USA oraz jego dawne kontakty z Jeffreyem Epsteinem. W kuluarach brytyjskiego parlamentu coraz częściej pojawiają się nazwiska potencjalnych następców Starmera. Wśród najczęściej wymienianych polityków znajdują się minister zdrowia Wes Streeting, zastępczyni lidera Partii Pracy Angela Rayner oraz niezwykle popularny w kraju burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś w całej Polsce będzie pochmurno, na północy, w centrum i na wschodzie przelotny deszcz, a na południu może padać cały dzień. Od 10 do 14 stopni, cieplej na wschodzie do 20.
8: Autopromocja.

bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj.

0: umierzy.
1: Jeszcze pieśń.
0: Niech rośnie.
1: Bezpieczniej. Podejrzyj. Chociaż spróbuj, drętwi. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Chociaż spróbuj.

0: jest 12. Sąd rozpatrzy dziś zażalenie na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Wiele wskazuje na to, że rząd przedłuży program ceny paliw niżej na stacjach benzynowych. Powiedział o tym minister energii.
1: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
0: W Częstochowie trwają przygotowania do festiwalu rowerowego Czewa Bike Fest. Rozpocznie się już w piątek.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. W Sosnowieckim Sądzie Okręgowym powinno rozpoczynać się posiedzenie w sprawie zażalenia na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Zażalenie złożyła prokuratura, która domagała się aresztu dla 57-latka. Mężczyzna wyszedł bowiem na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Aktualnie jest objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju. W związku z pojawiającymi się w internecie wpisami został objęty ochroną policji. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód w Dąbrowie Górniczej, gdy jechał rowerem.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rządowy program Ceny Paliw Niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że oficjalne decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych godzinach. Wyjaśnił, że ma to na celu ochronę przed skokami cen na stacjach.
1: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, ten program będzie utrzymywany. Wszystko wskazuje na to, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
0: W pierwszym miesiącu obowiązywania programu CPN z budżetu państwa dopłacono do paliw ponad 1,5 miliarda złotych. W Częstochowie trwają przygotowania do festiwalu rowerowego Czewa Bike Fest. Rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Obejmie centrum miasta i jasnogórskie Błonia, gdzie w niedzielę dotrze rowerowa pielgrzymka połączona ze święceniem jednośladów. Zaplanowano też skoki z udziałem światowej gwiazdy kolarstwa ekstremalnego Szymona Goćka, wylicza Kuba Sikora, organizator Czewa Bike Fest.
3: Targi sportu i rekreacji, rowerowe wycieczki z przewodnikami. Myślę, że już nasza flagowa wycieczka, bo rowerowa wycieczka z raperem TD. Do tego w sobotę odbędzie się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kłomnic. O godzinie 20 wieczorne pokazy rowerowe rozpoczniemy koncertem TD, a w niedzielę zbiórka na Starym Rynku, z którego ruszymy na rowerach na Jasną Górę.
0: W niedzielę we współpracy z organizatorami Czewa Bike Fest na placu przed częstochowskim ratuszem Radio Katowice zorganizuje doroczną letnią akcję Trenuj z Ligo i Tauro. Wraz z partnerami będziemy zachęcać całe rodziny do zdrowego stylu życia i uprawiania sportu. 6 300 000 złotych mają do wydania mieszkańcy Dąbrowy Górniczej w ramach budżetu obywatelskiego. Zaczęło się przyjmowanie wniosków do realizacji w 7. edycji. Każdy pomysł jest mile widziany, mówi Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik z Dąbrowskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej.
4: Mogą to być projekty inwestycyjne związane z modernizacją przestrzeni wspólnych. Mogą to być inwestycje sportowe, kulturalne, ale również działania miękkie. Warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. W ostatnich latach właśnie takie projekty cieszą się też dużą popularnością wśród mieszkanek, mieszkańców naszego miasta.
0: Termin składania wniosków do realizacji w ramach Dąbrowskiego Budżetu Obywatelskiego minie 24 maja. Dziś temperatura do 14 stopni. Według prognoz popołudnie ma być mniej deszczowe niż poranek i przedpołudnie. Od zachodu pojawią się przejaśnienia. Wiatr umiarkowany i dość silny.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu najbliższych godzin decyzja w sprawie przedłużenia rządowego programu niskich cen paliw. Strażacy przekazują leśnikom tereny po pożarze Puszczy Solskiej. Koniec ewakuacji pasażerów i części załogi statku Hondius, wykryto na nim hantawirusa. Rządowy program ceny paliw niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że oficjalne decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych godzinach. Szef resortu wyjaśnił, że ma to na celu ochronę przed skokami cen na stacjach.
1: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, ten program będzie utrzymywany. Wszystko wskazuje na to, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony.
5: Ministerstwo Energii uspokaja, że Polsce nie grożą niedobory na stacjach benzynowych, a dostawy są zdywersyfikowane. Ewentualne wycofanie się z programu wsparcia będzie następowało powoli, aby uniknąć cenowego szoku. Wciąż duże utrudnienia na autostradzie A2 po kolizji dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Do wypadku doszło w nocy, nikt nie został ranny. Przez kilka godzin zablokowany był ruch na autostradzie w kierunku Warszawy. Drogowcy informują, że lada moment trasa będzie odblokowana. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjął zarząd partii na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska. Chodzi o zabieg syna senatora, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Z partii wykluczono także dyrektora placówki Mariusza Trojanowskiego, dodaje wiceszefowa Koalicji Obywatelskiej Dorota Niedziela.
6: Przede wszystkim przeanalizowaliśmy całą sytuację, która wyniknęła nie tylko z panem Lencem, ale i też z tym dyrektorem szpitala i też wniosku, że wykluczymy obydwoje. Muszą to wyjaśnić.
5: Senator Lenz miał załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologii, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134. Mówią od strażaków w terenie Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów. Mówi, że dotychczas przekazano 2/3 obszaru. Służby monitorują pozostałą część. Niewykluczone jednak, że przy sprzyjającej pogodzie dziś oddadzą ten teren leśnikom. Nadleśniczy Kolman powiedział, że leśnicy muszą teraz oszacować straty i zająć się uprzątnięciem pogorzeliska.
7: Trochę to potrwa. Zależnie od tego, jakie tam również też będą warunki pogodowe, no i przede wszystkim od tego, jak będziemy mogli wywieźć drewno do kupców, dlatego że wiąże się to również z zagrożeniem gradacją owadów.
5: W rejonie pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu co najmniej do końca września. Zakończyła się ewakuacja pasażerów i części załogi statku Hondius, na którym było ognisko zakażeń hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o 7 potwierdzonych przypadkach zakażenia i 3 ofiarach śmiertelnych. Teraz rozpoczyna się wielotygodniowa kwarantanna i monitoring osób, które były na pokładzie jednostki.
8: Ostatnie samoloty ewakuacyjne wylądowały w Holandii. Na ich pokładach byli pasażerowie, członkowie załogi i personel medyczny. Część osób trafiła bezpośrednio do izolacji. Sam statek płynie już do Rotterdamu, gdzie ma zostać zdezynfekowany. WHO zaleca wszystkim osobom opuszczającym statek 42-dniową izolację lub ścisły nadzór medyczny. Organizacja tłumaczy, że wirus może ujawnić się nawet po wielu tygodniach od zakażenia. W ostatnich godzinach potwierdzono nowe przypadki, m.in. u obywateli Stanów Zjednoczonych i Francji. Jan Oleński, Polskie Radio.
5: Powrót do działań militarnych w Iranie coraz bardziej prawdopodobny. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Iran są niezadowolone z przedstawionych sobie propozycji pokojowych. Po obu stronach zaostrza się retoryka wojenna.
9: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który propozycję pokojową przedstawioną w niedzielę przez Irańczyków nazwał śmieciem, powiedział, że zawieszenie broni z Iranem jest sztucznie podtrzymywane przy życiu i ma 1% szans na przetrwanie. Coraz bardziej bojowo nastawieni są również Irańczycy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ismail Bahei nazwał żądania Stanów Zjednoczonych nierozsądnymi, a przewodniczący parlamentu Mohamed Boher Khalibaf powiedział, że Teheran jest gotowy odpowiedzieć na agresję w sposób, który, tu cytat, może zaskoczyć. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
5: Klimat. W całej Polsce powietrze jest dobrej albo bardzo dobrej jakości. Niemal połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Dziś w całej Polsce pochmurno, na północy, w centrum i na wschodzie przelotny deszcz, a na południu może padać cały dzień. Od 10 do 14 stopni cieplej na wschodzie do 20.
10: Autopromoc.
11: No, proszę, przynalazł pan kracy. I się zaczęło, no.
12: Dzień dobry,
11: nie,
12: witam państwa.
11: To pan Kracy przylazł w sensie w pogodzie, Wojciech Skowroński, żeby o pogodzie, a pan Kracy to ten pierwszy z zimnych.
12: A przylezie jeszcze Serwacy, a potem przylezie Bonifacy.
11: I jeszcze Zofia na koniec swoje dołoży.
12: Zośka jeszcze przyjdzie, to się będzie działo.
11: No to dopiero.
12: No właśnie.
11: Wieje chłodem.
12: I dlatego musimy liczyć się z tym, że temperatura nie będzie najwyższa w tych dniach. No ale tak wynika z kalendarza, skoro ustawiali się w kolejce i są teraz pan Kracy, Serwacy, Bonifacy i Zośka na dokładkę, no to wiadomo, może musimy przeczekać ten czas.
11: Ale wiesz, że to jest akurat to, co najczęściej i zazwyczaj się sprawdza. W sensie ta ludowa sytuacja z zimnymi ogrodnikami. I ja nie pamiętam roku, żeby byli ciepli zimni ogrodnicy. Po prostu to jest zawsze, jak amen w pacierzu, tak jak oni są w kalendarzu, tak zawsze jest, jak jest.
12: Zimne imiona. Pozdrawiamy przy okazji tych, którzy twierdzą inaczej, że są akurat takimi osobami, które grzeją wokół siebie energią pozytywną, bo są takimi, prawda? Serwacy, Boniwacy,
11: Pankrecy. Okej. No dobrze.
12: Tak, tak sobie zabrnąłem. Proszę Państwa, dziś mamy od 11 do 14 stopni wczesnym popołudniem. Zobaczymy 14 na termometrach. Po południu będzie więcej przejaśnień, mniej opadów, ale w górach na przykład to zdarzają się opady deszczu ze śniegiem i nawet śniegu, zwłaszcza tam wyżej. Troszkę silniej może powiać po południu, do 50 km na godzinę. Ciśnienie nam się ustabilizuje na poziomie 1006 hektopaskali. Proszę Państwa, i rzeczywiście dziś no lepiej zabrać ze sobą parasol, kiedy wychodzimy z domu, bo to nie wiadomo, te przelotne miejscowe, punktowe opady mogą robić swoje. Noc z wtorku na środę. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na ogół bez opadów. Od 2 do 6 stopni, czyli bez przymrozków generalnie, ale, zawsze jest to ale.
11: Ta.
12: Ale na otwartych terenach, na otwartych przestrzeniach może zdarzyć się delikatny przymrozek. No bo jak pan Kracy, no to on musi jakoś tak zaakcentować swoją obecność. No nie byłby pan Krackiem.
11: No właśnie, to jest pan. No. Przecież.
12: No właśnie. No. To. Proszę Państwa, środa, serwacy. Następny delikwent. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. No i chłodno, od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne około 1007 hektopaskali, czyli tutaj raczej no, nic się nie zmienia i nie zmieni. Noc ze środy na czwartek taka sama jak z wtorku na środę, czyli od 2 do 5, 6 stopni. Lokalnie możliwe będą przygruntowe przymrozki, o czym mówiłem. Wiatr słaby z południa. Czwartek, proszę Państwa, Bonifacy. No tak. Zachmurzenie najczęściej duże z przejaśnieniami, lokszelotne opady deszczu, trochę cieplej, do 19 stopni, ciśnienie od 1005 do 1003 hektopaskali, czyli troszkę w dół. Ja zauważyłem taką tendencję, że jak było ciepło ostatnimi dniami i bardzo słonecznie, to mówiliśmy, tak, tego deszczu ziemia potrzebuje, oj, czekamy na deszcz. I to jest święta prawda. Natomiast teraz, kiedy nadeszły te takie deszczowe dni i byle jakie, to mówimy sobie, no tak, ten deszcz jest potrzebny, ale, ale.
11: A żeby cieplej było troszkę przynajmniej.
12: Cieplej. No, może gdyby tak raz padał deszcz, najlepiej wtedy, kiedy my śpimy, później, kiedy nie śpimy, to byłoby słoneczko, ale nie można mieć wszystkiego, nie, proszę Państwa. No tak, to jest skonstruowane wszystko.
11: Zawsze można wzorem Bonifacego ze słynnej bajki, prawda? To w ogóle imię zobowiązuje.
12: Bonifacy, tak, ko tam pan ma na myśli.
11: Ale wiesz, bo zobacz, jak imię zobowiązuje. Ten Bonifacy

0: Bonifacy miał na imię Bonifacy.
1: Był leniwy.
0: I on cięgiem leżał no na piecu, nie?
1: Nic więcej. Bo mu było zimno.
0: No właśnie, no. I nic tam. Tam Filemon sobie hasał, ale Filemon chyba nic wspólnego z pogodą nie ma, tak mi się wydaje. No,
1: no Filemona jeszcze nie ma, jeśli chodzi o zimnych ogrodników.
0: A on też jest jednym z tych zimnych?
1: Nie, tylko mówię, jeszcze go nie ma, w sensie, że nikt nie wymyślił.
0: A, no właśnie. Wojciech Skowroński.
1: Kłaniam się państwu.
0: Bylebyśmy przetrwali, tak myślę sobie. Poza tym pocieszę, pocieszę. Ta zimna Zośka to jest zawsze ostatni zimowy akcent w kalendarzu.
1: Jak przejdziemy, przez Zośkę, chociaż brzmi to tak, no...
0: Zimną Zośkę, tak.
1: To już będzie lepiej.
0: No, a Wojciech Skowroński pojawi się po godzinie 14 ponownie z prognozą pogody.
2: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Witam państwa. Mamy kilka zdarzeń drogowych. Na autostradzie O4 w Zabrzu doszło do zdarzenia 3 samochodów, 2-osobowych i ciężarówki. Utrudnienia są na jezdni w kierunku Katowic na 318 kilometrze dokładnie. W tej chwili ustalane są okoliczności tego zdarzenia. W Rudzie Śląskiej na ulicy Bukowej zdarzenie 2 pojazdów i w powiecie będzińskim w miejscowości Nowa Wieś na drodze krajowej 78 na jezdni prowadzącej w kierunku Mierzęcic zderzenie 2 samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W regionie ruch obecnie umiarkowany, mimo to w Katowicach dość ciasno. Korki tworzą się na Warszawskiej, na Dudy Gracza, na Damrota, Dworcowej, Marii Geppert-Meyer, na Gliwickiej, Kochłowickiej. W strony zjazdu w kierunku Mikołowa w południowych dzielnicach zwalniamy na Ligockiej w Ligocie, na Panewnickiej w Panewnikach, na Medyków, na Armii Krajowej w Piotrowicach i na Jankego w Ochojcu.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Jest 13. Prokuratura Regionalna w Katowicach zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia środków i danych związanych z Zonda Krypto. Za chwilę opowiemy o młodym bohaterze, który odciągnął z torów kolejowych w Cieszynie leżącego tam 21-latka. Trwa rekrutacja do szkół średnich. W Częstochowie na młodzież czeka prawie 3,5 tysiąca miejsc.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.

0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Służby zabezpieczyły w Polsce ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto oraz 104 sztuki sprzętu elektronicznego. O kolejnych czynnościach w sprawie Zonda Krypto poinformowała dzisiaj prokuratura regionalna w Katowicach. Służby przesłuchały kilkuset pokrzywdzonych i 26 świadków. Przyjęto również około 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura poinformowała również, że zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków i danych teleinformatycznych. Na koniec tego tygodnia zaplanowano wysłanie wniosków o pomoc prawną do Włoch i Szwajcarii, natomiast do Czech wystąpiono już z europejskim nakazem dochodzeniowym. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem prokuratorów śledzi przepływy, by katalogować transfery między Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut oraz zabezpieczać środki finansowe. Służby analizują również portfele założone przez Zonda Krypto. A tymczasem po południu zacznie się sejmowy maraton w sprawie rynku kryptoaktywów. Posłowie rozpatrzą 4 projekty ustaw w tej sprawie. Rządowy, prezydencki oraz 2 poselskie. Polski 2050 i Konfederacji.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Odciągnął sterowiska 21-letniego mężczyznę i powiadomił służby ratunkowe. Śląska Policja informuje o młodym bohaterze z Cieszyna. Cieszynianin w czwartkowy wieczór wracał z pracy. Na torach kolejowych zauważył leżącego tam człowieka. Natychmiast ściągnął 21-latka z torowiska i zadzwonił pod numer alarmowy 112. Potrzebujący pomocy mężczyzna był przytomny, trzeźwy, ale zdezorientowany. Najprawdopodobniej było to powiązane z jego stanem zdrowia. Został szybko zabrany do szpitala na kompleksowy badania. Jak przekazuje policja, gdyby nie przytomne zachowanie chłopaka, mogłoby dojść do tragedii. Trwa rekrutacja do szkół średnich. W Częstochowie we wszystkich typach szkół na młodzież czeka prawie 3,5 tysiąca miejsc. Maciej Trzmiel z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie zwraca uwagę na korzyści wynikające z wyboru zawodówki.
2: To jest bardzo istotne, że oprócz matury, to tutaj mamy zawód. Oczywiście nie tylko wystarczy skończyć szkołę, ale trzeba zdać kwalifikacje. Można praktycznie rozpocząć pracę zawodową, co nie koliduje absolutnie, to jest bardzo ważne z tym, żeby iść na przykład na studia.
0: Rekrutacja prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej śląskie.edu.com.pl. Maciej Trzmiel zachęca rodziców do wspierania dzieci w podejmowaniu ważnej dla nich decyzji.
2: To są osoby, które w tej chwili nie bardzo wiedzą, co chcą ze sobą zrobić. Jak zainwestujemy duże zaangażowanie, to takie otrzymamy efekty, a ma być świetnie przygotowany do życia zawodowego i do życia prywatnego, żeby otwartość, życzliwość, sprawiedliwość, autentyczność człowieka zwyciężała.
0: Nabór do szkół ponadpodstawowych w województwie śląskim potrwa do 22 czerwca, a dzisiaj uczniowie podstawówek napisali egzamin z matematyki, jutro jeszcze język obcy. Pierwszy w Polsce zabieg naprawy uszkodzenia korzenia łąkotki z użyciem nowoczesnego implantu wykonano na oddziale ortopedii dziecięcej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Operację przeprowadzono u 14-latka. W przypadku chłopca kluczowe znaczenie miało szybkie wykonanie rezonansu magnetycznego i skierowanie go do specjalistycznego ośrodka.
1: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Do końca dnia już mniej deszczu, pojawiać się będą przejaśnienia, temperatura na poziomie 11-14 stopni. Jutro podobnie, w czwartek trzeci z zimnych ogrodników będzie łaskawszy. Temperatura wzrośnie do 16-18 stopni.
3: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz, witam ponownie. Nadal mamy problemy pokolizyjne w Zabrzu na autostradzie A4 na jezdni w kierunku Katowic, gdzie zdarzyły się 3 pojazdy, 2 samochody osobowe i 1 ciężarowy. Zablokowany jest prawy pas ruchu, lewy i środkowy przejezdny, ale powoli. Doszły nam inne zdarzenia. W Jaworznie na Kossaka, tutaj zdarzenie samochodu osobowego z hulajnogą elektryczną. Poszkodowany 13-letni chłopiec w tej chwili jest w trakcie diagnostyki. W Rybniku na Stawowej mamy zdarzenie 2 samochodów osobowych i mamy wypadek także w Rudzie Śląskiej na ulicy Solidarności. Tutaj zdarzenie 2 pojazdów, jedna osoba została poszkodowana. W regionie ruch już nieco większy niż przed

0: godziną. W Katowicach mamy korki na Chorzowskiej i Narodzińskiego w kierunku węzła Bagienna, w kierunku Sosnowca. W Katowicach także ciasno na Gliwickiej, Kochłowickiej, Dudy Gracza, Damrota, Dworcowej, a w południowych dzielnicach na Armii Krajowej i na Janka Gowochojcu.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie będą się dziś zajmować rynkiem kryptowalut. Na stole cztery projekty ustaw. Ósmoklasiści napisali kolejną część egzaminu, tym razem zmagali się z matematyką. Skrajnie prawicowi influencerzy z zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii. Sejm zajmie się czterema projektami ustaw w sprawie kryptowalut. Szczegóły w tej sprawie przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Poinformował, że Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości wycofał swój projekt. Polityk podkreślił, że konieczna jest także odpowiedź na wiele pytań w sprawie giełdy Zonda Krypto.
3: Kogo finansowała firma Zonda Krypto? Jakie imprezy, których partii były finansowane z tych pieniędzy? Którzy posłowie pobierali pieniądze z firmy Zonda Krypto? Jaka jest rola w tym wszystkim kapitału mafii rosyjskiej? Dlaczego pan prezydent dwa razy zawetował te dwie ustawy?
2: Zonda Krypto była m.in. sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Giełda miała wypłacić nagrody dla sportowców, którzy zdobyli medale na Igrzyskach Olimpijskich. Unia Europejska zamyka rynek dla mięsa z Brazylii od września, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Powodem, jak usłyszała Beata Pomecka, jest brak gwarancji dotyczących produkcji zgodnie z unijnymi wymogami. To także pokłosie inspekcji w ostatnich dwóch latach i druzgocących raportów. Chodzi o wołowinę z Brazylii skażoną hormonem wzrostu, który jest niedozwolony w Unii. Audyty wykazały, że władze tego kraju zignorowały zalecenia europejskich kontrolerów. Ósmoklasiści z całego kraju napisali sprawdzian z matematyki. To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Ósmoklasiści ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie wychodzili z sali zadowoleni.
4: Dobrze, raczej 100% tak celuję.
5: Nic nie zaskoczyło?
4: Nie, twierdzenie Pitagorasa, a reszta to takie proste.
6: Raczej dobrze, tam nie zrobiłam dwóch z otwartych, bo tam zapomniałam wzorów, ale ogólnie nawet nie było cięższe. W porównaniu do Polski się ucieszono z tego egzaminu.
2: Jutro ósmoklasiści napiszą sprawdzian z języka obcego. Brytyjski rząd zablokował wjazd do kraju siedmiu zagranicznym sympatykom skrajnej prawicy przed planowanym marszem Tomiego Robinsona w Londynie. Robinson to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci brytyjskiej skrajnej prawicy i były lider ulicznego ruchu Angielska Liga Obrony, znanego z antyislamskich wypowiedzi. Wśród osób objętych zakazem znaleźli się m.in. amerykańska influencerka Valentina Gomez oraz komentator Joey Manarino. Według brytyjskich władz ich obecność mogłaby zwiększyć ryzyko zamieszek podczas demonstracji.
7: Decyzje brytyjskiego rządu szeroko komentują media, dzienniki i stacje telewizyjne podkreślają, że gabinet premiera Keira Starmera chce uniknąć powtórki z wcześniejszych protestów, które kończyły się starciem z policją i kontrmanifestacjami. Policja w Londynie przygotowuje się na dużą liczbę uczestników marszu. W tym samym czasie w mieście mają odbywać się także protesty propalestyńskie. Służby obawiają się walk między grupami demonstrantów. Tommy Robinson od lat budzi ogromne emocje w Wielkiej Brytanii. Był wielokrotnie zatrzymywany przez policję i skazywany. Zwolennicy widzą w nim obrońcę wolności słowa. Przeciwnicy oskarżają go o podsycanie nienawiści wobec muzułmanów i imigrantów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Rozpoczął się okres tzw. zimnych ogrodników i zimnej Zośki. To dni, które zwykle kojarzą się z gwałtownym ochłodzeniem i przymrozkami, szczególnie niebezpiecznymi dla ogrodów i upraw. Tym razem jednak prognozy są nieco bardziej optymistyczne. Synoptycy przewidują chłodniejsze noce, ale na razie nie zapowiadają silnych spadków temperatur, które mogłyby spowodować duże straty.
8: Choć zimna Zośka tradycyjnie budzi niepokój wśród działkowców, sadowników i rolników, tegoroczne prognozy nie wyglądają aż tak groźnie. Temperatury nocą mają spadać do kilku stopni powyżej zera, a ryzyko silniejszych przygruntowych przymrozków na razie jest niewielkie. Mimo to specjaliści zalecają ostrożność, szczególnie przy młodych warzywach czy roślinach balkonowych. Warto śledzić prognozy pogody, bo sytuacja może zmieniać się dynamicznie, a zimna Zośka dać się jeszcze we znaki. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Dzisiaj w całej Polsce pochmurno, na północy, w centrum i na wschodzie przelotny deszcz, na południu

0: proszę. Przynalazł pan kracy. I się zaczęło, no.
1: Dzień dobry, nie, witam państwa.
0: Pan kracy przylazł w sensie w pogodzie, Wojciech Skowroński, żeby o pogodzie, a pan kracy to ten pierwszy z zimnych.
1: A przylezie jeszcze Serwacy, a potem przylezie Bonifacy.
0: I jeszcze Zofia na koniec swoje dołoży.
1: Zośka jeszcze przyjdzie, to się będzie działo.
0: To dopiero.
1: No właśnie.
0: Wieje chłodem.
1: I dlatego musimy liczyć się z tym, że temperatura nie będzie najwyższa w tych dniach. No ale tak wynika z kalendarza, skoro ustawiali się w kolejce i są teraz pan kracy, Serwacy, Bonifacy i Zośka na dokładkę, no to wiadomo, może musimy przeczekać ten czas.
0: Ale wiesz, że to jest akurat to, co najczęściej i zazwyczaj się sprawdza. W sensie ta ludowa sytuacja z zimnymi ogrodnikami. I ja nie pamiętam roku, żeby byli ciepli zimni ogrodnicy. Po prostu to jest zawsze, jak amen w pacierzu, tak jak oni są w kalendarzu, tak zawsze jest, jak jest.
1: Zimne imiona. Pozdrawiamy przy okazji tych, którzy twierdzą inaczej, że są akurat takimi osobami, które grzeją wokół siebie energią pozytywną, bo są takimi, naprawdę? Serwacy, Bonifacy, pan
0: to, okej. No dobrze,
1: tak, tak sobie zabrnąłem. Proszę państwa, dziś mamy od 11 do 14 stopni wczesnym popołudniem. Zobaczymy 14 na termometrach. Po południu będzie więcej przejaśnień, mniej opadów, ale w górach na przykład to zdarzają się opady deszczu ze śniegiem i nawet śniegu, zwłaszcza tam wyżej. Troszkę silniej może powieść po południu, do 50 km na godzinę. Ciśnienie nam się ustabilizuje na poziomie 1006 hektopaskali. Proszę państwa, i rzeczywiście, dzisiaj zabrać ze sobą parasol, kiedy wychodzimy z domu, bo to nie wiadomo, te przelotne miejscowe, punktowe opady mogą robić swoje. Noc z wtorku na środę. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na ogół bez opadów. Od 2 do 6 stopni, czyli bez przymrozków generalnie, ale, zawsze jest to ale.
0: Ta.
1: Ale na otwartych terenach, na otwartych przestrzeniach może zdarzyć się delikatny przymrozek. No bo jak pan kracy, no to on musi jakoś tak zaakcentować swoją obecność. No nie byłby pan krackiem.
0: No właśnie, to jest pan. No. Przecież.
1: No właśnie. No to. Proszę państwa, środa, Serwacy. Następny delikwent. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. No i chłodno, od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne około 1007 hektopaskali, czyli tutaj raczej no, nic się nie zmienia i nie zmieni. Noc ze środy na czwartek taka sama jak z wtorku na środę, czyli od 2 do 5, 6 stopni. Lokalnie możliwe będą przygruntowe przymrozki, o czym mówiłem. Wiatr słaby z południa. Czwartek, proszę państwa, Bonifacy. No tak. Zachmurzenie najczęściej duże z przejaśnieniami, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu, trochę cieplej, do 19 stopni, ciśnienie od 1005 do 1003 hektopaskali, czyli troszkę w dół. Ja zauważyłem taką tendencję, że jak było ciepło ostatnimi dniami i bardzo słonecznie, to mówiliśmy, tak, tego deszczu ziemia potrzebuje, oj, czekamy na deszcz. I to jest święta prawda. Natomiast teraz, kiedy nadeszły te takie deszczowe dni i byle jakie, to mówimy sobie, no tak, ten deszcz jest potrzebny, ale, ale.
0: A żeby cieplej było troszkę przynajmniej.
1: Cieplej. No, może gdyby tak raz padał deszcz, najlepiej wtedy, kiedy my śpimy, później, kiedy nie śpimy, to byłoby słoneczko, ale nie można mieć wszystkiego, no, proszę państwa. No tak, to jest skonstruowane wszystko.
0: Zawsze można wzorem Bonifacego ze słynnej bajki, prawda? To w ogóle imię zobowiązuje.
1: Bonifacy, tak kotam pan ma na myśli.
0: Ale wiesz, bo zobacz, jak imię zobowiązuje. Ten Bonifacy miał na imię Bonifacy.
1: Był leniwy.
0: I on cięgiem leżał i no na piecu, nie? Nic więcej.
1: Bo mu było zimno.
0: No właśnie, no. I nic tam. Tam Filemon sobie hasał, ale Filemon chyba nic wspólnego z pogodą nie ma, tak mi się wydaje. No.
1: No, Filemona jeszcze nie ma, jeśli chodzi o zimnych ogrodników.
0: A on też jest jednym z tych zimnych?
1: Nie, tylko mówię, jeszcze go nie ma, w sensie, że nikt nie wymyślił.
0: A, no właśnie. Wojciech Skowroński.
1: Kłaniam się państwu.
0: Bylebyśmy przetrwali, tak myślę sobie. Poza tym pocieszę. Ta zimna akcent w kalendarzu.
1: Jak przejdziemy przez... chociaż brzmi to tak, no...
0: Brzmi. Tak.
1: To już będzie lepiej.
0: No, a Wojciech Skowroński pojawi się po godzinie 14 ponownie z prognozą pogody.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: 6.30, czas na informacje w skrócie. Agnieszka Tatarczyk.
1: 57-letni kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. Natomiast zgodnie z zażaleniem obrońcy uchylił inne stosowane wobec podejrzanego środki zapobiegawcze, w tym zatrzymanie paszportu. Sprawca wypadku odzyska także wpłaconą kaucję. W szpitalu nr 2 w Mysłowicach trwa dwudniowe referendum. W trakcie głosowania pracownicy wyrażą swoją opinię na temat planów połączenia placówki ze szpitalem w Jaworznie. 14 milionów złotych będzie kosztować przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie gminy Mykanów. W starostwie powiatowym w Częstochowie podpisano dzisiaj umowę na realizację zadania. Łącznie zmodernizowanych zostanie ponad 7 kilometrów dróg. Trwają prace nad tworzeniem parku w Sosnowcu-Zagórzu. Inwestycje podzielono na dwa etapy, drugi ruszy w przyszłym roku. W projekcie przewidziano nasadzenia. Powstanie m.in. miejski sad i kwietna łąka, ale też rolkowisko i strefa graffiti.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 14. Serwis informacyjny Michał Przerwa.
3: Premier zapowiedział rozpoczęcie prac nad rozporządzeniem, które umożliwi uznanie małżeństw jednopłciowych. Nie będzie aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmierci posła Łukasza Litewki. Pijani rodzice z dzieckiem w samochodzie wjechali do rowu, nie chcą przyznać, kto kierował autem. Zobowiązałem ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji do przygotowania odpowiedniego rozporządzenia w sprawie małżeństw jednopłciowych, przekazał na rozpoczęciu posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk. To pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w kwietniu wydał wyrok zobowiązujący Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Witaj.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, co o tej sprawie mówił premier?
4: Szef rządu podkreślił, że tu chodzi zarówno o respektowanie wyroków NSA, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Donald Tusk przekazał, że zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji w trybie pilnym do wypracowania rozporządzenia w tej sprawie. Dodał, że rozporządzenie nie ureguluje jednak wszystkich konsekwencji wynikających z zawarcia małżeństwa.
5: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
4: I tu szef rządu dodał, że potrzebne są dalsze zmiany na szczeblu ustawowym i zaapelował przy tym do posłów i ministrów.
5: Proszę wszystkich, zarówno tu, jak i w Sejmie, żeby szanować godność każdego człowieka i żeby pamiętać o tym, że ci ludzie żyją wokół nas i zasługują na takie same uczucia.
4: Wyrok NSA zapadł w kwietniu i do tej pory kilka innych wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA wydało bardzo podobne decyzje w stosunku do małżeństw jednopłciowych, które również chciały dokonać transkrypcji w naszym kraju.
3: Na czym relacjonowała Dagmara Kędzior. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury i uchylił zastosowane wcześniej środki zapobiegawcze. W imieniu podejrzanego 57-latka wpłacono 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia, gdy poseł jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.

0: został potrącony przez samochód osobowy. Nietrzeźwi rodzice podróżowali z 2-letnim dzieckiem. Auto wjechało do rowu. Do zdarzenia doszło w gminie Mełgiew w województwie lubelskim. Matka i ojciec nie przyznają się do kierowania samochodem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Fordem zjechał z drogi do rowu. W samochodzie znajdowały się 3 osoby. 34-letni mężczyzna, 37-letnia kobieta i ich 2-letnie dziecko, mówi Elwira Domaracka z Komendy Policji w Świdniku.
1: 34-latek miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu, natomiast 37-latka ponad 2,1. Dodatkowo mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Po zdarzeniu mężczyzna próbował oddalić się pieszo z miejsca, natomiast kobieta próbowała wyjechać pojazdem z rowu, jednak bezskutecznie. Oddalającego się z miejsca zdarzenia 34-latka zauważył świadek, który ruszył za nią i uniemożliwił mu ucieczkę do czasu przyjazdu służb.
0: Teraz policja ustala, kto siedział za kierownicą Forda w chwili zdarzenia. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia. Policjant wydalony ze służby za nieprawidłowe zachowanie podczas interwencji związanej z potrąceniem jelenia w miejscowości Halasy w powiecie bialskim. Do zdarzenia doszło 1 maja. Zwierzę zostało potrącone przez ciężarówkę. Ranny jeleń konał na drodze, jednak funkcjonariusz nie podjął właściwych działań w celu skrócenia jego cierpienia, mówi rzecznik policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
2: Jak poinformował nas podinspektor Andrzej Fiołek, policjant w takiej sytuacji powinien przekazać informację do dyżurnego o stanie zwierzęcia i zadecydować o wezwaniu służb weterynaryjnych. Jeżeli zwierzę było w stanie agonalnym, mundurowy na podstawie posiadanych uprawnień mógł także uśmiercić zwierzę. Po całym zajściu komendant miejski policji w Białej Podlaskiej polecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w obowiązkach służbowych. Jednocześnie przesłał do komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie wniosek z uzasadnieniem o wydaleniu mundurowego ze względu na ważny interes służby. Szef lubelskiego garnizonu policji po zapoznaniu się z materiałami podjął decyzję o wydaleniu policjanta. Agata Zalewska, Radio Lublin.
0: W Tatrach spadł śnieg na Kasprowym Wierchu. Miejscami może go przybyć nawet kilkanaście centymetrów. Widoczność ogranicza mgła, a opadom towarzyszy silny wiatr. Niewykluczone, że śnieg pojawi się także w niższych partiach gór. Pokrywa śnieżna długo się tam nie utrzyma, mówi kierownik stacji Meteo w Zakopanem Paweł Pożuchowski.
3: Śnieg występuje już od górnej granicy lasu, mniej więcej 1500 metrów nad poziomem morza. No i tak na Kasprowym Wierchu całkiem dużo tego śniegu już spadło. Szacujemy, że dzisiaj w ciągu dnia i w nocy może go spaść do około 10, być może lokalnie więcej centymetrów. Opady śniegu także w nocy mogą pojawiać się w niżej położonych częściach naszego regionu, także na Podhalu. Być może lokalnie nawet krajobrazy się zabielą, natomiast no, w środę już te opady i śnieg pozostaną tylko wspomnieniem, gdyż no, temperatura wyraźnie wzrośnie.
0: W wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami i przed silnym wiatrem dla wschodniej Polski. Alerty obowiązują do godziny 16. Na południu wydano z kolei ostrzeżenia przed przymrozkami. Nad morzem będzie 10 stopni, w centrum i na zachodzie 14, a na wschodzie około 20.
5: Mowa o Wojciechu Skowrońskim, który analizuje te wszystkie pogodowe mapy. No i co nas czeka? O tym już teraz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. No rozleniwia nas ta pogoda, bo jest chłodno, do tego deszczowo, ciśnienie takie sobie, więc to wszystko sprawia, że człowiek by wskoczył pod taki ciepły kocyk, napił się dobrej herbaty, może coś przeczytał, może coś zobaczył, może czegoś posłuchał. Ale tu trzeba jeszcze obowiązki wypełnić. Proszę Państwa, dziś 14 stopni to wartość maksymalna. Wiatr umiarkowany, ale momentami silniejszy, z północnego zachodu do 50 km na godzinę, czyli gdzieś tam może zaakcentować swoją obecność. Ciśnienie około 1006 hektopaskali. Noc z dziś na jutro, zachmurzenie umiarkowane i duże, nie powinno padać, jedynie na południu regionu początkowo możliwy będzie przelotny deszcz, a w Beskidach także śnieg. Mówimy tutaj zwłaszcza o tych wyższych partiach. Temperatura minimalna w nocy od 2 do 6 stopni, ale lokalnie nie można wykluczyć słabych przymrozków, dlatego że mamy do czynienia z trzema ogrodnikami. Pankracy, czyli dziś, jutro Serwacy, Bonifacy w czwartek, więc no, trzeba uważać i sadzonki przykrywać, proszę Państwa, bo nigdy nie wiadomo. Środa, no właśnie, tutaj Serwacy daje o sobie znać. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Do 14 stopni, czyli chłodno. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu.

0: zachodu, a także zachodu ciśnienie dość stabilne wyniesie około 1700 hektopaskali. Noc ze środy na czwartek bardzo podobna do tej poprzedniej, od 2 do 5 stopni. Lokalnie możliwe będą słabe przymrozki, nie będzie padać. I czwartek, 14 dzień maja, Bonifacy będzie królował. Zachmurzenie najczęściej duże z przejaśnieniami, lokalnie możliwe będą słabe przelotne opady deszczu, trochę cieplej, do 19 stopni, ciśnienie około 1500 hektopaskali. Proszę Państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że do końca tygodnia będzie właśnie tak deszczowo, z temperaturą od 15 do 17 stopni maksymalnie. W niedzielę 15 stopni z zachmurzeniem, ale bez deszczu. W poniedziałek 18 maja 17 stopni i troszkę więcej słońca. Wtedy opady będą już zanikać. Kłaniam się Państwu, miłego popołudnia i wieczoru życzę. Do usłyszenia.
1: Patrzę na imieniny dzisiaj Dominik, jutro Robert. Jak tak pankracy, serwacy, bonifacy będą nam psikusy rokrocznie robić, to następnym razem zaprosimy Dominika i Roberta, bo to, mówię Państwu, nie ma co. A już serio, ważne, że popadało, bo to też było bardzo potrzebne. Prognoza pogody w Radiu Katowice. Wojciech Skowroński, wielkie dzięki.
2: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam ponownie w Katowicach, ciasno na Gliwickiej, na Obroki, na Stęślickiego, na Morcinka, na Dworcowej, Słowackiego, Kościuszki, Strzeleckiej, Jerzego Dudygracza, na Warszawskiej, Francuskiej, Ceglanej. Duży korek też na Krajowej Drodze 79 na wysokości Załęża, gdzie z powodu robót drogowych zwalniamy do 12 km na godzinę, jadąc w kierunku Mysłowic. Duży ruch w regionie, w innych miejscowościach także ciasno, w Gliwicach na drodze wojewódzkiej 902, czyli na średnicówce łączącej Gliwice z Katowicami. Tutaj zwalniamy do 7 km, jadąc przez centrum miasta w stronę Łabęd. Zwalniamy też na estakadzie Hebeliusza, na Łabęckiej, na Kozielskiej, Toszeckiej, Wincentego Styczyńskiego, na Kłodnickiej i Zwycięstwa. Korek zgłaszają słuchacze Radia Katowice także na ulicy Górnych Wałów w tym mieście, jak również na ulicy Pszczyńskiej. 691-400-400, przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice.
3: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach, ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.pl.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: 6.30. Czas na informacje w skrócie. Zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
1: Prokuratura rejonowa Sosnowiec Północ sprawdza, czy przed śmiercią poseł Łukasz Litewka otrzymywał groźby karalne. Osobne śledztwo w tej sprawie wszczęto po interwencji jednego z posłów PiS z Zagłębia. Dzisiaj sąd ponownie nie zgodził się na to, tymczasem by kierowca podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł i społecznik, trafił do aresztu. A w Sejmie kolejne podejście do ustawy łańcuchowej, bliskiej tragicznie zmarłemu posłowi, który działał na rzecz praw zwierząt. W Komisji Nadzwyczajnej odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów zakazujących trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Pierwszy wniósł prezydent Karol Nawrocki, drugi posłowie klubów rządzącej koalicji. Gliwicka Starówka przejdzie deratyzację. Wszystko po sygnałach od mieszkańców, którzy zauważyli szczury i powiadomili urzędników. Planowana akcja potrwa 4 tygodnie. Na razie do 19 maja miasto czeka na oferty od potencjalnych wykonawców. Nowy mural odsłonięto w Rybniku na wewnętrznym patio środowiskowego domu samopomocy. Dzieło powstawało przy współpracy osób z niepełnosprawnościami oraz artystek z grupy Sztama, Karoliny Gałuszki i Rozalii Harupa. Na muralu są wieża Eiffla z Ronda, samolot z Gotartowic czy żaglówka na Zalewie Rybnickim.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-12 maja. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
3: Jest decyzja rządu w sprawie uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Ruszają prace nad rozporządzeniem. Kryptowaluty znowu w Sejmie. Posłowie dyskutują nad 4 projektami. Kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii i kolejni politycy odcinają się od premiera. Rozpoczynają się prace nad rozporządzeniem, które umożliwi uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, poinformował dziś premier Donald Tusk. Decyzja ma związek z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał transkrypcję już kilku aktów małżeństw jednopłciowych. Premier powiedział, że przygotowanie odpowiedniego rozporządzenia jest nie tylko wypełnieniem decyzji sądów.
4: W Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych, motywowane tradycją, wyznaniem wiary, poglądami politycznymi. Także na tej sali różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo.
3: Za przygotowanie rozporządzenia odpowiedzialni będą minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W Sejmie zaczęła się dyskusja nad 4 projektami ustaw dotyczącymi rynku kryptowalut. Swoje projekty zgłosili rząd, prezydent, a także kluby Polski 2050 i Konfederacji. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dodał, że projekt autorstwa PiS-u będzie procedowany w innym terminie.
5: Na razie mamy 4 ustawy. Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli pan prezydent podpisze ustawę, to myślę, znając to, co ostatnio robi Prawo i Sprawiedliwość, zmieniając zdanie co 15 minut w różnych sprawach, będzie się musiało Prawo i Sprawiedliwość zastanowić, czy nadal są zainteresowani procedowaniem tej ustawy.
3: Pierwotny poselski projekt PiS-u autorstwa Janusza Kowalskiego został wycofany. Poseł nie jest już bowiem członkiem partii. Nowy projekt PiS-u przewiduje całkowity zakaz działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Byłaby ona uznana za nieuczciwą praktykę rynkową. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie PiS-u. Sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański wyjaśnił, co w ocenie Trybunału oznacza ślubowanie wobec prezydenta.
6: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta, rozumianej dosłownie i faktycznie, a nie jako abstrakcyjnej, deklarowanej relacji odnoszącej się do nieobecnego prezydenta.
3: Prezydent jednak przyjął ślubowanie tylko 2 z 6 wybranych przez Sejm sędziów, dlatego sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie, zapraszając Karola Nawrockiego, który na ślubowaniu się nie pojawił. Od tego czasu prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza nowych sędziów do pracy. Wzięli

0: nie udział w rozprawie jako publiczność. Brytyjski premier Keir Starmer nie zamierza ustąpić z funkcji, choć jego rząd pogrąża się w coraz większym chaosie. Po fatalnych wynikach wyborów lokalnych bunt w Partii Pracy przybrał dziś otwartą formę. Kolejni politycy odcinają się od premiera, a coraz większa grupa posłów domaga się zmiany przywództwa. Brytyjskie media informują, że liczba parlamentarzystów gotowych poprzeć odsunięcie Starmera od władzy przekroczyła już 80.
1: Dzisiejsze posiedzenie gabinetu miało uspokoić sytuację, ale przyniosło odwrotny efekt. Starmer powiedział ministrom, że nie zamierza rezygnować i będzie kierował rządem tak długo, jak pozwoli mu na to partia. Jednym z najmocniejszych ciosów dla Starmera była rezygnacja Jess Phillips, która należała do najważniejszych postaci w jego rządzie. Jej odejście odebrano jako znak, że nawet najbliżsi współpracownicy zaczynają odwracać się od premiera. W Partii Pracy coraz częściej pada pytanie nie o to, czy dojdzie do zmiany lidera, ale kiedy to nastąpi. Brytyjskie media wymieniają już potencjalnych następców Starmera. Rosnące napięcie polityczne odbija się także na rynkach finansowych. Inwestorzy obawiają się przedłużającego się kryzysu w Londynie, co osłabia funta i podnosi koszty zadłużenia państwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Takiego finału weselni goście raczej się nie spodziewali. W Suwałkach panna młoda zamiast rzucać welonem rzuciła się na własną matkę. Zaczęło się od kłótni, a skończyło na rękoczynach. Weselna awantura zakończyła się interwencją policji, a panna młoda w sukni ślubnej trafiła do policyjnego aresztu, mówi podkomisarz Karol Górski.
2: Policjanci skorzystali z uprawnień, jakie daje im ustawa antyprzemocowa i zatrzymali agresywną kobietę, która stwarzała zagrożenie. Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie panny młodej, natomiast jej matka została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.
0: 42-latka przez najbliższe 2 tygodnie nie może zbliżać się do swojej matki. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 po 16. Sport w Trójce, Adam Malecki.
5: Dzień dobry Państwu. W Rzymie na Foro Italico grają w turnieju tenisowym rangi 1000. Z Polaków w grze singlowej pozostała już tylko Iga Świątek, która jutro w ćwierćfinale zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Trwa świetna pasa Sorany Hirstei, która jest już w najlepszej czwórce. Rumunka, która wyrzuciła za burtę Arynę Sabalenkę, dzisiaj w ćwierćfinale pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-1-7-6. W walce o finał zagra z lepszą z pary Mirra Andrijewa Coco Gauff. W turnieju panów na korcie przybywa właśnie Jannik Sinner. Włoch gra ze swoim niżej notowanym rodakiem Pellegrino i w pierwszym secie wygrał pewnie 6-2. W innych meczach 1/8 finału Hiszpan Hodar pokonał Amerykanina Tiena, a Norwek Rut wyeliminował Włocha Muzettiego. W piłce nożnej to dzień przyznawania licencji na grę w Ekstraklasie. Takowe Polski Związek Piłki Nożnej przyznał w pierwszej lidze Wiśle Kraków i Śląskowi Wrocław. Za to zabrakło zgody dla walczącej o awans Wieczystej Kraków, która nie ma formy prawnej spółki akcyjnej. Przy okazji poznaliśmy plan gier meczów barażowych o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Spotkania półfinałowe zostaną rozegrane w czwartek 28 maja o godzinie 17:30 i 20:30, a finał w niedzielę 31 maja o godzinie 20:45 lub w poniedziałek 1 czerwca o godzinie 15, jeżeli gospodarzem meczu będzie Śląsk-Wrocław. Jeszcze wieści piłkarskie z Czech, gdzie po meczu derbowym w Pradze doszło do dantejskich scen i sporej zadymy z rękoczynami, kiedy na boisko jeszcze przed końcowym gwizdkiem wbiegli chcący świętować mistrzostwo kibice. Są więc konsekwencje i to najsurowsze z możliwych. Czeski Związek Piłki Nożnej nałożył na Slavię Praga grzywnę w wysokości 10 milionów koron, zamknął stadion tego klubu na 4 mecze i nakazał klubowi oddać Walkowera w niedawnych derbach właśnie ze Spartą. Jeszcze zaproszenie do Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim w Warszawie, gdzie można podziwiać wystawę Pierwszy Król Peletonu, poświęconej Stanisławowi Królakowi, pierwszemu Polakowi, który wygrał wyścig pokoju. Miało to miejsce 15 maja, czyli minie niebawem 70 lat od tego historycznego triumfu. Na wystawie można obejrzeć pamiątki związane z karierą legendy, mówi kustosz wystawy Marta Marek.
6: Wyróżnia się wieniec laurowy. Takie wieńce otrzymywali zawodnicy za zwycięstwa etapowe i w całych edycjach wyścigu pokoju. No i ten wieniec z lat 50. należał właśnie do Stanisława Królaka. I my prezentujemy go tutaj na ekspozycji. Mamy również statuetkę, którą otrzymał za wygranie wyścigu pokoju w 1956 roku. Mamy również dyplom, jaki otrzymał na etapie, którym bronił żółtej koszulki lidera. Tę koszulkę utrzymał do samego końca i dzięki temu 15 maja 1956 roku mógł jako pierwszy Polak w historii wygrać wyścig pokoju.
5: Wystawę Pierwszy Król Peletonu można zwiedzać do 30 czerwca.
4: W nocy na zachodzie i północnym wschodzie kraju przelotny deszcz. Na północnym wschodzie możliwe też burze. Na Podhalu deszcz

0: deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni, przeważnie, ale w Sudetach i Karpatach przymrozki nawet do minus 3. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami może popadać, a temperatura przeważnie od 11 do 14 stopni.
1: Zapraszamy.
2: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. W Katowicach na autostradzie A4 mamy dwa utrudnienia. Jedno na wysokości zjazdu na Mikołowską, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych Fiata i Renault. Drugie zdarzenie natomiast na jezdni przeciwnej, czyli tej prowadzącej w kierunku Krakowa. Tutaj mamy kolizję dwóch pojazdów. To na wysokości Doliny Trzech Stawów. W obu przypadkach utworzyły się solidne korki, więc ostrzegamy, a za informacje naszym słuchaczom dziękujemy. Mamy jeszcze kilka innych zdarzeń w regionie. W Chorzowie na ulicy Nowej kolizja dwóch samochodów osobowych Toyoty z Citroenem, w Katowicach na Szopienickiej utrudnienia pokolizyjne po spotkaniu również dwóch pojazdów, w Rudzie Śląskiej na skrzyżowaniu Oświęcimskiej i Gościnnej zderzenie dwóch samochodów osobowych, podobna sytuacja w Dąbrowie Górniczej na ulicy Królowej Jadwigi, tutaj zderzenie Mazdy i Kii. Odblokowano natomiast po zdarzeniu związanym z pożarem samochodu autostradę A1, gdzie doszło do tego na jezdni w stronę Gorzyczek.

Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już jest nam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor, wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie wiecznym piórem.

0: Jest 17. Sosnowiecka prokuratura bada, czy pod adresem tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki kierowane były groźby. Pracownicy szpitala nr 2 w Mysłowicach głosują w referendum dotyczącym planowanej fuzji placówki ze szpitalem w Jaworznie. W tym serwisie także o ważnej drogowej inwestycji w Jasienicy koło Bielska-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam, ale najpierw smutna informacja. Zmarła Stanisława Celińska, wybitna aktorka, miała 79 lat. Stworzyła pamiętne kreacje, m.in. w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie, Alternatywy 4, Panny z Wilka. Debiutowała w 1970 roku w filmie Andrzeja Wajdy, Krajobraz po bitwie. Występowała także w Teatrze Polskiego Radia w serialu Matysiakowie. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Północ sprawdza, czy przed śmiercią poseł Łukasz Litewka otrzymywał groźby karalne. Osobne śledztwo w tej sprawie wszczęto po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, mówi prokurator Bartosz Kilian.
2: Prokurator po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych pod adresem pana posła w miesiącach bezpośrednio poprzedzających jego zgon, uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia. Będziemy dbać o koordynację pomiędzy tymi postępowaniami i jeżeli którekolwiek z nich dostarczy materiałów użytecznych dla drugiego, będą stanowić uzupełnienie naszych dociekań.
0: Sąd Okręgowy w Sosnowcu uchylił dzisiaj wcześniej zastosowane wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku kierowcy środki zapobiegawcze. 57-latek nie trafi do aresztu. Ponad 100 osób, czyli 35% pracowników szpitala nr 2 w Mysłowicach wzięło już udział w referendum, które rozpoczęło się rano w placówce. Jest podzielone na dwie tury, a załoga ma zdecydować, czy jest za, czy przeciw połączeniu szpitala z lecznicą w Jaworznie. 22 kwietnia prezydenci Mysłowic i Jaworzna podpisali list intencyjny w sprawie współpracy prowadzącej do konsolidacji obu placówek. Wyniki referendum nie będą wiążące dla władz miasta, ale związkowcy mają nadzieję, że prezydent Mysłowic weźmie pod uwagę głos pracowników.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Trwa rozbudowa drogi powiatowej ulicy Strumieńskiej w Jasienicy koło Bielska-Białej. W okolicy szkoły i urzędu gminy powstaje rondo. Zmodernizowane zostało

0: To łącznie ponad 2 km drogi w kierunku Rudzicy. Zaawansowanie robót oceniamy na 50%, mówi starosta bielski Andrzej Płonka, który przewiduje zakończenie zadania w połowie sierpnia.
1: W zasadzie idą prace zgodnie z planem. Było troszeczkę opóźnień ze względów projektowych, ale to już jest za nami. Wykonujemy pracę od gminy do szkoły, tam będzie rondo, roboty trwają. Wszystko, co się wiąże z bezpieczeństwem, ronda, chodniki, poprawa tych chodników i wszystkie sprawy związane z objazdem całej gminy, które do tej pory toczyły się w dwie strony przy tej drodze, będą wykonane, myślę, ku pożytkowi mieszkańców i tym wszystkim zabiegom, które również pan wójt przez lata czynił.
0: Na rozbudowę ulicy Strumieńskiej powiat bielski pozyskał 6 milionów złotych ze środków zewnętrznych. Na kolejne 2 miliony złożyły się samorządy powiatowe i gminne. I teraz jeszcze zaproszenie na lokalne częstotliwości Radia Katowice, bo za chwilę rozszczepiamy nasz program na 101.2, czyli w aglomeracji, o wizycie posłów w Piekarach Śląskich, symulatorze dla pracowników kolei i park militarny w Dąbrowie Górniczej. Na 103 FM sportowe podsumowanie sezonu siatkarek BKS-u Bielsko-Biała, odwiedziny w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej i spotkanie z pisarzem Juliuszem Wątrobą. Na 98.4 FM mówić będziemy o obchodach Święta Strażaków i zaprosimy na wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu, któremu patronuje Radio Katowice. Do końca dnia i słaby deszcz, i większe przejaśnienia. Temperatura od 11 do 14 stopni.

0: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. 136 zdarzeń od północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci. Z ostatnich mamy dwie kolizje w Sosnowcu na Ostrogórskiej, gdzie zdarzyły się dwa samochody Volkswagen i Renault, a także w Katowicach na Grunwaldzkiej. Tu także zderzenie dwóch pojazdów. Zachowajmy ostrożność. Nie mamy już problemów pokolizyjnych na autostradzie A4 w Katowicach. Czynności policyjne zakończone, samochody z drogi usunięte, przejazd w obu kierunkach bez problemów. Nadal jednak w Katowicach korek na 73 Pułku Piechoty i na Kolejowej w Brynowie. Nadal też niewielkie spowolnienia na kilku ulicach w centrum miasta. W Chorzowie zwalniamy na Parkowej i Nowej, w Świętochłowicach na Bytomskiej, w Rudzie Śląskiej na Piotra Niedurnego, Karola Goduli na 1 Maja, w Zabrzu na De Gola, w Gliwicach na Daszyńskiego i Zygmunta Starego, a w Knurowie na 1.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 12 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
2: Zmarła Stanisława Celińska, miała 79 lat. W Sejmie dyskusja nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni złożyć ślubowanie w obecności prezydenta, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka, zmarła w wieku 79 lat. O jej śmierci poinformowała w mediach społecznościowych Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil artystki. Była bohaterką, wspominał Stanisławę Celińską w TVP Info aktor Andrzej Seweryn.
3: Stasia była tak bogatą osobą, tak wszechstronną, że trudno w dwóch słowach opisać ją. Przede wszystkim wspaniałą aktorką, naturalnie, to wiemy o tym, wspaniale śpiewała. Ja zawdzięczam jej w dużej mierze wybór drogi życiowej.
2: Do wspomnienia Stanisławy Celińskiej wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki po 17. Sejm dyskutuje nad sposobem uregulowania rynku kryptowalut w Polsce. Posłowie rozpatrzą 4 projekty ustaw w tej sprawie: rządowy, prezydencki oraz 2 poselskie, Polski 2050 oraz Konfederacji. Dyskusji przysłuchuje się Michał Makowski. Dzień dobry. Co wynika z tej dyskusji?
4: Poseł Polski 2050 Adam Gomoła proponuje kompromis między rządem a prezydentem poprzez 5-krotne obniżenie opłat za nadzór nad emisją kryptowalut.
5: Przychodzę zaoferować wam pokój w domowej wojnie kryptowalutowej. Ogień tej wojny zniszczył doszczętnie branżę innowacji finansowych z tego rynku.
4: Z kolei lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że projekty rządowe i prezydenckie są przeregulowane.
6: Jedyne, co wy mieliście zrobić, to były 3 rzeczy. Pierwsza, wskazać regulatora, KNF. Druga, ustalić wysokość opłat. I trzecia, ustalić poziom kar.
4: Na zarzuty dotyczące nadmiernych regulacji odpowiadał wiceminister finansów Jurand Drob.
7: Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
4: Natomiast szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki krytykował nadmierne koszty nadzoru oraz blokowanie stron kantorów kryptowalutowych i zaproponował alternatywne rozwiązania.

0: strony internetowe będą blokowane całkowicie w konkretnych przypadkach, uwaga, gdy firma działa bez żadnego zezwolenia.
1: Wszystko wskazuje na to, że przegłosowany zostanie projekt rządowy, który podwyższa kary finansowe oraz kary więzienia za nadużycia na rynku kryptowalut.
2: I tyle, Michał Makowski. Dziękujemy za relację. Osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie, w sprawie których Trybunał wydał dziś wyrok, przed rozprawą złożyli wniosek o zmianę w składzie orzekającym, ale nie został on odnotowany. Sędzia Krystian Markiewicz po ogłoszeniu decyzji wyjaśniał, czym kierowała się ta grupa sędziów.
3: Doszło do bezprawnego, nielegalnego zmiany jednego sędziego w miejsce pana sędziego, który ma cały czas kompetencje do orzekania. Można powiedzieć, z dnia na dzień został wskazany inny, tak zwany sędzia dubler. Wyrok został wydany większością 3-2, więc to budzi jakby dodatkowe, można powiedzieć, wątpliwości co do tego, jak w ogóle są wyznaczane składy w Trybunale Konstytucyjnym.
2: A sędziowie, których Sejm wybrał 13 marca, uczestniczyli w rozprawie jako widzowie. 25-letni Włoch trafił do rzymskiego szpitala zakaźnego z podejrzeniem hantawirusa typu Andes po kontakcie z pasażerką statku MV Hondius, która później zmarła. W Holandii 12 osób z personelu medycznego objęto kwarantanną po kontakcie z próbkami zakażonego pacjenta bez zachowania pełnych procedur bezpieczeństwa.
4: Światowa Organizacja Zdrowia informuje o 9 potwierdzonych zakażeniach związanych ze statkiem i 2 kolejnych przypadkach podejrzanych. Od początku kryzysu zmarły 3 osoby – holenderskie małżeństwo i niemiecka pasażerka. Nowe zakażenia potwierdzono m.in. u obywateli Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Francji. Francuska ministra zdrowia przyznała, że nadal trwa analiza wirusa i nie można jeszcze całkowicie wykluczyć jego mutacji. WHO podkreśla jednak, że nie ma sygnałów świadczących o początku większej epidemii, choć wirus może ujawnić się nawet po wielu tygodniach od zakażenia. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Wycieczkowiec płynie obecnie z Teneryfy do Rotterdamu, gdzie ma zostać zdezynfekowany. Ktoś ściął drzewo z gniazdem bielika na terenie nadleśnictwa pod Dębice. Incydent miał miejsce na obszarze objętym strefą ochrony. To ogromna tragedia, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
5: Drzewo zostało wycięte, a lęk zniszczony. Gniazdo znajdowało się w strefie ochrony, gdzie nie były prowadzone żadne prace leśne. Ptaki miały zapewnione spokojne i bezpieczne warunki, żeby wyprowadzić młode. Na miejscu odnaleziono resztki piskląt w wieku około 4 tygodni.
2: Zdaniem Lasów Państwowych było to celowe działanie. Sprawa natychmiast została zgłoszona policji. Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: W Trójce sport i Adam Malecki.
8: Reprezentacja Polski w piłce ręcznej przygotowuje się do 2 meczów z Austriakami. Stawką będzie awans do turnieju finałowego Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. O najbliższych rywalach więcej powie Ariel Pietrasik. To jacy są ci Austriacy?
9: Są bardzo zjednoczeni. Oni długo razem ze sobą grają. Ja też gram teraz właśnie aktualnie z Leonem Bergmanem i z Herburgerem też gram 2 lata ze sobą w Schaffhausen. I u nich nie ma dużej filozofii. Oni są bardzo, właśnie jak powiedziałem, zjednoczeni i każdy dla każdego walczy. I u nich nie wiadomo, czy zagrają. Mogą zagrać super mecz, ale też zobaczymy, jak to będzie.
8: Pierwszy mecz z Austriakami jutro w Gracu. Jannik Sinner, lider światowego rankingu, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i to bez straty seta. Włoch pokonał 6-2, 6-3 swojego rodaka Andrea Pellegriniego. Za burtą turnieju jest Niemiec Aleksander Zwieriew, który przegrał po bardzo zaciętym boju 6-1, 6-7, 0-6 z innym zawziętym Włochem Luciano Darderim. Awans wywalczyli także reprezentujący Kazachstan Haczanów, Norwek Rut i Hiszpan Hodar. U pań do półfinału awansowała 36-letnia Sorana Kirstea. Rumunka w ćwierćfinale pokonała Łotyszkę Ireną Stepenko 6-1-7-6 i o finał zagra ze zwyciężczynią meczu, w którym wieczorem zagrają Mirra Andrijeva i Coco Gauff. W piłce nożnej Barcelona po świętowaniu Mistrzostwa Hiszpanii zabiera się za uregulowanie spraw kontraktowych. Wszystko wskazuje na to, że na dłużej swoją przyszłość z dumą Katalonii zwiąże trener Hansi Flick. Niemiec poinformował, że zamierza przedłużyć kontrakt do 2028 roku. Podobne zamiary wobec swojego trenera ma na naszym podwórku Lech Poznań. Trwają negocjacje mające na celu przedłużenie kontraktu z Nilsem Fredriksenem. Duńczyk przy okazji chce mieć zapewnienie w umowie, że w przypadku, jeśli zgłosi się po niego jakiś klub z 5 topowych lig europejskich lub reprezentacja Danii, otrzyma zgodę na odejście. Rozmowy trwają, a tymczasem Lech z Fredriksenem powoli zmienia.

0: zmierza po kolejne Mistrzostwo Polski.
1: Na zachodzie i północnym wschodzie kraju pojawi się przelotny deszcz w nocy. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura od 3 do 6 stopni Celsjusza w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro w ciągu dnia od 11 do 14 przeważnie. W rejonach podgórskich tylko 9 stopni Celsjusza. Przelotne opady deszczu przede wszystkim na południu i zachodzie kraju.
2: Trójka.

Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. 136 zdarzeń od północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci. Z ostatnich mamy dwie kolizje w Sosnowcu na Ostrogórskiej, gdzie zdarzyły się dwa samochody Volkswagen i Renault, a także w Katowicach na Grunwaldzkiej. Tu także zderzenie dwóch pojazdów. Zachowajmy ostrożność. Nie mamy już problemów pokolizyjnych na autostradzie A4 w Katowicach. Czynności policyjne zakończone, samochody z drogi usunięte, przejazd w obu kierunkach bez problemów. Nadal jednak w Katowicach korek na 73 Pułku Piechoty i na Kolejowej w Brynowie. Nadal też niewielkie spowolnienia na kilku ulicach w centrum miasta. W Chorzowie zwalniamy na Parkowej i Nowej, w Świętochłowicach na Bytomskiej, w Rudzie Śląskiej na Piotra Niedurnego, Karola Goduli na 1 Maja, w Zabrzu na De Gola, w Gliwicach na Daszyńskiego i Zygmunta Starego, a w Knurowie na 1

0: Jest 18. Katowiccy śledczy w kraju i za granicą podejmują kolejne czynności w sprawie zonda krypto, próbując ustalić przepływy środków. Śląscy europosłowie chcą utworzenia Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej w regionie i piszą do ministra finansów. Jastrzębska Spółka Węglowa planuje zaciągnąć 850 milionów złotych pożyczki z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Katowicach przeprowadziła dalsze czynności w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jak mówi prokurator Michał Binkiewicz, śledczy sprawdzają ślady na terenie całego kraju.
2: Zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Przesłuchano kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi,

0: a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy finansowe między Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut na świecie. Analizowane są też portfele założone przez Zonda Krypto. W tej sprawie zwrócono się do około 100 tego typu instytucji na całym świecie. Tymczasem w Sejmie dziś znowu dyskusja o rynku kryptowalut. W grze tym razem 4 projekty. Rządowy, który już dwukrotnie zawetował prezydent, prezydencki oraz Konfederacji i Polski 2050. Europosłowie Łukasz Kochut i Borys Budka chcą utworzenia Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej w jednym z miast metropolii. Zdaniem śląskich polityków najlepszą lokalizacją dla tej strategicznej inwestycji byłyby Katowice. W tej sprawie napisali do ministra gospodarki i finansów Andrzeja Domańskiego. Mamy silne uczelnie, nowoczesną infrastrukturę i ogromny potencjał technologiczny. Nie ma lepszego miejsca w Polsce na utworzenie takiego centrum, napisali w interwencji europosłowie.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Borykająca się z trudną sytuacją finansową Jastrzębska Spółka Węglowa planuje zaciągnąć 850 milionów złotych pożyczki z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu. Wynika z opublikowanego dziś projektu uchwały walnego zgromadzenia JSW. Według uzasadnienia projektu spółka zamierza skorzystać z nowego mechanizmu, który umożliwia udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zabezpieczenia mają stanowić nieruchomości i ruchomości kopalni Budryk, Knurów Szczygłowice, Pniówek oraz Bory. Renia Zofiówka. 12 maja obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. To święto, które ma na celu docenienie ich pracy w opiece nad pacjentami. Jak mówi pielęgniarka oddziałowa z Izby Przyjęć Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, Karolina Krząkała, pielęgniarka pełni fundamentalną rolę w przebiegu leczenia pacjenta.
3: Pielęgniarka jest niezbędnym elementem całego procesu opieki nad pacjentem, począwszy od zapewnienia pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, poprzez cały proces diagnostyczno-leczniczy. Pacjenci najczęściej właśnie zwracają się w pierwszej kolejności do pielęgniarki. Jest ona takim łącznikiem najczęściej między pacjentem a lekarzem.
1: Coraz więcej jest też pielęgniarzy, mówi oddziałowy z Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach Krzysztof Pajor.
4: Jest wiele oddziałów, na których trzeba wsparcia mężczyzny i tak zwanej silnej ręki, gdzie trzeba coś podnieść, trzeba tego pacjenta gdzieś w jakiś sposób asekurować. Na początku było ciężko, postrzeganie mężczyzn było dosyć niewdzięczne. Na dzień dzisiejszy, kiedy więcej mężczyzn jest pielęgniarzami, sposób postrzegania się znacząco zmienił.
1: W Polsce pracuje obecnie 323 tysiące pielęgniarek i pielęgniarzy. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko lokalnie popada. Uwaga, wysoko w Beskidach możliwy śnieg. Temperatura od 2 do 6 stopni. Jutro 12-14 i zmienna pogoda.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-12 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
6: Powietrze wokół niej wibrowało w tym serwisie wspomnienia o Stanisławie Celińskiej. MSZ prosi ambasadę USA w Warszawie o wskazanie podstaw prawnych wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Dwie osoby z Polski mogły mieć kontakt z chorymi zakażonymi hantawirusem. Na początek wspomnienia o Stanisławie Celińskiej. Wybitna aktorka i wokalistka zmarła w wieku 79 lat. O pracy z nią na antenie Trójki mówił Bartek Wąsik, który zaprosił artystkę do pracy nad piosenkami o Warszawie.
7: Że we wszystkim, co robiła, mam wrażenie, była jakaś szczera, jednocześnie była takim naczyniem, które tak czekało na różnego rodzaju inspiracje i mam wrażenie, że ktoś w nią wlewał coś, ale ona dawała z siebie przedziwną materię i po prostu była zawsze na scenie olśniewająca, przykuwająca uwagę. Powietrze wokół niej wibrowało.
6: Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje, m.in. w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie, Alternatywy 4, Panny z Wilka czy Fuchs. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym rzecznik resortu Maciej Wewiór. W koalicji rządowej trwa szukanie winnego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Michał Fabisiak.
8: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że prokuratura powinna uderzyć się w pierś. To ją obwinia za to, że Zbigniew Ziobro nie został osądzony.
9: Walić z najgrubszych harbat, być tutaj w pozycji ofensywnej.
8: Rzeczniczka KO Dorota Łoboda wierzy, że choć nieprędko, to dojdzie do ekstradycji.
10: Ściągnięcie wiąże się z długotrwałą.

0: procedurą. Teraz rola naszej dyplomacji, naszego wymiaru sprawiedliwości.
1: Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy zapowiada, że Zbigniew Ziobro straci poselską pensję.
2: Podjął pracę w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym.
1: Michał Wójcik z PiS nie widzi jednak konfliktu interesów.
3: Polityków znam, którzy od wielu lat komentują: Ziobro nie wolno. Wiadomo, że on ma mniej praw w społeczeństwie.
1: Nie wszyscy w PiS bronią jednak byłego ministra. Frakcja Mateusza Morawieckiego uważa, że unikając starcia z prokuraturą, Ziobro szkodzi wizerunkowi partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Komisja Europejska potwierdziła informacje Polskiego Radia dotyczące wstrzymania importu mięsa z Brazylii. Od września Brazylia nie będzie mogła sprzedawać żywności na unijny rynek, bo nie gwarantuje europejskich standardów. Stosuje m.in. hormony wzrostu i antybiotyki. We wspólnocie zabronione, mówi rzeczniczka komisji Ewa Chmurciowa. W Unii Europejskiej obowiązują przepisy, których muszą przestrzegać nasi rolnicy. Chcemy, aby kraje importujące stosowały się dokładnie do tych samych zasad. Brazylia nie będzie już mogła eksportować towarów do Unii Europejskiej: wołowiny, koniny, drobiu czy jaj. Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a ta umowa od 1 maja już obowiązuje. Dwie osoby z Polski mogły mieć kontakt z chorymi zakażonymi hantawirusem, którego ognisko wykryto na holenderskim wycieczkowcu. Poinformował o tym główny inspektor sanitarny. Polskie służby objęły nadzorem epidemicznym osobę, która podróżowała z tak zwanym zerowym pacjentem. Natomiast decyzję o ewentualnym nadzorze sanitarnym w stosunku do Polaka, kapitana statku, podejmą służby holenderskie, mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski.
5: Kapitan będzie zawijał do portu holenderskiego i tam będzie podlegał holenderskim przepisom epidemiologicznym, więc to wszystko zależy od tego, jaka będzie decyzja służb sanitarnych holenderskich. Natomiast jest jedna osoba pochodząca z Polski, która jest objęta nadzorem epidemiologicznym. Objęcie jej nadzorem wynikało wyłącznie z tego, że na jednym z lotnisk jej drogi skrzyżowały się z osobą, która była zakażona hantawirusem.
4: Marek Waszczewski podkreślił, że nadzór epidemiologiczny to nie kwarantanna. Ma za zadanie monitorowanie stanu zdrowia i zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się zakażenia. Czuwają przy pacjentach całą dobę, są podstawą systemu opieki zdrowotnej, a dziś mają swoje święto – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji w Wojskowym Instytucie Medycznym pielęgniarki zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi. Lidia Wojda, zastępczyni komendanta do spraw pielęgniarstwa w Wojskowym Instytucie Medycznym, mówiła, że praca pielęgniarki to misja, która daje dużo satysfakcji.
6: To jest trudna praca, ciężka praca, bo na tej drodze pielęgniarek stają ludzie w najtrudniejszym momencie swojego życia, więc naprawdę trzeba dużo wysiłku, dużo empatii, żeby wesprzeć tego pacjenta.
4: W zawodzie pielęgniarki i położnej w naszym kraju pracuje około 220 tysięcy osób. Średni wiek pielęgniarki to nieco ponad 54 lata, a położnej 51.
7: Klimat.
4: Po ostatnich opadach niemal zniknęło zagrożenie pożarowe z lasów. Wyjątkiem jest zachodnia i wschodnia Polska, ale nawet tam zagrożenie jest niewielkie. Rzeki Podlasia objęte są ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 po 18, Sport w Trójce i Adam Malecki.
10: W piłkarskiej Ekstraklasie jesteśmy na ostatniej prostej. O Mistrzostwo Polski mniej realne i europejskie puchary jak najbardziej możliwe walczy Jagiellonia Białystok, która jutro zagra w zaległym meczu 31. kolejki z Rakowem Częstochowa. Sytuację oceni trener Jagi Adrian Siemieniec.
11: To dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. Niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową. No zobaczymy, jak na końcu się ułoży ta tabela, kto z tej batalii wyjdzie zwycięsko.
10: Mówił Siemieniec w wypowiedzi dla telewizji klubowej. Jaga jest wiceliderem w tabeli, traci 7 punktów do Lecha Poznań. W innym jutrzejszym meczu, też zaległym, walcząca o utrzymanie Arka Gdynia zagra z Górnikiem Zabrze. Zabrzanie, zdobywcy Pucharu Polski, zajmują czwarte miejsce, ale mają tyle samo punktów co Raków i Jagiellonia. Także jutro do akcji wkroczą nasi szczypiorniści. Reprezentacja piłkarzy ręcznych, po tym jak wygrała w dwumeczu z Łotwą, w trzeciej decydującej o awansie na Mistrzostwa Świata rundzie, zmierzy się z Austrią. Jakiego dwumeczu spodziewa się Szymon Sićko?
12: Ciężkiego fizycznie spotkania, dwumeczu, więc myślę, że to będzie ciekawe spotkanie dwóch hiszpańskich trenerów. To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu.

0: meczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
1: Pierwszy z dwóch meczów z Austrią jutro w Gracu o 18. Skoro najważniejszy obecnie turniej tenisowy odbywa się w Rzymie, to nie może zabraknąć licznej grupy Włochów w akcji. Na plus Jannik Sinner ograł w dwóch setach swojego rodaka Pellegriniego, a także Luciano Darderi, który w trzech setach wygrał z Niemcem Zwieriewem. Odpadł Musetti, przegrał z Norwegiem Rudem. Trwa spotkanie Andrija Rubliowa z Nikolą

0: Barskie Giro d'Italia. Czwarty etap z Catanzaro do Cosenzy wygrał Ekwadorczyk Jonathan Narváez. Liderem klasyfikacji został Giulio Ciccone, dzisiaj trzeci. Giulio założył różową koszulkę, co jest największym zaszczytem z możliwych dla każdego kolarza z Italii.
1: Jutro duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, po południu na zachodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni Celsjusza. Miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich będzie chłodniej, około 9 stopni.
2: Trójka.

0: Jest 19. Spór o dobrostan ptaków. Policja odebrała blisko 130 papug z lokalnej papugarni. Właściciel odpiera stawiane mu zarzuty. Rząd przyjął dziś projekt ustawy Lex Szarlatan. Przedstawiciele organizacji pacjentów popierają zawarte w niej pomysły. Ucieczka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do USA jest niekorzystna wizerunkowo dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił w Radiu Katowice senator Piotr Masłowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na polecenie prokuratury katowiccy policjanci wkroczyli

0: do jednej z papugarni, skąd odebrali blisko 130 przetrzymywanych tam ptaków. Decyzja o ich zabezpieczeniu była podyktowana opinią biegłego, z której wynikało, że zwierzęta mogą przebywać w niewłaściwych warunkach, co wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki. W akcji uczestniczyli pracownicy Inspektoratu Weterynarii oraz wolontariusze, a zabezpieczone zwierzęta przekazano pod opiekę fundacji, gdzie przejdą dalszą obserwację. Przedstawiciele papugarni zdecydowanie odpierają stawiane im zarzuty, przekonując, że ptaki były traktowane z miłością, a sama interwencja była wynikiem donosu konkurencji. Właściciele obiektu podkreślają, że sposób przeprowadzenia działań naraził papugi na ogromny stres, w związku z czym złożyli zawiadomienie do prokuratury w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Przedstawiciele organizacji pacjentów podkreślają, że chorzy potrzebują ustawy zwanej Lex Szarlatan, aby oszuści nie zarabiali na ich nieszczęściu. Rząd przyjął dziś projekt tej ustawy. Elżbieta Kozik, prezeska ruchu onkologicznego PARS, podkreśla, że ta ustawa jest od dawna oczekiwana przez środowisko, gdyż oszuści szczególnie upodobali sobie chorych na raka.
1: Przypominam sobie czasy, prowadząc Amazonki i funkcjonując w klubie przy Centrum Onkologii, przychodzili różni ludzie, którzy oferowali, że leczenie ziołami jest dla chorych onkologicznie potrzebne. I nigdy w życiu nie dopuściłam, żeby mieli dostęp do mojego klubu, do moich koleżanek i żeby mogli robić wodę z mózgu.
0: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma zyskać narzędzia, dzięki którym skutecznie będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, między innymi zarządzając karę w wysokości do 1 000 000 zł.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Senator Piotr Masłowski z Centrum mówił dziś w Radiu Katowice, że ucieczka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do USA pokazuje, że czasy szeryfa Ziobry się już skończyły. Jak dodał, wyjazd do USA jest niekorzystny wizerunkowo dla Prawa i Sprawiedliwości.
3: Spoglądając na to, jak na to reagują sympatycy Konfederacji, to jednak reagują negatywnie, czyli nawet na prawicy. To zachowanie Ziobry traktowane jest bardzo często jako tchórzostwo i myślę, że PiS-owi to nie pomoże.
0: Piotr Masłowski jednocześnie wyraził zdziwienie, że w pomoc w wyjeździe Ziobry były zaangażowane władze USA.
3: Pomogli ze względu na powinowactwo polityczne, no czyli kwestie prawa poszły na bok, a zwyciężył tu interes partyjny, może nie, ale jakiegoś tam bloku politycznego.
0: Od 3 miesięcy Sąd Okręgowy w Warszawie nie wydał ostatecznej decyzji o zgodzie na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą. Grozi mu 25 lat więzienia. W jednej z częstochowskich galerii handlowych można oglądać efekty warsztatów urbanistycznych Stare Miasto od nowa, które mają zainspirować samorząd do zmian w tej historycznej dzielnicy. Nad koncepcjami pracowało 6 interdyscyplinarnych zespołów wybranych spośród 80 zgłoszeń z całego kraju. Młodzi projektanci pod okiem uznanych mentorów szukali rozwiązań, które przywrócą rangę obszarom odseparowanym od centrum przez lata industrializacji. Choć Urząd Miasta traktuje te zaprezentowane dziś wizje jako inspirację, a nie gotowe plany inwestycyjne, dorobek warsztatów pomoże w planowaniu przyszłości terenów takich jak zakupiony w ubiegłym roku teren Elaneksu. Tej nocy nad regionem zachmurzenie duże z możliwymi przejaśnieniami. Na południu województwa początkowo zanikające opady deszczu, a wysoko w górach także śniegu. Temperatura minimalna będzie się wahać od 3 do 5 stopni.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 maja, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. MSZ chce wyjaśnień od ambasady w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Trzecie podejście do regulacji rynku kryptoaktywów, w Sejmie 4 projekty. Premier dał zielone światło do transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chcę poznać szczegóły tego, jak poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk znalazł się na terytorium USA. Będziemy dążyć do sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Pan minister Ziobro wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów.
4: Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, grozi mu 25 lat więzienia. Cztery projekty ustaw regulujących rynek kryptoaktywów zaprezentowano w Sejmie. To już trzecie podejście do przepisów wymagających.

0: wspieranych przez Unię Europejską poprzednie dwie ustawy zawetował prezydent. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, prezentując prezydencki projekt, podkreślił, że bazuje on na poprawkach do wcześniejszych rządowych ustaw, wskazał na trzy filary projektu.
1: Po pierwsze, bezpieczeństwo konsumentów, a więc inwestorów. Po drugie, skuteczny i realny nadzór nad rynkiem kryptoaktywów przez polskiego regulatora i przez polskie służby oraz uzasadnione i zgodne z konstytucją rozwiązania dla przedsiębiorców z rynku kryptoaktywów.
0: Prezentując projekt rządowy, wiceminister finansów Jurand Drob podkreślił konieczność precyzyjnego określenia uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego. Wyjaśniał, że projekt rządowy jest obszerny, ale podobnie było w innych krajach.
2: Ustawa maltańska bodajże ma 80 stron, ustawa czeska ma 60 stron. Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
0: Swoje projekty ustaw zgłosiły też Polska 2050 i Konfederacja. Zielone światło od Donalda Tuska w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych to efekt pracy lewicy, podkreśla Katarzyna Kotula. Szef rządu zlecił ministrom spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji przygotowanie rozporządzenia w tej sprawie.
3: Dzisiaj wysyłamy jasny sygnał. Równość, miłość, szczęście, godność, bezpieczeństwo. To są te wartości, z którymi koalicja 15 października szła wspólnie do wyborów. Ale sprawczość, taka prawdziwa sprawczość polega na tym, że jesteśmy zmienić także w stanie zdanie naszych współkoalicjantów.
0: Decyzja szefa rządu tu pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Rząd przyjął dziś projekt ustawy Lex Szarlatan. Chodzi o ukrócenie praktyk pseudomedycznych szkodliwych dla pacjentów. Agnieszka Wołczenko, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń Eko Serce, mówiła, że ustawa jest niezbędna.
4: Bardzo często zdarza się tak, że pacjenci, którzy są niedoinformowani, niewystarczająco świadomi, wyedukowani z różnych powodów, szukają wiedzy i rozwiązań w internecie. Chociażby bardzo często na mediach społecznościowych widzimy niewiarygodne, niepoparte medycznie informacje.
0: Teraz rzecznik praw pacjenta ma zyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, m.in. zarządzając karę w wysokości do 1 000 000 zł. Gniazdo bielików na terenie nadleśnictwa pod Dębice zostało zniszczone. Ktoś ściął drzewo, na którym było gniazdo. Zginęły dwa pisklęta. Do incydentu doszło na obszarze objętym strefą ochrony. Zdaniem leśniczych wszystko wskazuje na celowe działanie.
5: Jak przekazał Radiu Łódź dr Dariusz Anderwald, prezes Komitetu Ochrony Orłów, wszystko wyszło na jaw w trakcie obrączkowania młodych bielików.
6: Szukaliśmy gniazd i nie mogliśmy tego gniazda znaleźć. Ku naszemu zdziwieniu odkryliśmy drzewo powalone. Ktoś z premedytacją przyszedł, wyciął to drzewo po to, żeby zniszczyć pisklęta.
5: Sprawę bada policja, mówi aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
7: Policjanci z komisariatu w Warcie prowadzą postępowanie dotyczące spowodowania zniszczeń w przyrodzie oraz uśmiercenia dwóch piskląt orła bielika. Za te przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
5: Orzeł bielik jest umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. To gatunek objęty ścisłą ochroną. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: A to był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc będzie pochmurna na zachodzie i północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu, na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni, w rejonie Sudetów przygruntowe przymrozki do -1.
9: Ogłoszenie społeczne.

0: nabrzeżu.
1: A róż weneckiej, tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

Akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty w Italii ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny SUV.

0: Jest 21. Sąd zdecydował, że kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu. Eksperci komentują wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury i uchylił wcześniej zastosowane wobec 57-latka środki zapobiegawcze.
2: Dla podejrzanego oznacza to również zwrot kaucji w wysokości 40 tysięcy złotych. Obrońca podejrzanego...

0: adwokat Dariusz Kawalec ocenił decyzję sądu jako w pełni uzasadnioną.
1: Nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego. Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
0: Prokurator Bartosz Kilian informuje z kolei, że sąd odwoławczy nie dopatrzył się przesłanek wskazujących, by podejrzany mógł utrudniać dalsze śledztwo.
2: To postępowanie wolne już jest od zagrożeń ze strony przede wszystkim samego podejrzanego.
0: Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął po potrąceniu przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską. Kierowca został zatrzymany, a następnie opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
3: A informację tę przypomniała Eliza Meger.
4: Polskie Radio Katowice. Informacje.
3: Sprawa Zbigniewa Ziobry budzi emocje i przez ekspertów jest oceniana niejednoznacznie. Były minister w rządzie PiS, któremu prokuratura zarzuca nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, jest w Stanach Zjednoczonych. Ma tam być komentatorem politycznym jednej z telewizji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, a o szczegółach Daria Kania.
5: Polskie władze ustalają, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych, a eksperci podkreślają, że do sprawy należy podchodzić poważnie. Profesor Anna Siewierska przyznaje, że ją ta sprawa zasmuca, bo świadczy o słabości polskiego państwa.
6: Bardzo łatwo tak satyrycznie podchodzić do sprawy Zbigniewa Ziobro, bo mówił, że nie ucieknie, a uciekł, mówił, że gardzi miękiszonami, a sam się okazał miękiszonem. Tylko to nam nie może przysłonić faktu, że jednak jemu się udało wyjechać i to do naszego sojusznika, co oznacza, że nieskutecznie działają nasze służby.
5: Doktor Mirosław Oczkoś ocenia sposób postępowania byłego ministra sprawiedliwości.
7: To jest farsa. To, co robi pan Ziobro, to jest ośmieszanie wszystkich po kolei. I takie jest pewne założenie, że prokuratura jest słaba, rząd Tuska jest słaby, a ja będę teraz korespondentem Air Today.
5: Zbigniew Ziobro ma być komentatorem politycznym Telewizji Republika.
3: Prokuratura rejonowa ściga byłego szefa resortu sprawiedliwości listem gończym. Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. W tym za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyprowadziła miliony z Funduszu Sprawiedliwości. Amerykański Departament Stanu nie udziela informacji, na jakiej podstawie były minister sprawiedliwości wjechał do Stanów Zjednoczonych. Gliwicka Starówka przejdzie deratyzację. To po sygnałach od mieszkańców, którzy zauważyli szczury i powiadomili o tym urzędników. Planowana akcja potrwa 4 tygodnie i obejmie montaż 120 specjalnych karmników na ulicach wokół Starówki. Wykonawca ma regularnie, dwa razy w tygodniu, uzupełniać preparaty oraz na bieżąco usuwać martwe gryzonie, przekazując je do utylizacji. Po zakończeniu działań wszystkie urządzenia zostaną zdemontowane. Na razie do 19 maja miasto czeka na oferty od potencjalnych wykonawców. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. To święto, które ma na celu docenienie ich pracy i opiekę nad pacjentami. Jak zaznacza pielęgniarka oddziałowa z Izby Przyjęć Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, Karolina Krząkała, pielęgniarka pełni fundamentalną rolę w przebiegu leczenia pacjentów.
8: Pielęgniarka jest niezbędnym elementem całego procesu opieki nad pacjentem, począwszy od zapewnienia pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, poprzez całe procesy diagnostyczno-leczniczy. Pacjenci najczęściej właśnie zwracają się w pierwszej kolejności do pielęgniarki. Jest ona takim łącznikiem najczęściej między pacjentem a lekarzem.
3: W Polsce pracuje obecnie ponad 320 tysięcy pielęgniarek i pielęgniarzy, a dzisiejszy dzień jest dobrą okazją, aby szczególnie docenić ich wymagającą fizycznie i psychicznie pracę. Nadchodząca noc upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia za okresowymi rozpogodzeniami. Jednak na południu województwa początkowo mogą wystąpić zanikające opady deszczu, a w górach także śniegu. Będzie zimno, temperatura minimalna spadnie do 3 lub 5 stopni, a w rejonach podgórskich przy gruncie spodziewamy się przymrozków.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Niebawem ma być gotowe rozporządzenie wprowadzające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej, teren przekazali leśnikom i prywatnym właścicielom. Melchiory, Nagrody Polskiego Radia, rozdane. Najpóźniej w przyszłym tygodniu należy się spodziewać rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy mówi, że trwają ostatnie uzgodnienia z szefem MSWiA.
10: Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które mają dawać szansę na

0: to, że będziemy realizowali wyrok TSUE, że te wyroki NSA, ale i wojewódzkich sądów administracyjnych będą w Polsce godnościowo respektowane. To dla mnie osobiście bardzo ważny dzień, bo to dzień pokazujący, że walka ma sens, że upór ma sens i że najważniejszy jest cel, a celem była godność człowieka.
1: Sprawa budzi sprzeciw środowisk konserwatywnych. Poseł PiS-u Henryk Kowalczyk uważa, że wydanie takiego rozporządzenia będzie niekonstytucyjne.
2: Konstytucja wyraźnie mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, więc jeśli premier chce łamać konstytucję rozporządzeniem, no to jego wybór, ale nie radziłbym.
1: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez parę jednopłciowe zlecił szef rządu. Polska jest otwarta na zwiększanie liczebności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO. Podobnie patrzą na to także nasi partnerzy z formatu bukaresztańskiej dziewiątki. Taka deklaracja padła ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, który jest w Bukareszcie i jutro weźmie udział w szczycie formatu B9.
3: Dla polskiego prezydenta kwestia amerykańskich żołnierzy ich ewentualnego przeniesienia z Niemiec nad Wisłę jest otwarta. Karol Nawrocki, pytany o to w Bukareszcie, przypomina, że nie ma jeszcze oficjalnej decyzji USA w tej sprawie, ale jeśli taka będzie, to Polska zaprasza wojsko Stanów Zjednoczonych do siebie.
4: 3 maja rozmawiałem z panem prezydentem Donaldem Trumpem i wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich.
3: Zgodny w ocenie tej sprawy jest również prezydent Rumunii Nicolas Ordan. My chcielibyśmy, aby w Rumunii na wschodniej flance NATO było jak najwięcej żołnierzy zza oceanu i to nie jest działanie przeciwko naszym zachodnim partnerom, tylko na rzecz bezpieczeństwa regionu. Temat relacji transatlantyckich będzie jednym z głównych w trakcie jutrzejszego szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. W obradach wezmą także udział szef NATO, przedstawiciele USA oraz prezydent Ukrainy. Z Bukaresztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Strażacy zakończyli po południu akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Obowiązuje w tym miejscu zakaz wstępu do lasu. Pożar koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie wybuchł tydzień temu. W kulminacyjnym momencie w akcję gaśniczą było zaangażowanych ponad 1000 osób. Do gaszenia pożaru wykorzystywane były śmigłowce i samoloty. W trakcie akcji rozbił się gaśniczy dromader. Zginął 65-letni pilot. Fabrykę druku 3D uruchomiła w Pile firma Signify. To największy na świecie zakład tego typu, należący do producenta oświetlenia. Pozostałe działają w Stanach Zjednoczonych i w Australii. W nowej fabryce będą powstawać oprawy dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, mówi prezes Signify Poland Tomasz Książak.
5: To jest właśnie niesamowite w tej produkcji, że można produkować od jednej, literalnie jednej oprawy do 10 tysięcy opraw. 3-4 lata temu produkcja jednej oprawy zajmowała praktycznie jeden dzień. Dzisiaj to jest mniej niż 30 minut. Stawiamy tezę, że w pełni ona zaspokoi profesjonalne, duże zamówienia od dużych klientów, chociażby sieciowych.
1: A w nowym zakładzie zatrudniono 20 inżynierów, specjalistów druku 3D. W sumie w pilskim Signify pracę znalazło ponad 2 tysiące osób. Wręczono Melchiory, nagrody dziennikarskie Polskiego Radia. Laureaci zostali wyróżnieni w 7 kategoriach. Nagrodę za realizację audio roku zdobył Michał Czajkowski ze studia reportażu Polskiego Radia za Sala 600, Świadkowie Norymbergi.
6: Pewnie Państwo myślicie, że realizator, no jest w tym trochę racji, siedzi sobie w studiu, sam, to jest samotna wyspa, coś dłubie, montuje parę razy, a tak naprawdę to jest praca wielu, wielu osób. Połączenie ich wizji, kreacji, a ja jestem tylko narzędziem i żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
1: Nagrody dziennikarskie Polskiego Radia to wyróżnienia dla twórców audio, tekstowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, wideo oraz podcastowych.
7: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Rzeki województwa podlaskiego objęte są ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport. Adam Malecki.
9: I na początek wielki sukces polskiego skialpinisty w Himalajach. Bartosz Ziemski dokonał rzeczy zdawałoby się nieziemskiej i zjechał na nartach z Lhotse, czyli 4. pod względem wysokości szczytu ziemi. Polak wszedł na wierzchołek i zjechał z niego na nartach w ciągu 2 dni. W drodze na szczyt udało mu się wyprzedzić tłum wspinaczy zmierzających na sąsiedni Mount Everest i zjechać w dogodnych warunkach.
10: Wszystko poszło zgodnie z planem w tym temacie, to znaczy, że udało mi się strzelić przed wszystkimi, tak żeby samą górę zjazdu mieć dla siebie. A to jest o tyle ważne, że tam jest dość wąski kuluar, więc ani ludzie, ani liny nie są wskazane dla zjazdu amatorskiego, więc

0: jestem ukontentowany. Plan swój zrealizowałem, więc jestem ukontentowany, rzekłbym.
1: Trudno się dziwić. Wyczyn Bartosza Ziemskiego nie był pierwszym w historii zjazdem z lotce, ale Polak jako pierwszy narciarz w historii dokonał tego bez używania dodatkowego tlenu z butli. W turnieju tenisowym w Rzymie poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów. Do Jannika Sinnera, który w dwóch szybkich setach odprawił swojego rodaka Pellegrino, dołączyli niezwykle utalentowany 20-letni Hiszpan Landaluse. Wygrał z Serbem Medjedowiczem oraz Andrii Rubliow. Rosjanin męczył się z Gruzinem Basilaszwilim, ale wygrał w trzech setach. Trwa spotkanie w turnieju Pań o awans do półfinału, w którym czeka już Rumunka Kirstea. Grają Coco Gauff i Mirra Andrijewa. Pierwszy set dla Rosjanki, drugi dla Amerykanki, a w trzecim prowadzi 5-2 Gauff. Stało się. Domagał się tego cały brazylijski naród z byłymi graczami, w tym Ronaldinho na czele, i trener Carlo Ancelotti uległ. Włoch powołał Neymara do szerokiej kadry reprezentacji na Mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Do wyjazdu na czwarte mistrzostwa w karierze jeszcze daleka droga, ale pierwszy krok w stronę powrotu do kadry Canarinhos został wykonany. Neymar zastąpił kontuzjowanego Estebao. Dziś szeroka kadra liczy 55 piłkarzy, na mistrzostwa pojedzie 26. Brazylia swój udział w fazie grupowej rozpocznie meczem z Marokiem 13 czerwca w East Rutherford w stanie New Jersey. Pięciokrotni mistrzowie świata w grupie C zmierzą się również ze Szkocją i Haiti.
2: Jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami może przelotnie padać deszcz, po południu na zachodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna w środę od 11 do 14 stopni.
3: Autopromocja.
4: Chyba jeszcze

0: Jest 22. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Śląska policja informuje o młodym mieszkańcu Cieszyna, który prawdopodobnie zapobiegł tragedii na torach kolejowych. W środowiskowym domu samopomocy w Rybniku odsłonięto nowy mural.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecydował o uchyleniu wszystkich środków zapobiegawczych wobec 57-letniego kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Choć śledczy domagali się pełnego aresztowania, sąd nie tylko odrzucił ten wniosek, ale również zniesiono dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz nakazano zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Obrona argumentowała, że podejrzany przyznaje się do winy i nie zamierza utrudniać śledztwa. Z kolei prokuratura uznała decyzję sądu za wyraz uznania dla dotychczasowego, bardzo szybkiego tempa gromadzenia dowodów. Tragedia wydarzyła się 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy 36-letni parlamentarzysta został potrącony podczas jazdy rowerem. Śledczy ustalili, że w momencie uderzenia poseł rozmawiał przez telefon, ale korzystał z zestawu słuchawkowego. Niezależnie od badania przyczyn wypadku, wszczęto też dodatkowe postępowanie mające wyjaśnić, czy przed śmiercią pod adresem Łukasza Litewki kierowano groźby karalne w mediach społecznościowych. Obecnie prokuratura czeka na specjalistyczne opinie biegłych, które pozwolą precyzyjniej odtworzyć przebieg zdarzeń tego tragicznego popołudnia. Śląska policja informuje o młodym mieszkańcu Cieszyna, który prawdopodobnie zapobiegł tragedii. Odciągnął on sterowiska 21-letniego mężczyznę i zadzwonił pod numer alarmowy 112. Szczegóły zna reporter Radia Katowice Szymon Brandes.
2: Cieszynianin wracał pieszo z pracy do domu w miniony czwartek. Około godziny 21.20 przy przejściu kolejowym w rejonie ulicy Bielskiej zauważył leżącego na torach mężczyznę. Natychmiast ruszył z pomocą, odciągnął 21-latka sterowiska i zadzwonił pod numer alarmowy 112. Mężczyzna był przytomny i trzeźwy, ale zdezorientowany. Jak przekonuje policja, mogło to mieć związek z jego stanem zdrowia.

0: Krakowia. Na miejsce skierowano służby ratunkowe i patrol policji. 21-latkowi udzielono pomocy medycznej, a następnie przewieziono go do szpitala.
1: Policjanci podkreślają, że szybka reakcja świadka mogła zapobiec tragedii.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Nowy mural odsłonięto w Rybniku na wewnętrznym patio środowiskowego domu samopomocy. Dzieło powstawało przy współpracy osób z niepełnosprawnościami oraz artystek z grupy Sztama, Karolina Gałuszki i Rozali Harupa. Inicjatywa zaczęła się od warsztatów, podczas których uczestnicy tworzyli dowolne wycinanki z papieru. Artystki nie narzucały tematu. Ostatecznie powstały symbole Rybnika. Wieża Eiffla z Ronda, samolot z Gortatowic czy żaglówka na Zalewie Rybnickim, ale jest też lis. To pies. Ważnym aspektem jest kolorystyka łagodna i tonująca, dobrana tak, aby nie przebodźcować osób korzystających z patio. Maszyniści PKP Intercity z województwa śląskiego mogą już szkolić się na nowoczesnym symulatorze jazdy. Zakupiony niedawno sprzęt ma pomóc w podnoszeniu kompetencji zarówno tym, którzy na co dzień prowadzą pociągi, jak i tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z koleją. Symulacje można przeprowadzić w różnych warunkach pogodowych i porze dnia, wskazuje Bartłomiej Buczek z PKP Intercity.
3: Zakres scenariuszy, które są możliwe do wygenerowania na tym symulatorze, jest taki, że możemy przećwiczyć reakcję maszynisty, odporność i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, których właściwie i oby jak najrzadziej miał do czynienia z wystąpieniem realnie w życiu codziennym.
1: Koszt symulatora to około 500 000 zł. Przed nami jutro chłodniejszy dzień z temperaturą od 12 do 14 stopni, do 11 w rejonach podgórskich oraz od 3 do 6 w wysokich partiach gór. Niebo będzie zdominowane przez chmury, choć możemy liczyć na okresowe przejaśnienia. Lokalnie możliwy będzie także słaby deszcz.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 maja, już minęła 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. MSZ pyta stronę amerykańską o Zbigniewa Ziobrę. Nota dyplomatyczna trafiła do ambasady USA. Wielka Brytania włączy się w międzynarodową misję w cieśninie Ormus, potwierdza Londyn. 22 filmy, w tym polski kandydat, powalczą o Złotą Palmę. W Cannes rusza słynny festiwal. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wyjaśnienia, kiedy i na jakich zasadach poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk pojawił się w Stanach Zjednoczonych, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
5: Zawczasu informowaliśmy dyplomację Stanów Zjednoczonych o tym, że jest on poszukiwany w Polsce. Krajowym listem gończym nasz wymiar sprawiedliwości tego człowieka, a także pana Romanowskiego. To już europejskim nakazem aresztowania. Obu tych panów za poważne przestępstwa polski wymiar sprawiedliwości poszukuje.
4: Po zmianie rządu na Węgrzech były minister sprawiedliwości wyjechał do USA na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 6-latka w Zakopanem. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie, wśród nich kierowca, który w niedzielę najechał na dziecko na jednym z parkingów. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
6: Wstępnie przyjęto kwalifikację z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego mówiącą o spowodowaniu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W toku tego postępowania na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny. Oględzinom został poddany też samochód, który uczestniczył w tym zdarzeniu.
4: Chłopiec był synem znajomych kierowcy, z którymi był na wycieczce w górach. Wielka Brytania włączy się w międzynarodową misję w cieśninie Ormus, poinformował o tym minister obrony John Healey podczas wirtualnego spotkania przedstawicieli przeszło 40 państw, chcących się zaangażować w przedsięwzięcie. Brytyjczycy wyślą do cieśniny okręt Dragon, samoloty myśliwskie typu Typhoon i sprzęt do niszczenia min. Udział w międzynarodowej misji zapowiedziała też Litwa. 3 promile alkoholu miał w organizmie kierowca zatrzymany w powiecie zambrowskim na Podlasiu. Z ruchu wyeliminował go inny użytkownik dróg.
7: O swoich podejrzeniach dotyczących trzeźwości jednego z kierowców samochodów na drodze poinformował dyżurnego Zambrowskiej Komendy Policji kierowca z Łomży. Z jego relacji wynikało, że jadący przed nim Opel z trudem utrzymywał prawidłowy tor jazdy. Dlatego po przekazaniu informacji policjantom postanowił nadal jechać za nim, nawet wówczas, gdy ten zjechał już w boczną drogę. Zgłaszający zderzenie dźwiękami klaksonu oraz miganiem światłami skłonił kierowcę jadącego przed nim

0: Opla do zatrzymania pojazdu. Kiedy podszedł do kierującego, wyczuł wyraźny zapach alkoholu. Wyjął więc kluczyki ze stacyjki i czekał na policjantów. Ci po przyjeździe na miejsce zbadali 70-latka alkomatem, który w organizmie lekkomyślnego kierowcy wykazał 3 promile alkoholu. Mężczyzna od razu stracił prawo jazdy, a za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok.
1: To jedna z największych imprez filmowych na świecie. Rozpoczął się 79. festiwal w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym polski kandydat Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Podczas inauguracji festiwalu uhonorowano nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona.
2: Wizjonerski reżyser, pionier nowych technologii filmowych i twórca jednej z najbardziej kultowych trylogii w historii kina, Władca Pierścieni. Tak festiwal w Cannes uzasadnił przyznanie Peterowi Jacksonowi honorowej Złotej Palmy za całokształt twórczości. Wręczając mu nagrodę, aktor Elijah Wood, odtwórca roli Froda Bagginsa w ekranizacjach dzieł Tolkiena, podkreślił, że Jackson odmienił jego życie. To całkowicie nieoczekiwane wyróżnienie, prawie że cud, ponieważ nigdy nie wyobrażałem sobie, że zdobędę kiedyś Złotą Palmę. Zawsze uważałem, że moje filmy nie pasują do takich nagród, powiedział reżyser. Teraz w Cannes rozpoczyna się rywalizacja o Złotą Palmę. Przez najbliższe 11 dni filmy oceni jury pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Parka Chan-wooka. Wśród kandydatów do nagrody jest film Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, zaś w konkursie krótkiego metrażu nominowano film Spiritus Sanctus Michała Toczka. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Laureatów festiwalu w Cannes poznamy 23 maja. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Środa pochmurna z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie padać deszcz, a po południu na zachodzie lokalnie burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach jutro od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9.
4: Autopromocja. Józef.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.

0: Jest 23. Duże problemy na kolei, powodem wieczorna awaria w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Za chwilę szczegóły. Prokuratura sprawdza, czy przed śmiercią poseł Łukasz Litewko otrzymywał groźby. W informacjach także o tym, że park w katowickim Burowcu otrzyma imię dr Jolanty Wadowskiej-Król.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Pasażerowie podróżujący koleją muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Powodem jest poważna awaria infrastruktury, do jakiej doszło w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Pociągi są opóźnione, a część także odwoływana, mówi Radiu Katowice rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
2: Od Cyckiego Mąkołowca do Katowic pociągi wszystkich przewoźników poruszają się wyłącznie jednotorowo. W przypadku Kolei Śląskich oznacza to ogromne problemy dla pasażerów podróżujących z południa i na południe województwa śląskiego w kierunku Tychów, Bielska, Zwardonia, Wisły i Rybnika. Według informacji, które przekazała PKP PLK w trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym, zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
0: Jak dodaje Bartłomiej Wnuk, nie wiadomo, kiedy awaria zostanie naprawiona.
2: Wobec powagi awarii po stronie PKP PLK i braku deklaracji wykonawcy prac, w jakim czasie zostanie naprawiona usterka, zakładamy, że problemy mogą

0: towarzyszyć pasażerom także w środę ze względów logistycznych. Tak poważna awaria może skutkować opóźnieniami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa śląskiego.
1: Aktualne informacje o zmianach i opóźnieniach w kursowaniu pociągów kolei śląskich można znaleźć na stronie przewoźnika. Prokuratura rejonowa Sosnowiec Północ sprawdza, czy przed śmiercią poseł Łukasz Litewka otrzymywał groźby karalne. Osobne śledztwo w tej sprawie wszczęto po interwencji posła PiS Waldemara Andzela. Czuliśmy się zobligowani, aby podjąć interwencję, mówi prokurator Bartosz Kilian.
2: Prokurator po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych pod adresem pana posła w miesiącach bezpośrednio poprzedzających jego zgon, uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia. Będziemy dbać o koordynację pomiędzy tymi postępowaniami i jeżeli którekolwiek z nich dostarczy materiałów użytecznych dla drugiego, będą stanowić uzupełnienie naszych dociekań.
1: Do śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Uderzył w niego kierowca osobówki, 57-letni mężczyzna. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił dzisiaj wcześniej zastosowane wobec podejrzanego środki zapobiegawcze, uznając, że nie stanowią zagrożenia dla przebiegu postępowania.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Wiceprezydent Katowic Jarosław Makowski zapowiedział nadanie parkowi w Burowcu imienia dr Jolanty Wadowskiej-Król, co stanowi symboliczny gest upamiętnienia jej walki z ołowicą u dzieci z Szopienic. Lekarka zasłynęła nie tylko leczeniem najmłodszych, zorganizowaniem ich wyjazdów do sanatoriów, ale również realną pomocą w relokacji rodzin z terenów sąsiadujących z toksyczną hutą. Jako honorowa obywatelka miasta Katowice posiada już mural na jednym z familoków, a teraz jej imieniem nazwany zostanie obszar rekreacyjne położone tuż obok miejskiego basenu. Stosowna uchwała trafi pod głosowanie radnych w najbliższym czasie. W naszym województwie trwa rekrutacja do szkół średnich. W Częstochowie we wszystkich typach szkół na młodzież czeka prawie 3,5 tysiąca miejsc. Rekrutacja prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej śląskie.edu.com.pl. Maciej Trzmiel z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie zachęca rodziców do wspierania swoich dzieci w podejmowaniu tej ważnej dla nich decyzji.
4: To są osoby, które w tej chwili nie bardzo wiedzą, co chcą ze sobą zrobić. Jak zainwestujemy duże zaangażowanie, to takie otrzymamy efekty, a ma być świetnie przygotowany do życia zawodowego i do życia prywatnego, żeby otwartość, życzliwość, sprawiedliwość, autentyczność człowieka zwyciężała.
1: Nabór do szkół ponadpodstawowych w województwie śląskim potrwa do 22 czerwca. Najbliższa doba przyniesie nam chłodną i dynamiczną aurę z dużą ilością chmury oraz nocnymi przymrozkami do minus 3 stopni przy gruncie w rejonach podgórskich. Po zimnej nocy środa zapowiada się z temperaturą do 14 stopni i słabymi opadami deszczu w ciągu dnia. Przez całą dobę będzie nam towarzyszył porywisty zachodni wiatr.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Awaria w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Są opóźnione i odwołane pociągi. Organizacje pacjentów oczekiwały jej od dawna. Rząd przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Była jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Żegnamy Stanisławę Celińską. Pasażerowie podróżujący koleją muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Powodem jest poważna awaria w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Pociągi są opóźnione, część odwoływana, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
6: Od Tyskiego Mąkołowca do Katowic pociągi wszystkich przewoźników poruszają się wyłącznie jednotorowo. W przypadku Kolei Śląskich oznacza to ogromne problemy dla pasażerów podróżujących z południa i na południe województwa śląskiego w kierunku Tychów, Bielska, Zwardonia, Bisły i Rybnika. Według informacji, które przekazała PKP PLK w trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym, zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
5: Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie naprawiona. Przedstawiciele organizacji pacjentów zadowoleni z decyzji rządu, który przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Prezeska ruchu onkologicznego PARS Elżbieta Kozik podkreśla, że chorzy potrzebują tych przepisów, by oszuści nie zarabiali na ich nieszczęściu.
7: Przypominam sobie czasy, prowadząc Amazonki i funkcjonując w klubie przy Centrum Onkologii, przychodzili różni ludzie, którzy oferowali, że leczenie ziołami jest dla chorych onkologicznie potrzebne. I nigdy w życiu nie dopuściłam, żeby mieli dostęp do mojego klubu, do moich koleżanek i żeby

0: mogli robić wodę z mózgu.
1: Ustawa jest niezbędna, uważa Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EkoSerca.
2: Bardzo często zdarza się tak, że pacjenci, którzy są niedoinformowani, niewystarczająco świadomi, wyedukowani z różnych powodów, szukają wiedzy i rozwiązań w internecie, chociażby. Bardzo często na mediach społecznościowych widzimy po pierwsze niewiarygodne, niepoparte medycznie informacje.
1: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma zyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, nakładając kary nawet do 1 000 000 zł. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Są 4. Rządowy, prezydencki i 2 poselskie. Podczas debaty Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u mówił, że liczy na porozumienie ponad podziałami.
3: Odnoszę wrażenie, że zarówno większość koalicyjna, jak i pan premier Tusk nie chce merytorycznego porozumienia, a chce mieć cały czas polityczną pałę, którą będzie uderzał w opozycję i w pana prezydenta. I mówię to z ogromnym smutkiem.
1: Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej krytykował postawę PiS-u i prezydenta w sprawie kryptowalut. Na złodzieju czepka gorę, mówił poseł.
4: W Szczecinie się mówiło 30 lat temu, młode wilki mówiły, jak cię złapią za rękę, mów nie twoja ręka. Weszliście w bardzo niejasne, a właściwie jasne, powiązania z ludźmi, którzy chcieli uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Dzisiaj łapie was przeszłość. I panie Bogucki, panie Kaczyński, panie Sasin, panie Kowalski, to jest wasza ręka. Ta, za którą was złapaliśmy, wasza ręka.
1: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki zasugerował, że jeśli ponownie ustawa przyjęta przez Sejm nie będzie uwzględniać uwag głowy państwa, należy się spodziewać kolejnego weta. Zapisała się w historii kina rolami u Andrzeja Wajdy w Krajobrazie po bitwie oraz w kultowych produkcjach takich jak Noce i Dnie czy Panny z Wilka. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych i filmowych oraz uznana wokalistka. Stworzyła wiele ról na deskach warszawskich teatrów oraz w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia, m.in. w serialu Matysiakowie.
5: 10 lat temu Stanisława Celińska została laureatką Diamentu Trójki. Między innymi za artystyczną odwagę, siłę i wierność sobie. Tak mówiła o swoich kreacjach w radiu.
6: Nagrałam tego rzeczywiście mnóstwo i zawsze to były bardzo ciekawe wyzwania. Czasami nawet większe role niż te, które zagrałam w telewizji, czy w filmie, czy w teatrze. Takie no niebywałe zupełnie.
5: Stanisława Celińska i Andrzej Seweryn poznali się, gdy byli nastolatkami. Połączyła ich młodzieńcza miłość. Tak Stanisławę wspominał w TVP Info Andrzej Seweryn.
7: Była mieniącą się, tak jak krople rtęci, które wypadają z termometru. Była niezwykłym człowiekiem, dobrym człowiekiem. Odszedł dobry człowiek.
5: W ostatnich latach artystka skupiła się na twórczości muzycznej. Jej albumy, m.in. Atramentowa oraz Malinowa, zyskały statusy platynowych płyt. Tomasz Sielankiewicz, Polskie Radio.
1: Prezydent Donald Trump ma nadzieję, że niedługo dojdzie do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia zaprzeczył, by kiedykolwiek umówił się z Putinem, że Rosja dostanie cały Donbas. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
8: Donald Trump spotkał się z dziennikarzami przed odlotem helikopterem Marine One w drodze do bazy Andrews, skąd odleciał do Pekinu. Na moje pytanie, czy jest między nim a Putinem jakiekolwiek porozumienie, że Rosja powinna dostać cały Donbas, Trump zdecydowanie zaprzeczył. Zapytany przez innego reportera, czy gotów byłby pojechać do Moskwy, by zakończyć wojnę, Trump stwierdził, że zrobi w tej sprawie wszystko, co konieczne. Zakończyłem 8 wojen. Ta wojna zbliża się ku końcowi. Czy chcecie w to wierzyć, czy nie? Mówił prezydent USA i wyraził przekonanie, że uda mu się doprowadzić do pokoju w Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Hiory rozdane. Nagrody Polskiego Radia wręczono w 7 kategoriach. Za reportaż radiowy roku nagrodę zdobyła Katarzyna Michalak z Radia Lublin za Odzyskany Alfabet.
9: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku. 100 lat temu Tadeusz Peiper napisał, że radio jest dlatego takim przełomem, ponieważ zwiększa słuchokrąg człowieka, ponieważ pozwala czuć więcej.
1: Wśród nagrodzonych znaleźli się także Katarzyna Włodkowska z Gazety Wyborczej Dużego Formatu. Otrzymała Melchiora w kategorii reportaż pisany roku za reportaż zatytułowany Pykniesz Blika. Nagrodę za realizację audio roku zdobył z kolei Michał Czajkowski ze studia reportażu Polskiego Radia za Sala 600 Świadkowie Norymbergi. Melchiory to prestiżowe wyróżnienia przyznawane twórcom za najlepsze materiały dziennikarskie. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Spot. Adam Malecki.
11: I przenosimy się w najbliższy.

0: najwyższe góry z możliwych w Himalaje. To tam ski alpinista Bartosz Ziemski najpierw wszedł na szczyt 8-tysięcznika Lhotse, by potem zjechać z niego na nartach. Podczas zjazdu nie odpinał nart, niemal od samego wierzchołka aż do bazy.
1: Wyłączając jedną niestety dużą szczelinę na Icefallu, który nie udało mi się objazdu niestety znaleźć. Przeszedłem sobie przez rabingę, nie ściągałem nart, po co nart prosił narta i szybciej niż bez. Natomiast no nie jest to w mojej kategorii czysty zjazd do bazy. Natomiast tak jestem kontentowany. Myślę, że dobrze, zwłaszcza jak na wiosnę, to bardzo dobrze.
0: Bartosz Ziemski, nieziemski, jako pierwszy narciarz w historii zjechał z Lhotse bez używania dodatkowego tlenu z butli. Ze szczytów zjeżdżamy na korty tenisowe w Rzymie. Iga Świątek jutro o 13, jeśli rzymska pogoda pozwoli, zagra w ćwierćfinale z Jessiką Pegulą. W drugim meczu, którego stawką będzie najlepsza czwórka, zagrają reprezentująca Kazachstan Rybakina z Ukrainką Świtoliną. A jedną parę półfinałową już znamy. Coco Gauff, która pokonała po emocjonującym meczu Mirrę Andrijewą, zmierzy się z Rumunką Kirsteą. W turnieju panów w ćwierćfinale jest główny faworyt do wygranej, czyli Włoch Jannik Sinner, który o półfinał powalczy z Rosjaninem Rubliowem. Awans w dzisiejszych meczach by walczyli także Hiszpan Landaluse czy Norbek Rut. W piłce nożnej cała Brazylia żyje powołaniem do kadry Neymara. 34-latek skorzystał na kontuzji 19-letniego Estevao i został zaproszony przez Carlo Ancelottiego do 55-osobowej reprezentacji Canarinhos. To jest szeroka kadra oczywiście. Ostatecznie na mundial pojedzie 26 zawodników. Neymar ma więc szansę na czwarty występ na Mistrzostwach Świata. W Lidze Saudyjskiej szansę na przypieczętowanie mistrzostwa miał Al Nasr. Ekipa, w której gra Cristiano Ronaldo, prowadziła 1-0, ale w 99 minucie w czasie doliczonym straciła gola i na tytuł będzie musiała jeszcze poczekać. A na naszym podwórku piłkarskim Polski Związek Piłki Nożnej przyznał licencję na grę w Ekstraklasie drużynom pierwszoligowym. Nie wszystkim jednak, o ile Wiśle Kraków i Śląskowi Wrocław tak, to walczącej o awans Wieczystej Kraków już nie. Powód: klub nie ma formy prawnej spółki akcyjnej. Przy okazji poznaliśmy plan gier meczów barażowych o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Spotkania półfinałowe zostaną rozegrane w czwartek 28 maja o godzinie 17:30 i 20:30, a w finał w niedzielę 31 maja o godzinie 20:45 lub w poniedziałek 1 czerwca, jeżeli gospodarzem meczu będzie Śląsk-Wrocław. W piłce ręcznej przypominam, że jutro do akcji wkroczą nasi szczypiorniści. Reprezentacja piłkarzy ręcznych po tym, jak wygrała w dwumeczu z Łotwą w trzeciej decydującej awansie na Mistrzostwa Świata rundzie eliminacji. Pierwszy z dwóch meczów z Austrią w Gracu o 18:00. Jeszcze tragiczna informacja za oceanu z koszykarskiej ligi NBA. W wieku 29 lat zmarł Brandon Clark, zawodnik drużyny Memphis Grizzlies. Ciało Clarka zostało znalezione w domu w Los Angeles według miejscowej policji, cytowanej przez stację ABC News. Przyczyną zgonu mogło być przedawkowanie narkotyków. Clark był zawodnikiem Grizzlies od 2019 roku, gdy z numerem 21 został wybrany w drafcie.
2: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie padać deszcz, po południu na zachodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna w środę od 11 stopni w Suwałkach do 14 we Wrocławiu.
3: Autopromocja. Chyba.

0: skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

0: WWA, WWA, WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA. Drogi,
1: u mnie. Raz, dwa, trzy.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej.
3: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, it's been 20 years.

0: Wybiła północ. Duże problemy na kolei, powodem wieczorna awaria w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Za chwilę szczegóły. Wielkie śledztwo trwa. Prokuratura regionalna w Katowicach bada operacje finansowe giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W informacjach Radia Katowice także kultura, czyli festiwal w Cannes i Eurowizja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Poważne utrudnienia na kolei w województwie śląskim w wyniku awarii infrastruktury kolejowej, do jakiej doszło w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Pociągi są odwoływane, mają spore utrudnienia lub ich trasy są zmieniane. Jak informują Koleje Śląskie, od Tyskiego Mąkołowca do Katowic składy wszystkich przewoźników poruszają się wyłącznie jednotorowo. W przypadku regionalnego przewoźnika oznacza to przede wszystkim problemy dla podróżnych z południa i podróżujących z Katowic w kierunku Tychów, z Wardonia, Wisły i Rybnika. Tam, gdzie to konieczne i możliwe, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, a w pojazdach z logo ZTM Katowice honorowane są bilety Kolei Śląskich. Tak poważna awaria może skutkować opóźnieniami i zmianami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa, zaznacza Bartłomiej Wnuk, rzecznik Śląskiego Przewoźnika Kolejowego, i dodaje, że wobec powagi awarii po stronie PKP PLK i braku informacji, w jakim czasie zostanie ona naprawiona, zakłada się, że problemy będą towarzyszyć pasażerom także w środę. Aktualne informacje o zmianach i opóźnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich można znaleźć na stronie przewoźnika. Prokuratura regionalna w Katowicach kontynuuje śledztwo dotyczące giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jak mówi prokurator Michał Binkiewicz, czynności przeprowadzono już na terenie całego kraju.
2: Zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Przesłuchano kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain w celu zabezpieczenia środków finansowych. Śledczy katalogują też przepływy finansowe między Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zonda Krypto. W tej sprawie zwrócono się do 100 tego typu instytucji na całym świecie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Częstochowskiej Szkole Pożarniczej obchodzono Dzień Strażaka. To okazja do wręczenia awansów, wyróżnień i odznaczeń. Wśród odznaczonych m.in. był młodszy kapitan Kamil Biały, który otrzymał nagrodę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
3: To bardzo dla mnie miłe i czuję się tutaj bardzo wyróżniony i że zostałem obdarzony takim właśnie zaufaniem przez moich przełożonych. Gdybym jeszcze

0: kiedyś miał życie raz przeżyć, to i tak bym się zdecydował na straż pożarną. Dało mi to dużo satysfakcji i życiowej, i zawodowej, i myślę, że spełniam się w tym zawodzie.
1: Każdego roku jednostka ratowniczo-gaśnicza Częstochowskiej Szkoły Pożarniczej wyjeżdża do ponad 1000 zdarzeń. A na koniec informacji jeszcze dwie ważne informacje ze świata kultury. Rozpoczął się 79. Festiwal w Cannes. Podczas inauguracji tej największej filmowej imprezy na świecie twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę. Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce, podkreślił w laudacji od twórca roli Frodo Bagginsa, Elijah Wood. A druga informacja dotyczy świata muzyki. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek, a finał w sobotę. Przed nami doba z przewagą zachmurzenia dużego i temperaturą, która w nocy spadnie do 3 stopni. Jutro wzrośnie maksymalnie do 14. W nocy w górach spodziewamy się jeszcze opadów śniegu, natomiast w dzień na nizinach wystąpią słabe opady deszczu. Mobilne.
2: Cztery minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Sprawa Zbigniewa Ziobry budzi emocje i przez ekspertów jest oceniana niejednoznacznie. Były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, jest w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
3: Polskie władze ustalają, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych, a eksperci podkreślają, że do sprawy należy podchodzić poważnie. Profesor Anna Siewierska przyznaje, że ją ta sprawa zasmuca, bo świadczy o słabości polskiego państwa.
4: Bardzo łatwo tak satyrycznie podchodzić do sprawy Zbigniewa Ziobro, bo mówił, że nie ucieknie, a uciekł, mówił, że gardzi miękiszonami, a sam się okazał miękiszonem. Tylko to nam nie może przysłonić faktu, że jednak jemu się udało wyjechać i to do naszego sojusznika, co oznacza, że nieskutecznie działają nasze służby.
3: Doktor Mirosław Oczkoś ocenia sposób postępowania byłego ministra sprawiedliwości.
5: To jest farsa. To, co robi pan Ziobro, to jest ośmieszanie wszystkich po kolei. I takie jest pewne założenie, że prokuratura jest słaba, a ja będę teraz korespondentem Air Today.
3: Zbigniew Ziobro ma być komentatorem politycznym Telewizji Republika. Daria Kania, Polskie Radio.
2: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Amerykański Departament Stanu nie udziela informacji, na podstawie jakiej wizy były minister sprawiedliwości wjechał do Stanów Zjednoczonych. Rządowy program wsparcia dla kierowców zostanie przedłużony o kolejne 2 tygodnie. Jest rekomendacja Ministerstwa Energii w sprawie pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Główny powód to wciąż niespokojna sytuacja na rynkach światowych w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i blokadą cieśniny Ormus, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco. Natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
2: Znamy też ceny maksymalne, które będą obowiązywały dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 28 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 84 grosze. Obiecują cudowną terapię, a naprawdę wyłudzają pieniądze i narażają pacjentów na utratę zdrowia i życia. Rząd przyjął ustawę, roboczo nazywaną Lex Szarlatan. Uderza ona w oszustów, którzy proponują niesprawdzone metody leczenia lub podważają terapie uznane za skuteczne, poparte dowodami naukowymi. Prace nad ustawą trwały wiele miesięcy, zgłoszono kilka tysięcy uwag.
7: Nie mają wykształcenia medycznego, a zabierają się za leczenie poważnych chorób takich jak borelioza czy rak. Ich terapie są nie tylko nieskuteczne, ale też niebezpieczne dla pacjentów. I rząd zamierza z tym skończyć, mówił minister Adam Szłapka.
8: To jest ustawa, która z całą pewnością wzmocni rzecznika praw pacjenta i pozwoli rzecznikowi praw pacjenta aktywnie i skutecznie reagować na tego typu pseudopraktyki medyczne.
7: Kary będą naprawdę dotkliwe. Nawet 1 000 000 zł dla podmiotów, którym rzecznik praw pacjenta zakazał stosowania praktyk pseudomedycznych, ale podmioty ten zakaz lekceważyły. Inne przewidziane sankcje to nakazy zaniechania niezgodnych z przepisami praktyk oraz ostrzeżenia rzecznika praw pacjenta. Według szacunków w Polsce takim procederem może zajmować się kilkanaście tysięcy znachorów, którzy oszukują.

0: opiekują ciężko chorych ludzi. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Dwie osoby z Polski mogły mieć kontakt z chorymi zakażonymi hantawirusem, którego ognisko wykryto na holenderskim wycieczkowcu. Poinformował o tym Główny Inspektorat Sanitarny. Polskie służby objęły nadzorem epidemicznym osobę, która podróżowała z tak zwanym zerowym pacjentem, natomiast decyzję o ewentualnym nadzorze sanitarnym w stosunku do Polaka, kapitana statku, podejmą służby holenderskie, mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u.
3: Kapitan będzie zawijał do portu holenderskiego i tam będzie podlegał holenderskim przepisom epidemiologicznym, więc to wszystko zależy od tego, jaka będzie decyzja służb sanitarnych holenderskich. Natomiast jest jedna osoba pochodząca z Polski, która jest objęta nadzorem epidemiologicznym. Objęcie jej nadzorem wynikało wyłącznie z tego, że na jednym z lotnisk jej drogi skrzyżowały się z osobą, która była zakażona hantawirusem.
2: Polak, który został objęty nadzorem epidemiologicznym, czuje się dobrze i nie zgłasza żadnych dolegliwości. Stworzyła pamiętne kreacje w filmach Noce i Dnie, Alternatywy 4 czy Pannę z Wilka. Grała w warszawskich teatrach, w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka oraz wokalistka. Waldemar Modestowicz, reżyser Teatru Polskiego Radia, mówi o nieprawdopodobnej wrażliwości Stanisławy Celińskiej.
4: Pamiętam jej skupienie i taką ciekawość drugiego człowieka, co ja mam jej do powiedzenia i taką potrzebę porozumienia, znalezienia wspólnego rozwiązania tej postaci czy tej sceny, którą mamy do pokazania.
2: Stanisława Celińska w Teatrze Polskiego Radia zagrała w niemal 300 słuchowiskach. Ponad pół wieku występowała w powieści radiowej jedynki Matysiakowie. Miała 79 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy pochmurno z opadami deszczu, na północnym wschodzie możliwe zanikające burze, a w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 2 stopni na Podhalu, około 5 w centrum, do 7 na Pomorzu Zachodnim. W południowych powiatach Małopolski i Śląska alerty przed przymrozkami.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Jest środa.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam. Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obi poka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: się podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą. Drap, mazuj, miziaj mnie, drap, mazuj, miziaj mnie.